PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bohaterem.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: To nie będzie w tym nic oryginalnego, jeśli zapytamy, jak wygląda wasz świat nocą. Zwłaszcza, że jeszcze do wschodu słońca została niecała godzina, tam 58 minut, bo wschód słońca o 6:57.
1: To dokładnie 58 minut, no. Ale ty to ładnie policzyłeś.
2: A, ty.
1: Chciałem dzisiaj zacząć tak nietypowo.
0: O, proszę bardzo.
1: Wczoraj było, Państwo, Rzeźku?
0: Będzie patetycznie teraz.
1: A dzisiaj wychodzę z bloku i czuję powiew, może nie wiosny, ale ciepłego powietrza. Nie czułeś tego?
0: Gdzie? No jak ciepłego powietrza? Jak jest chłodniej niż wczoraj, co ty gada?
1: 8 stopni, ale nie wiem.
0: 7.
1: No u mnie było 8. Tymczasem patrzę, co się dzieje na zachodzie, a tam na minusie. No. Minus 0,6 stopni w Słubicach. Co prawda na Pomorzu, na przykład w Ustce, 11 kresek powyżej zera, więc jak dla mnie pogoda szaleje.
0: To prawda. Zdecydowanie, jak to będzie wyglądało w ciągu dnia i czy możemy liczyć na poprawę, i czy możemy liczyć na więcej słońca. No to o tym już teraz.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, na zachodzie dzisiaj zachmurzenie będzie małe. O, i tu będzie to słońce. Na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże, natomiast we wschodniej połowie kraju miejscami możliwy słaby przelotny deszcz. W Tatrach z kolei wysoko możliwe słabe przelotne opady śniegu. No i rano głównie na zachodzie oraz w kotlinach górskich zanikające mgły, które ograniczają nam widzialność do 200 metrów, więc uważamy.
1: A co znaczy, że zachmurzenie małe? To
0: no
1: małe słońca będzie.
0: Czyli, że słońca będzie.
1: Ale będzie dużo czy mało?
0: Czyli od 70 do 90%.
1: Ale opalę się czy nie?
0: Nie.
1: No to ja też tak mogę powiedzieć.
0: Bo w studiu jesteś.
1: Słuchaj, mogę powiedzieć, że dzisiaj na wschodzie chłodniej, na zachodzie cieplej.
0: Pięknie.
1: Na wschodzie 10, na zachodzie nawet 14 stopni Celsjusza. Co prawda chłodniej dzisiaj może być w kotlinach karpackich od 7 do 9 stopni.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby. Nad morzem okresami umiarkowany z kierunków zachodnich, tylko na południowym wschodzie północnym.
1: Podglądam ciśnienie. Układ wysokiego ciśnienia nam towarzyszy. Północny wschód 1021, południowy zachód 1028 hektopaskali.
0: Nie podglądaj go, bo się zawstydzi.
1: Okej.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A my wstydu nie mamy. Jesteśmy z wami od rana.
1: Oj, będzie się działo. Oj, mamy panie, wtorek, dwie tak minuty jest. Po szóstej.
0: A ten wtorek działa na mnie jakoś tak... Jakoś tak pobudzająco.
1: Patryk Kuniszewicz?
0: Serio, Kuba Marcinowicz.
1: Teraz się boję. Ale
0: będzie
1: cóż,
0: działo dzisiaj.
1: Pobudzeni rzeczywistością mówimy wam...
0: Dzień dobry!

0: To nie ma się z czego śmiać. Mamy wtorek, szanowni państwo. A Gorillaz po prostu w szampańskim humorze od rana.
1: Nabija się z nas.
0: Nabijają się.
2: Wtorek.
1: Początek. Początku.
0: Dobrze, to w takim razie
2: błysnąć.
0: My rzucamy tak. wtorek, a wy dopiszcie rymowankę, okej? Okay?
2: Wtorek.
0: I tam trzy kropeczki.
2: Dzień dobry panie Patryku, dzień dobry panie Kubo.
0: Dzień dobry.
2: Pani Moniko.
1: Dzień dobry.
2: Wszystkim państwu, dobrego wtorku. Szerokości Maroś z Warszawy, PS.
0: Widzisz?
2: To nie ma się z czego śmiać.
0: Widzisz, mówiłem ci. Coś jest na rzeczy, coś jest.
2: Wtorek,
0: kombinujcie dalej. Co byście dopisali? Można nagrywać, można napisać.
2: A przy okazji, tak przy wtorku, Monika Gniewaszewska opowie wam, co dzieje się o poranku na drogach w Polsce.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Spektakularnych informacji na szczęście nie ma, choć już powolutku zapełniają się nasze drogi. I tak też na przykład kierowcy, którzy podróżują sobie w stronę A2 S5 będą troszkę się zatrzymywać tutaj na trasie między węzłami Kostrzyn i drugim węzłem, który wprowadza nas na A2, czyli węzłem Poznań Wschód, są prace drogowe. No i takie widać spowolnienie niestety w stronę A2 właśnie za węzłem Kostrzyn na tej trasie. Zresztą te spowolnienia w miejscach remontowanych, ich jest sporo. Tak jest też między innymi na Dolnym Śląsku, tutaj w miejscu, gdzie S8 zmienia się w A8, czyli wjeżdżamy z S8 na obwodnicę Wrocławia. Tutaj już się korkuje, bo mamy do dyspozycji za węzłem Wrocław Psiepole, jadąc od strony Łodzi, tylko jeden pas. No i kierowcy niestety, ale jadąc na suwak, jadą też w korku. W stronę obwodnicy Wrocławia A8 i też korkuje się wjazd na A8, czyli wojewódzka 372, ale sam wjazd, a nie ta trasa jeszcze, bo tutaj korek lubi się robić. To jest Dolny Śląsk. Zgłoszeń od służb nie mamy. No i też oczywiście na Mazowszu obwodnica Warszawy, również zakorkowana, ale w sposób tradycyjny. Węzeł Łabiszyńska, troszkę lepiej przez most, ale później

0: Za mostem też jest korek w stronę Wrocławia po Żoliborz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja cię przepraszam. Ja cię najmocniej przepraszam.
3: Ale to oddaj te 200 zł ja i nie przepraszam.
2: Jedyne co wymyśliłem to wtorek, niezły korek. Nic więcej.
3: Znaczy, to nie ma się z czego śmiać, no właśnie, ci powiem. Nie ma się z czego śmiać. Lepszą rzecz ci powiem.
2: O, dawaj.
3: Czytam z aplikacji.
2: Ale ty wymyśl coś jeszcze wtorek.
3: Ja cały czas myślę. A, no. Cześć, to ja. Pozdrawiam.
2: Cześć.
3: Ja wiem, że wy wiecie, że to ja. Szwagier! Nie znamy takie numery!
2: Dokładnie.
3: Wtorek, dajcie znać, co tam dalej.

0: To już prawie 20 minut po godzinie 6. Polskie Radio Kierowców w dobrych humorach towarzyszy wam i dzięki temu mamy nadzieję, że wy też w dobrych humorach.
1: No i co dobrego u was, jak tam wasz wtorek?
2: Dzień dobry bardzo, chłopaki. Witam serdecznie, pozdrawiam całe PRK, oczywiście was prowadzących i wszystkich słuchaczy. Tak, tak, temperatura jest niesamowita, ta pogoda. Właśnie przejeżdżałem w Gronowie, okolice Zielonej Góry, na autach Szlon, panowie. Białe daszki. Pozdrawiam serdecznie, Robert z Cysterny, miłego dzionka.
0: Szron.
1: To białe, taki nalot, taki, że zimno.
0: A, to... To no. Mnie to niepokoi.
1: Dlatego my dzisiaj próbujemy zaklinać rzeczywistość, tak, i ten wtorek uczynić pięknym, cudownym.
0: Tak, zważywszy jeszcze na to, że piątek może pochwalić się piąteczkiem, piątuniem i tak dalej. Środa też czymś się może pochwalić. Poniedziałek to wiadomo, że jest spisany na straty, więc postanowiliśmy zająć się wtorkiem, no i chyba też czwartkiem wypadałoby. Co ma takiego wtorek?
1: Nie przejmuj się pogodą. Dzisiaj jest wtorek, idź sobie na dworek.
0: O, jak ładnie.
1: Dajesz, dalej.
3: Wtorek, rozpędza się motorek. Highlander z tej strony. Pozdrowienia za dwójki.
0: I jesienny wtorek, pora odstawić do garażu motorek. Takie też cuda.
4: Wtorek, z rana korek. Wasek z Citroena. Pozdrawiam.
0: No, czyli oby jednak
1: nie.
0: Jest.
1: No,
0: jest.
1: Oby nie. Jest. Co jeszcze rymuje się z wtorkiem?
5: Dzisiaj wtorek, a jak to wtorek, jak wyjdzie słonko, to wskocz na motorek. Dzień dobry, panowie.
0: Podoba mi się.
1: Dobry. Gdyby to był karnawał, to w taki wtorek zaproponowałbym faworek.
0: O, też dobre.
1: Ale pęci. Jeden to mało.
0: Dobra. Wtorek, dziś zarobię monet worek. Seba z Warszawy pozdrawia. I to
1: jesienny
0: też się trzyma.
1: Wtorek, pora odstawić do garażu motorek. Tak. Rafik Lu, no niestety, ale masz rację, ten sezon powoli się kończy.
0: A wtorek na stacji podkorek. Można też sobie nalać, prawda?
1: Albo wtorek, rozpięty rozporek.
0: Tak też można, jak ktoś gapa.
1: A mówi się, dziś nie wtorek, zapnij rozporek. To jak jest wtorek? Co tam jeszcze z wam się z wtorkiem kojarzy?
0: Ach, ładnie, okazuje się, że ten wtorek naprawdę daje radę. No to czekamy na więcej. Wtorek i wymyślcie całą resztę.

0: Jesse Ware o poranku. No brawo, Perka!
1: No, w ogóle pięknie, naprawdę. Ja też trochę się tak wychillowałem, tak odpłynąłem na chwileczkę, tak się rozmarzyłem troszkę, tak fajnie się zrobiło.
0: Wtorek, wracaj do nas.
1: Wtorek, wtorkowi nierówny. Środa do środy się nie umywa. Już dzień coraz krótszy, nocy przybywa.
0: O!
2: A, ej, ładne.
0: Wtorek, zimny ranek i ciepły wieczorek. Pozdrawiam ze Słubic. Już 0 stopni, Kamil z Koczaka.
1: Ale to ja myślałem, że
0: rano
1: będzie...
0: zimno, wieczorek będzie cieplejszy. No.
1: Okej. Okay,
0: przesłanie na dzisiaj.
1: No dobra.
0: Wtorek.
1: Dobra.
3: Wtorek, kalamborek. Witam z Rigi. 7 stopni, trochę mgła. Walerek.
1: Pozdrawiamy, Walerek.
0: Pozdrawiamy.
1: Wszystkiego dobrego dla ciebie.
4: Wtorek, zalałem pod korek i nie straszny mi żaden korek. Pozdrawionka, Oktawian Andrzej.
1: O, ładnie. Marek z Warszawy jeszcze pisze, przecież czwartek to mały piątek, a wtorek to wtorek potworek.
0: Niech będzie. Tym bardziej...
1: Smutno mu troszeczkę.
0: Że ceny w górę poszły. Wy mówicie wtorek, zalałem pod korek, a ja dzisiaj zobaczyłem, że bezołowiowa przebiła znowu granicę 7 złotych.
1: To ja powiem, że spadły ceny.
0: Nie.
1: Bo wczoraj było 8,01, a dzisiaj jest 7,99 za diesla.
0: Chyba tylko dieselek.
1: No.
0: Bezołowiowa 95 niestety w górę, ale do tego jeszcze wrócimy. Na razie trasy i Monika Gniewaszewska.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
6: Trasy i korki. Na szczęście nie mamy informacji od służb o zdarzeniach drogowych. To jest dobra wiadomość w tym wszystkim. No ale coraz bardziej się korkuje. No i to tak porządnie bym powiedziała. Na przykład ci, co jadą na północy kraju i chcą sobie z 91 wjechać węzłem Rusocin na S6 już, no to oni stoją w korku. Stoją w korku na odcinku właśnie między 91 a węzłem Rusocin i to jest dokładnie krajowa droga numer 6 i około, no taki ja wiem, ponad kilometrowy korek, trochę taki półtora kilometrowy, o tak można by to określić, jak się zmierzy. Tak wygląda sytuacja na północy, poza tym nie najgorzej na pozostałych trasach, choć spory ruch jest na krajowej drodze numer 91. Tutaj tej na trasie między Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem. Tu należy spodziewać się największej liczby samochodów, natomiast na obwodnicach S7, S6 sytuacja naprawdę nie najgorzej. Północ kraju to jeszcze Szczecin, północny zachód i tutaj ostrzegamy Was przed spowolnieniem na razie na S3. Ono jest właściwie codziennie, bo tutaj mamy prace drogowe jadąc od strony Goleniowa, a w kierunku Szczecina kierowcy zwalniają, ale jeszcze nie jakoś bardzo dramatycznie. W Wielkopolsce to ten korek utrzymuje się na S5 w stronę A2. S5 między węzłami Kostrzyn, Poznań Północ, czyli wjazd na A2 z S5. Za węzłem Kostrzyn należy spodziewać się korka. Tradycyjny zator na S8 w Warszawie, tutaj bez zaskoczeń, a więc też będziemy się zatrzymywać, bardzo mocno zwalniać w stronę Wrocławia. Korek mamy też oczywiście, bo prace trwają już od jakiegoś czasu za węzłem Wrocław Pole. To jest z S8 na A8 zmiana trasy, czyli obwodnice Wrocławia w stronę na południe. No i pojawiło się coraz więcej samochodów na obwodnicy Krakowa. Tutaj tych spowolnień należy spodziewać się między węzłami Krakowska Wina, Kraków Tyniec w stronę Śląska. No i dojazd do obwodnicy od strony Rzeszowa na A4 też mocno obciążony.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wtorek.

0: Worek. Śle pozdrowień Worek. Monika wcześniej z Mandarynki, teraz z Bieluśkiego. Pojazd inny, ale radio w głośnikach to samo najlepsze.
1: Wtorek, wtorek. Stawiamy trzy kropki. Czekamy, by się dokończyli.

0: Oj, cytując TikTokowego klasyka. Wtorek i trzy kropki. Fotoradar znowu zrobił mi zdjęcie. Niedługo przesiądę się na wrotki. A, widzisz, czyli to jest rymowanka z morałem.
1: Ale zaraz, dopiero jak przyjdą te fotki. Znaczy nie ma się z czego śmiać.
0: Fotki, wrotki.
1: Nie ma się z czego śmiać.
0: Tak, dokładnie.
1: A propos wtorku.
2: Cześć, z tej strony Paweł z Forda, witam wszystkich. A mnie najbardziej do wtorku pasuje, jak zwykle, wtorek, dzień dobry.
1: Ale pasuje?
0: No i jak ulał. No.
1: Jak ulał.
0: Jak na pana szytę, proszę pana.
1: I o to właśnie chodzi. No dobrze, co tam jeszcze u was na trasie?
3: Cześć, Krzysiek z Krakowa pozdrawia. 6:30, Skawina, Bielany, tutaj A4 w kierunku Katowic. W zasadzie to w porządku, gdyby nie ten lewy pas na wysokości Bielan, gdzie do ostatniego momentu wszyscy jadą lewym pasem, a potem wybrańcy, którym się nie chce, nie wiem, stać w korku, w ostatnim momencie próbują zjechać na prawy pas i w ten sposób blokują lewy pas. No kiedy ci ludzie się nauczą w końcu, do czego służy lewy pas? Sucho, fajnie, zobaczymy jak będzie do Katowic. Pozdrawiam, szerokości dla wszystkich.
0: Piękny wtorek się zapowiada, naprawdę. Nie ma się do czego przyczepić. No może do tych na lewym pasie, ale to jest taki drobiazg, no.
1: A chcesz śpiewająco?
0: Oho.
1: Wtorek, tra-la-la. Praca będzie dobrze szła. Ty, to propozycja od was
0: właśnie,
1: oczywiście.
0: Niż, jak to zaśpiewałeś, to zabrzmiało to lepiej niż ja to przeczytałem w myślach.
1: Tak?
0: Tak, zdecydowanie, więc masz monopol na tę wersję. Bardzo ładnie. No to dzisiaj tak przywitaliśmy wtorek. Myślę, że dość zacnie i myślę, że wtorkowi na tle na przykład piątku wcale też jakby nie jest źle. No nie ma powodów do zmartwień.
1: Czy jest jeden?
0: Jaki?
1: Wspominałem parę minut temu,
0: że
1: to ja może przytoczę obwieszczenie ministra energii.
0: Ale po co? No już, a tak dobrze było.
1: Bo oszukałeś system. Sam przyznałeś się. Za ile tankowałeś?
0: Ja nie tankuję.
1: No dobrze, za ile widziałeś dieselka?
0: Wczoraj czy dzisiaj?
1: A na przykład dzisiaj.
0: Dzisiaj 7,99.
1: 8,02. Taką cenę maksymalną podał minister energii.
0: O, to żałuję, że nie zatankowałem,
1: oszukałeś,
0: bo na pewno podniosą. No.
1: Tymczasem, jeżeli chodzi o litr benzyny 95, on może dzisiaj kosztować nie więcej niż 7,06, a 98 7,95. I jest jeszcze postulat od Garbat Olo z T3.
0: No to się porobiło,
1: proszę. Oby znalazła
0: pana
1: się taka siła,
0: no,
1: co sprawi, że będzie nam się chciało.
0: Chciało, tak?
1: Jak nam się nie chce!
0: Ja to znam!
1: Pozdrawiam,
0: ja to znam. I to niestety z życia.

0: Mamy nadzieję, że to naprawdę bardzo udany i bardzo dobry początek wtorku. Zwłaszcza na przykład jeszcze poprawimy tę sytuację po godzinie 7, bo nie dość, że wtorek to jeszcze 300 do zgarnięcia będą.
1: Wtorek, wygraj u nas 300.
0: Nie, pieniędzy worek.
1: A, ładne to.
0: Po prostu, no.
1: Dla przeciwwagi sprawdzamy też, co na drogach. O tym więcej Monika Gniewaszewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Dobrze powiedziane dla przeciwwagi, bo rzeczywiście humor może się zepsuć wszystkim tym, którzy na północy kraju. Korek się zrobił i to taki porządny w ciągu tych 20 minut, bo był tylko na szóstce, krajowej szóstce, która łączy 91 z S6 i wprowadza ruch z 91 węzłem Rusocin właśnie na S6. No ale niestety korek na S6 się pojawił, no i to taki porządny, ponad 4-kilometrowy. Od węzła Rusocin, od bramek w Rusocinie po węzeł Kraków Południe w stronę obwodnicy. Nie lepiej wygląda sytuacja na S7. Tutaj też kierowcy zatrzymują się w korku od węzła Gdańsk-Lipce, jadąc w stronę Elbląga po węzeł Gdańsk-Port. Taką mamy sytuację tutaj na północy kraju. Dodatkowo jeszcze duży ruch na 91 Pruszcz Gdański-Gdańsk. No i na 20. Krajowa 20 to też ta trasa, która prowadzi nas w stronę obwodnic. A więc bardzo duży ruch na północy kraju. To nie jest dosyć częsta sytuacja. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Na Mazowszu standard, S8 zakorkowana i to tak już porządnie, od węzła Babiszyńska po Żoliborz. W korku jedziemy przez most właśnie w stronę Wrocławia. No i uwaga, bo z drugiej strony S8 też się korkuje i wygląda na to, że mamy zdarzenie drogowe na wysokości Janek, które powoduje, że kierowcy przy dojeździe do Warszawy, do węzła Opacz, jadąc od strony południa, od strony Nadarzyna Mszczonowa, wjeżdżają na wysokości Janek w korek, a więc uważajcie, bo dojazd do pracy może się troszkę opóźnić. Na południu kraju też bez zaskoczeń duży ruch na obwodnicy Krakowa i korek na Śląsku Sosnowiec-Katowice S86 w stronę Katowic mocno zwalnia. Zwalnia nam też węzeł Brzęczkowice i węzeł Murckowska. Murckowska bardziej na jezdni prowadzącej w stronę Rudy Śląskiej. No i duży ruch już na krajowy.

0: trasach śląskich.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Duży ruch także przewidujemy dzisiaj po godzinie 7 w biegu o 300 zł.
3: Będzie konkurs, będzie zabawa, ale będzie też prognoza pogody dokładnie za 7 minut. Punkt 7.

0: To jeszcze mam jedną taką mądrość na wtorek. Wtorek, radio gra, a człowiek jakoś radę da. Pozdrawiam, Paweł Ski. To dobre jest.
1: Bardzo mi się to podoba.
0: To piękne, naprawdę.
1: Ale sprawdzam coś innego, wiesz?
0: Co tym razem?
1: Znowu mamy bardzo wysoką amplitudę. Patrzę, że to jest w linii prostej nieco ponad 200 km. I wyobraźcie sobie, bo ja przecieram oczy ze zdumienia, w Słubicach prawie minus 1, a w koło brzegu prawie 11.
0: I to jest
1: kresek te, powyżej zera.
0: Te 200 kilometrów.
1: Tak, różnicy. A daj taka spoko, różnica w temperaturze. To mnie też dziwi, dlatego że dzisiaj na zachodzie w ciągu dnia będzie najcieplej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i dzisiaj na zachodzie, poza tym, że najcieplej, to także zachmurzenie małe, czyli tam sporo słońca. Na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami może wzrastać do dużego, czyli trochę tego słońca będzie. We wschodniej połowie kraju miejscami możliwe słabe opady deszczu, natomiast w Tatrach wysoko słabe opady śniegu dla odmiany. No i jeszcze rano na zachodzie głównie oraz w kotlinach górskich zanikające mgły, które ograniczają nam widzialność do 200 metrów.
1: I mimo, że w Słubicach na zachodzie kraju teraz prawie minus 1 stopni Celsjusza, to w ciągu dnia urośnie to do 14 kresek powyżej zera i to będzie najcieplejsze miejsce w Polsce. Chłodniej na wschodzie, 10 stopni Celsjusza, a jeszcze chłodniej w kotlinach karpackich od 7 do 9 stopni.
0: To jeśli chodzi o informacje na temat wiatru, to on raczej słaby, nad morzem tylko okresami umiarkowany.
1: Mamy też wyższe ciśnienie na północnym wschodzie, 1022 pokazują barometry, a na południowym zachodzie 1028 hektopaskali.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A co przyniesie godzina siódma? No na pewno przyniesie szczęście komuś, bo 300 zł będzie do wygrania.
1: Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam.
0: Dzień dobry!

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: Dobrej, spokojnej podróży z Polskim Radiem Kierowców i 10 minut już po godzinie 7.
1: Wtorek, słuchając radia PRK, powiedzą ci, gdzie jest korek. Tak, Tomaszu, powiedzą.
0: A to w zasadzie zgadza.
1: Powie Monika Gniewaszewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No posypało się tych korków, posypało się, zwłaszcza na Śląsku. Dużo jest ich, zwłaszcza w okolicach węzłów Katowice-Mysłowice, ta trasa A4, węzeł Brzęczkowice i węzeł Murckowska. Węzeł Brzęczkowice to jest ten, który łączy A4 z S1 i tutaj korków należy spodziewać się zarówno na S1C niestety, jak i na A4. Na A4 na jezdni w stronę Katowic, od strony Mysłowic jadąc, a na S1C przy dojeździe od strony Mysłowic do węzła Brzęczkowice do A4 właśnie. Zresztą ta S1-ka niestety korkuje się też na trasie między Tychami a Mysłowic, a węzłem Brzęczkowice, bo tutaj na wysokości Lędzin trwają prace drogowe i w związku z tym jest korek, niestety. Węzeł Murckowska to oczywiście A4 na jezdni prowadzącej w stronę Rudy Śląskiej, no ale też kierowcy zwalniają na S86 na trasie Sosnowiec-Katowice. A więc jak słyszycie, bardzo duże korki są na Śląsku, ale chyba bez zaskoczeń tak naprawdę. Na Dolnym Śląsku właściwie przejazd płynnie, jeśli chodzi o obwodnicę, ale korek ten w okolicach węzła Wrocław Psiepole znacząco się wydłużył. Teraz przy zjeździe z S8 na A8 ma prawie 6 km. To dla kierowców jadących od strony Łodzi, no bo tutaj mamy za węzłem Wrocław Psiepole prace drogowe i w związku z tym ten jeden pas no, mocno dokucza. Korek jest właśnie wspomniany, prawie 5-kilometrowy. Widać, że próbujecie omijać ten korek, jadąc z wojewódzką 372. To jest już trasa, która też prowadzi do Wrocławia, ale tutaj ostrzegamy, bo też jest zator. No i korek mamy również przy dojeździe, a właściwie tak, przy dojeździe do Wrocławia, jadąc S5. Tutaj też między Lesznem a Wrocławiem kierowcy zwalniają w stronę Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Umiesz być miły? Taki miły, taki, że miły, naprawdę, no.
1: Poczekaj.
0: No. Ale nie, bo ty...
1: No patrz na ciebie, próbuję coś miłego powiedzieć.
0: Bo ty sięgasz po takie proste triki, żeby być miłym. A jakbyś był tak miły i powiedział naszym słuchaczom, co za chwilę.
1: Kochani, słuchajcie, 300 mamy dla was, a do tego 3 tablice rejestracyjne. Wystarczy odgadnąć, który to powiat albo miasto i zgarnąć voucher na 300 zł.
0: Czyli jednak umiesz. Let's go.

0: dość. Ale nie, nie,
1: nie, nie, nie, tego nigdy człowiek nie ma
2: dość. Masz dość, to zabieram 300 i zmykam.
0: Właśnie tego się obawiałem, że tak to zinterpretujesz, nie o to szło. 300 zł przyda się absolutnie każdemu, a jeśli można te 300 zł jeszcze wydać bezkarnie na przyjemności motoryzacyjne.
2: Czyli co, wróciła ci ochota na...
0: Na...
3: Konkurs.

0: Proszę pana, ja ochotę na konkurs, to ja mam zawsze.
1: Tak, myślałem. Regulamin na radiokierowców.pl. Tak. Doczytajcie dokładnie, bo wystarczy 3 tablice odgadnąć, które mam nadzieję też za chwilę zaproponujecie, a wtedy komplet nagród, bo barawa, owacje.
2: Co? Jak to są barawa?
1: Barawa.
2: Barawa?
1: Barawa. Owacje.
2: Barawa na stojąco, proszę państwa. Takie rzeczy tylko u nas.
1: Szacunek.
2: Szacunek jest na dzielni, w miejscu pracy, w miejscu rekreacji, dodatkowo jeszcze babarawa. Do tego dorzucamy wam jeszcze wieczną chwałę i sławę i jeszcze są babarawa.
1: Tak, i jeszcze jest numer telefonu.
2: Tak.
1: 22 139 29 29. O, proszę, proszę.
2: Że już?
1: Halo, halo.
2: Halo, poczekaj.
1: Halo, halo.
2: Właśnie. Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Kogo witamy, kogo gościmy?
3: Mariusz z Chorzowa.
2: Cześć, Mariuszu, co u ciebie? Co słychać w Chorzowie, opowiadaj.
3: W Chorzowie troszkę na dworze. Szaro, brudno, ponuro, ale z rozkoszą się obudziłem przy muzyce Radia Kierowców.
2: Pięknie.
3: No jestem taki dosyć rozbudzony i podekscytowany.
2: I bardzo się cieszymy. Powiedz mi, bo ja zawsze tamte okolice kojarzę z takim dość specyficznym, ja lubię ten zapach, fajnym zapachem właśnie jesienią. Czy już Chorzów pachnie specjalistycznie tak inaczej troszkę?
3: Można powiedzieć, że pachnie jesienią.
2: Pachnie
3: tak,
2: jesienią.
3: Tak jak i cała
1: ale
3: śląska.
1: Wąglem przeważnie pachnie, nie?
2: No to jest wyjątkowy zapach. Ja lubię, naprawdę tak? Lubię, no. Jak się chodzi po Śląsku właśnie jesienią, jak już tam jest grzane, palone, to pachnie wyjątkowo.
1: No dobrze, nie rozłączaj się, za chwilę dla ciebie poprosimy o tablice rejestracyjne, no i spiszemy sobie formalności.
3: Jasne.

0: 30 minut zostało nam jeszcze do godziny 8.
1: Ale coś jest z tym wungą,
0: ale
1: wiesz?
0: Jest,
1: nawet
0: jest
1: Jacek potwierdza ten fajny zapach w powietrzu w regionach, gdzie nadal opala się głównie węglem. No i przypomina fragment z Misia. Jak tam babka wołała, węgiel, węgiel jest we wsi.
0: Bez kubełko, węgiel jest we wiosce. Tak jest. Ale ja lubię ten zapach, są tacy, którzy nie przepadają, natomiast mnie on jak najbardziej odpowiada. Może w małych dawkach, podejrzewam, że gdybym miał na co dzień, to może niekoniecznie.
1: A teraz czekaj. Czujesz?
0: Co?
1: Zapach informacji drogowych.
0: O proszę, koneser.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Zapach spalonej gumy, ale to nie teraz i nie o tej porze. Co, się śmiejesz? No tak, bo korki są, więc ta spalona guma to raczej nie, bo jedziemy powoli, naprawdę powoli. Byliśmy na południu kraju 20 minut temu, tutaj bez zmian. Bardzo duże korki na Śląsku. Do tego wszystkiego dołączył zator na 86. To jest zjazd z A4 węzeł Murckowska w stronę Katowic. Kierowcy sobie postoją i to naprawdę porządnie, bo na całym odcinku między węzłem Murckowska a Katowicami 86 jest zakorkowana. Bardzo duży ruch po korek między Mysłowicami a Katowicami, to jest na A4. No i też na Mazowszu, bo obwodnica Krakowa to trzyma się dobrze. Natomiast korków przybyło na obwodnicach Warszawy. Tutaj dojazd do węzła Opacz od strony południa jadąc, od strony Mszczonowa. Korek jest na wysokości Janek, ale południowa obwodnica Warszawy zaczęła się korkować. S2 między węzłami Opacz Warszawa Południe, ale też niestety kierowcy jadący w stronę Warszawy S2 od strony Falenicy Terespola przez most jadą w dużym korku w stronę centrum miasta. Korek jest na 79, czyli tej trasie, która prowadzi nas do Warszawy z Piaseczna. S8 oczywiście zakorkowana, to chyba wspominać nie trzeba. No i to, przed czym was ostrzegamy, bo nie jest oczywiste, choć od kilku dni jest, bo trwają prace drogowe, natomiast korek na S8, a później A8 jest dosyć spory. Chodzi o S8 i zjazd od strony Łodzi jadąc na obwodnicę Wrocławia. Za węzłem Wrocław w Psiepole mamy prace drogowe i to powoduje, że jazda na suwak jest, dostępny tylko jeden pas i to powoduje, że mamy korek około 6-kilometrowy w stronę Wrocławia. Korkuje się również S5 przy dojeździe do Wrocławia już przy samej obwodnicy. A na północy kraju tutaj bez zmian cały czas zakorkowana S7 w stronę Elbląga w okolicach węzła Gdańsk-Lipce. Kierowcy zwalniają, natomiast dobra wiadomość, bo korek zniknął ze S6 między węzłami Rusocin Gdańsk-Południe w stronę Gdyni. Już go nie ma.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Czekamy na wasze propozycje tablic dla Mariusza, tablic rejestracyjnych, bo to za chwilę on będzie odgadywał trzy z nich.

0: 25 minut jeszcze do godziny 8. No i oczywiście mamy 3 tablice rejestracyjne. Mamy owację na stojąco. Jak to barabawa dzisiaj.
1: Barawa.
0: Właśnie. Mamy wieczny szacun na dzielni, wieczną chwałę i sławę. No bardzo przyjemne nagrody. A to oczywiście przecież oznacza, że czas zacząć...
2: konkurs.
0: Ale przede wszystkim także 300 do zdobycia.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
1: No i przenosimy się do Chorzowa, gdzie pięknie pachnie, a tam jest Mariusz o poranku, który... No właśnie, Mariusz, ja nie wiem, czy ty się szykujesz do pracy, czy ty masz dzisiaj dzień wolny, czy już pracujesz?
3: Tak, szykuję się do pracy. Będę wychodził za jakieś godzinkę.
1: Dobra.
0: No, to jest. Za godzinkę.
1: Jeszcze kawę zdążysz wypić z nami, pogadać, a przy okazji 3 tablice odgadnąć. Znasz zasady?
3: Znam zasady.
1: No to posłuchaj. Na początek Dominik, przedszkolak i uczeń Szymon z Krakowa proponują tablicę PCT, czyli Patryk, Cecylia, Tadeusz.
3: Patryk, Cecylia, Tadeusz.
1: To nie jest łatwa tablica, dwuczłonowa.
3: No nie wiem, co mi gdzieś się spłoc... Północą kojarzy Czarnków, Trzciana, powiat
0: czarnkowsko-trzciany. Pięknie, no mis. Dobra, to ja mam w takim razie dla ciebie inną tablicę za drugą stówkę. FMI. FMI.
3: Czyli Stefan, Magda
0: Irena.
3: Ireneusz. Mhm. To nie opodal mnie, to Mikołów jest.
0: A nie. F na początku jest F, jak Florian.
3: No, S jak Stanisław, M jak Maria.
1: Felix. Florian, Felix. F.
0: Ferdynand.
3: Jeszcze raz, czyli Stanisław, Felix.
1: Nie, to jeszcze raz.
0: Jeszcze raz. Tablica ma 3 litery. F, M, I. Czyli Florian, Magdalena, Ireneusz.
3: A, to już co inna rzecz. Też jest blisko mnie, między rzeczy, ale to nie będzie to
0: blisko. Tak jest. Dobra, tak. Pięknie.
1: To poczekaj, jeszcze Jakub z Sokołowa pozdrawia i proponuje WSK. Wanda, Stefan, Konstanty.
3: Wanda, Stefan, Konstanty. A, to mi jakaś nazwę motocykla przypomina, ale to będzie województwo mazowieckie, tak, i bodajże Sokołów Podlaski.
1: Z Sokołowa. No tak. I pozdrawiam.

0: No, no i to jest trafiony, że to dobre. No.
1: Wygrywasz w naszym konkursie, wygrywasz owację na stojąco, wygrywasz talon na pozdrowienia, proszę bardzo.
2: Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam moją żonę, która niestety już musiała pójść do pracy, podczas gdy ja się w łóżeczku jeszcze miałem okazję wygrzewać i wygrać piękny konkurs. I oczywiście pozdrawiam całą redakcję Polskiego Radia Kierowców i wszystkich słuchaczy.
0: I jeżeli pozwolisz, to dla przedszkolaka i ucznia, bo ich mama ma dzisiaj urodziny, przekazują oni też najlepsze życzenia, a odgadłeś ich tablicę.
3: Pięknie.
0: Kochają ją bardzo, no zdrówka życzą.
1: No i oczywiście szacun na dzielni w miejscu pracy, w miejscu rekreacji. Wieczna chwała i sława. Do tego jeszcze dorzucamy ci oczywiście 300 do wykorzystania na przeżycia motoryzacyjne. Proszę bardzo.
2: Dzięki bardzo, hura, cieszę się.
1: Wszystkiego dobrego dla ciebie, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

jestem zakochany w kobiecie, co mam niedosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcę do kliniki pogonić.

0: No to już 10 minut zostało nam do godziny 8. Kto na 8, to prędko, prędko, ale nie za prędko, żeby wiesz, bo wiadomo, że się człowiek śpieszy, to się...
1: Diabeł cieszy. O, ale słuchajcie, jest bardzo fajny challenge, a w zasadzie decyzja do podjęcia.
0: No już się boję.
1: Toczek pisze, cześć chłopaki, cześć. Toczek ma poważny problem. Do końca tygodnia muszę wybrać Kia K4 Kombi czy Peugeot 308 SW. Twardy orzech do zgryzienia, a będę musiał tym jeździć przez kilka miesięcy. Czy pomożecie?
0: Tak.
1: Pomożemy, ale jeszcze nie
0: ma. A, przepraszam, bo ja już mam odpowiedź od razu.
1: No wiadomo, bo ty nie lubisz lwa na masce. No. Więc bierzesz koreańską Kiję.
0: Tak.
1: Ale mówiąc o K4, niewiele o tym samochodzie wiesz. Bo to auto dopiero wjechało do oferty i palety.
0: No ale podzespoły są te, które znam od lat.
1: Ale 308 znasz od lat. Od lat.
0: Niewiele się w niej zmienia.
1: A jeśli chodzi o SW, to ja powiem szczerze, ona naprawdę bardzo ładnie wygląda.
0: A, ale tak K4.
1: Tylko nie piutek.
0: Tak nowoczesna. No a tutaj wiadomo, 1.2 będzie na trzech cylindrach. Chociaż jak serwisujesz, to... Podobno prawda? Działa.
1: Co 10 tysięcy olej trzeba
0: tak
1: wymieniać.
0: Tak mówią, no. Czy to faktycznie tak jest, to różnie bywa.
1: Tyle od nas.
0: Tak, tyle od nas. No więc mam nadzieję, że pomogliśmy, a teraz pomożemy tym, którzy w drodze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: No to jest tak, że korków najwięcej to jest na Mazowszu i na Śląsku. I tutaj na Mazowszu to są obwodnice Warszawy, okolice Warszawy, też dojazd do Warszawy na przykład S7 od strony południa jadąc. Bardzo duży ruch, nawet spowolnienia i korki przed Warszawą, tutaj jadąc S7, między węzłami, a właściwie to na trasie między Grójcem a Warszawą. Naprawdę duży ruch i korek już pod samą Warszawą na wysokości miejscowości Zamienie i to jest przed węzłem Warszawa Lotnisko. Tutaj będziecie stać w korku. Później mamy obwodnicę Warszawy S2 południową i tutaj to jest węzeł Warszawa Lotnisko. On też jest zakorkowany. To jest w stronę Poznania, a między węzłami Opacz, Warszawa Lotnisko, Warszawa Południe. Korek jest na S2 w stronę Terespola. Korkuje się też S8 przy dojeździe do Warszawy od strony południa. Zwalniamy na wysokości Janek. No już tak w korku jedziemy po węzeł Opacz. Tak wygląda sytuacja tutaj na obwodnicach, na południowej obwodnicy Warszawy S2, ale też korek jest na S2, jadąc od strony Falenicy. Ten korek już zaczyna się na wysokości Falenicy i ciągnie za most na Wiśle po Wilanów w stronę centrum miasta. S8 standard, zakorkowany od węzła Łabiszyńska po Żoliborz, to w stronę Wrocławia. No i jeszcze ten Śląsk obejrzyjmy. Tutaj ta sytuacja jest naprawdę ciasna, bo korki są właściwie to na wszystkich drogach, i krajowych, i autostradach, i ekspresowych. Ale mocno rzuca się w oczy S86. Korek na stanie jest między Sosnowcem a Katowicami. W stronę Katowic na wysokości Sosnowca S86 jest najgorzej. Przy dojeździe do Katowic również stoimy. No i 86, ta stoi od węzła Murckowska po Katowice, czyli od A4 po Katowice na 86. Mamy naprawdę potężny zator. Bardzo duży ruch między Katowicami a Mysłowicami i też węzeł Brzęczkowice. Ten jest zakorkowany i dla S1 i dla A4.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was, kierowcy? Co u was dzisiaj słychać w samochodach waszych, w ciężarówkach, w pracy, w domach, bo może ktoś dzisiaj nie poszedł do roboty?
1: No, przykład. A niektórzy idą trochę później.
0: Albo też,

0: Dostaliśmy właśnie meldunek pogodowy z Gryfina. Stopni aż, ojej, 2,5 na plusie. Zachmurzenie małe, słońce wstaje, mgła ogranicza widzialność do maksymalnie 300 metrów. Wy towarzyszycie mi w drodze do Szczecina odjazd pociągu o 8, pisze Antoni.
1: To jeszcze 7 minut.
0: Tak, wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności, spokojności, miłego dnia, a Mańkowi, który pomimo urlopu robi właśnie projekt, powodzenia.
1: Aplikacja Polskiego Radia Kierowców, można pisać, można się także nagrywać.

0: To już teraz pogodowo, bo punktualnie godzina 8, 11 stopni mamy w Łebie, tyle pokazują termometry IMGW, a Słubice, ty widzisz to, co ja?
1: Minus jeden. Czyli jest chłodniej niż było.
0: Dajcie
1: spokój. A wyobraźcie sobie, że w ciągu dnia o 15 kresek pójdzie ta temperatura w górę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na zachodzie dzisiaj zachmurzenie będzie małe, tutaj dużo, dużo słońca, natomiast na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. We wschodniej połowie kraju miejscami także możliwe słabe opady deszczu, w Tatrach wysoko słabe opady śniegu, no i jeszcze rano na przykład na zachodzie albo w kotlinach górskich mogą pojawić się mgły, na szczęście zanikające, ale one jeszcze ograniczają nam widzialność do 200 metrów.
1: I tak jak powiedziałem, na zachodzie dzisiaj najcieplej, w ciągu dnia nawet 14 stopni Celsjusza, na wschodzie trochę chłodniej, bo 10 kresek powyżej zera, a najchłodniej będzie dzisiaj w kotlinach karpackich od 7 do 9 stopni.
0: Temperatura taka naprawdę bym powiedział całkiem przyjemna. Jeśli dojdzie do tego słońce, no to się cieszyć. Czy wiatr będzie czynnikiem chłodzącym? Niekoniecznie, bo on dzisiaj raczej słaby. Nad morzem okresami tylko umiarkowany.
1: No i z tego co widzę, to mamy układ wyższego ciśnienia, bo na północnym wschodzie 1022, a na południowym zachodzie nawet 1028 hektopaskali.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i proszę bardzo, już 2 minuty po godzinie 8.
1: Bo tam było takie pytanie, mieliśmy Toczkowi powiedzieć, tak?
0: No ale to...
1: Czy Kia K4 Kombi, tak, czy Peugeot 308 SW? No i teraz Toczek się skarży na nasze doradztwo.
0: Że nie pomogliśmy?
1: Tak, więc ja wybieram i mówię wprost. Hyundai 30 wagon. Bo gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
0: A to ładnie wybrnąłeś z tego tematu. Dobrze. Kuba Marcinowicz.
1: Patryk Kuniszewicz.
0: To jest ten, co wybrnął z tego trudnego pytania. No oczywiście, jak zwykle o tej porze mówimy wam...
3: Dzień dobry!

0: 10 minut po godzinie 8 PRK Polskie Radio Kierowców, my cały czas z wami w trasie.
1: Ktoś podłapał moją propozycję i 30 wagon, ale w wersji N-Line, coś o tym wiem, pozdrowienia Hubert. Jeżeli ty coś o tym wiesz, to my możemy tylko pozazdrościć.
0: Pozdrawiamy. To naprawdę ładne zestawienie. Szkoda, że to nie N-ka po prostu, a N-Line, ale też fajnie.
1: Nieważne czym. To może być każda marka, każdy model. Ruszamy w trasę i unikamy korków.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No łatwe to nie jest, to unikanie korków, bo teraz zakorkowane są bardzo mocno obwodnice miast, zwłaszcza Śląsk, Mazowsze. Cały czas ta sytuacja sprzed 20 minut się utrzymuje. Utrzymuje się też informacja taka, że nie ma informacji od Generalnej Dyrekcji i to jest dobra wiadomość. Mam nadzieję, że jest to zgodne z rzeczywistością i nie jest tak, że do Generalnej nie docierają po prostu wiadomości o zdarzeniach drogowych, ale naprawdę ich nie ma. Natomiast korki, rzeczywiście Śląsk i Mazowsze, tutaj te korki są i to naprawdę spore. Korek mamy na A1, on się pojawił teraz na tym remontowanym odcinku między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. Kierowcy zwalniają na A1 na remontowanym odcinku w stronę na południe, czyli w stronę Katowic, w stronę Piekar Śląskich. Przypominam, że tutaj jest zmieniona organizacja ruchu i to tak porządnie. W ogóle ten remont będzie trwać do przyszłego roku, do sierpnia, więc to rzeczywiście poważna sprawa. To są te fale Dunaju, tylko przypomnę, zapewne wiecie. Korek mamy też wciąż utrzymujący się na S86. On jakby się niestety, ale wydłużył i jakby jest na całym odcinku między Sosnowcem a Katowicami, w stronę Katowic oczywiście. Zakorkowane wciąż węzły Murckowska i Brzęczkowice. Ten Murckowska to jest na A4 w stronę Rudy Śląskiej, no a Brzęczkowice to jest to skrzyżowanie A4 z S1. No i korkuje się S1 jadąc od strony Mysłowic w stronę węzła, a A4 na węźle sam jest korek na jezdni w stronę Katowic. Bardzo duży ruch też na okolicznych trasach, na tych krajowych. Spory ruch też na obwodnicy Krakowa, ale tutaj przejeżdżamy właściwie w miarę płynnie. No a jak spojrzymy sobie na Mazowsze, to tych korków jest bardzo dużo. Standard, bo na południowej obwodnicy Warszawy S2 i na S8, ale bardzo duży ruch też na S8 od strony południa. Korek jest na wysokości Janek, się zaczyna, ciągnie w okolice węzła Opacz, to jest w stronę centrum Warszawy. No i też bardzo duży ruch na S7 od strony południa, jadący kierowcy od strony Krakowa. W korek wjeżdżają już przed samą Warszawą, a właściwie już w Warszawie, bo to jest obwodnica S7 i korek jest przed węzłem Warszawa Lotnisko.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze zajrzyjmy do kalendarza. No i dzisiaj, 13 października, w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Ratownictwa Medycznego, czyli bardzo ważne święto. Wszystkim ratownikom medycznym składamy najserdeczniejsze życzenia. Robicie kawał dobrej roboty i nawet jeśli czasami jesteście potwornie zmęczeni, no to absolutnie wiedzcie, że jesteśmy pełni szacunku do tej pracy, którą wykonujecie.
1: Wielki szacun dla wszystkich, którzy ratują życie, są ratownikami medycznymi, są po kursie KPP.

0: ale to jest też okazja, żeby samemu nauczyć się udzielać pierwszej pomocy, przypomnieć sobie o zasadach i stąd nasze pytanie do was.
1: Czy potrafilibyście udzielić komuś pomocy? Może już mieliście taki przypadek, może macie już jakieś doświadczenie. No to napiszcie, podzielcie się swoją opinią z nami na ten temat. Można w aplikacji tekstowo, można w aplikacji głosowo.
0: Czekamy.

0: 21 minut po godzinie 8. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych bardzo, ale naprawdę bardzo ważne święto. Dzień Ratownictwa Medycznego. I my dzisiaj sprawdzamy, czy wy potrafilibyście udzielić komuś pierwszej pomocy. No oczywiście ktoś powie, że tak, absolutnie, bo byłem na 3 kursach, więc tak, ogarnę. No ale podejrzewam, że znamy siebie na tyle, na ile nas sprawdzono i może się okazać, że w sytuacji stresującej, w sytuacji, w której wychodzimy ze strefy komfortu i naprawdę musimy komuś pomóc, no czasami się może tak zdarzyć, że kompletnie odejmie nam rozum, no i nie wiemy, co robić i nie przypominamy sobie, ile to było, jak to było i co trzeba zrobić i no popełniamy wtedy błędy.
1: Czy tam były te 2 wdechy, no czy 15 uciśnięć, czy 30, czy po prostu pompujemy do przyjazdu karetki? Ile to miało być? 100? 120 uciśnięć no, na minutę? Można sobie nucić Stay Alive, na przykład Bee Geesów,
0: albo wyginam śmiało ciało.
1: Albo Baby Shark i tutaj nie ma się absolutnie z czego śmiać i nie żebym cię pytał i odpytywał, ale niech każdy się zastanowi. Kiedy ostatni raz próbował się w udzielaniu pierwszej pomocy, niech to będą zwykłe ćwiczenia, ale po prostu usztywnić ramiona, spróbować resuscytacji. Kiedy ostatni raz ćwiczyliśmy? Bo powiem szczerze, z samochodem. Wsiadasz za kółko, jedziesz, nie?
0: No raczej.
1: Bo ćwiczysz codziennie. Ta pamięć mięśniowa jest bardzo potrzebna, więc naprawdę namówcie pracodawcę, żeby chociaż raz w roku wam robił takie ćwiczenia.
0: Dzisiaj Dzień Ratownictwa Medycznego.
2: Witam Radio Kierowców. Cześć i chwała bohaterom, jakim są ratownicy medyczni. Ci, którzy ratują życie, empatyczni, wrażliwi, pomocni. Naprawdę wielki szacunek dla tych osób, dla tego zawodu. Bardzo ważny w społeczeństwie, a tym, którzy na nich ręce podnoszą, żeby nie nazwać tego dosadniej, powiem, mówimy stanowczo nie. Serdecznie pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za ten głos. Aplikacja, można się nagrywać, można pisać i 22 513 11 11.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 29, no 30 minut po godzinie 8.
2: Co tu się dzieje?
1: Gdzie?
2: Na zachodzie dzisiaj ma być 15, no przesadziłem, 14 stopni Celsjusza. Tymczasem o poranku temperatura poniżej zera. Teraz jeszcze Antoni pisze, widoczność spadła do około 100 metrów w Szczecinie, szczególnie w okolicy stacji Szczecin Port Centralny. No i pozdrawia bardzo gorąco, ostrzegając kierowców.
1: Wiem.
2: No, no.
1: Wiem.
2: Co to się dzieje?
1: Dalej. Lokomotywa, parowóz przyjechała.
2: Nie, to jest mgła.
1: A, mgła.
2: To nie dym z komina, to jest mgła. Uważajcie, kierowcy, na te mgły, które ograniczają widzialność do 200-300 metrów. A jak jest na drogach? O tym już teraz.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: No cały czas najgorzej na Mazowszu i na Śląsku, chociaż jestem pod wrażeniem, bo naprawdę żadnych wiadomości od służb brak, jeśli chodzi o zdarzenia drogowe. Mam nadzieję, że to jest zgodne z rzeczywistością, bo rzeczywiście nie mamy wiadomości z Generalnej Dyrekcji. Natomiast te korki, no, dokuczają bardzo mocno na obwodnicach Warszawy i na obwodnicach Śląska. I tak też Warszawa, to jest S8 oczywiście w stronę Wrocławia, czyli standard, ale też S8 od strony południa, a w kierunku węzła Opat. Kierowcy mocno zwalniają na wysokości Janek. No i już w takim spowolnieniu właściwie jadą do węzła Opacz. Południowa obwodnica Warszawy to jest węzeł Opacz Warszawa Lotnisko. Tutaj na dwóch jezdniach, obu jezdniach w stronę Terespola i w kierunku Poznania zwalniamy. No i cały czas jest korek przy dojeździe do Warszawy S2, czyli kierowcy jadący od strony Terespola zatrzymują się już bardzo powoli, jadą w okolicach Falenicy. Jadą sobie przez Falenicę dalej w stronę Warszawy, aż po Wilanów w bardzo dużym spowolnieniu, to w stronę centrum. Tak wygląda sytuacja na Mazowszu, na obwodnicach Warszawy, zresztą cały czas duży, bardzo ruchny S7 od strony Krakowa jadąc, a w kierunku Warszawy. No a ten Śląsk to się zatrzymuje na węzłach, węzeł Murckowska, ale też Brzęczkowice, czyli A4 i S1, czyli bez zmian, a Murckowska to 86, A4 zjeżdżamy na 86, żeby dojechać do Katowic. No i tutaj jest korek. Będziecie w nim stać niestety, jeśli musicie zjechać do Katowic właśnie z A4. No i Sosnowiec-Katowice. Tutaj jest ten korek cały czas. Bardzo duży w stronę Katowic. Z przerwami zresztą. Może to jest jakieś pocieszenie.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Chyba musimy tupnąć mocniej nogą na te korki.
1: No, wiesz, zobacz. Wiesz co, one się tak przestraszą, że...
2: Zaraz. W Szczecinie dopiero co mieliśmy informację o ograniczonej widzialności.
1: Tak.
2: Tupnęliśmy nogą.
1: No mówi...
2: Pytałem,
1: no,
2: o tak. Co w tym wszystkim chodzi.
1: Tak. I co z tą mgłą?
2: Krzysiek pisze, mgła już zeszła w Szczecinie.
1: A, no
2: można?
1: Pięknie. No.
2: Dość tych korków. Już, stop.
1: Para buch, stop. Koła w ruch.
2: Stop.
1: Korkom.

0: be no more.
1: To żeś teraz narobił. Ażeś narobił.
2: Z tą mgłą?
1: Daj spokój, no.
3: Naprawdę?
1: No z tą mgłą, bo tak. Tupnąłeś nogą.
3: I w Szczecinie mgła odpuściła.
1: Tak. No ale pojawiła się w Poznaniu.
3: A.
1: Czyli jakby źle, bo musisz
3: a to
1: teraz...
3: niedaleko.
1: Nie, po prostu musisz teraz na drugą nóżkę.
3: Tu w porządku. Aga z Tygrysa pisze, już, że w Poznaniu no. faktycznie mgła, a auta co? No oczywiście na dziennych.
1: Ech. Dobra, to ty się zajmij mgłą i tupnij na mgłę.
2: A ty tupniesz na kierowców.
1: A ja tupnę na światło do jazdy dziennej. O proszę, tupnąłem już elegancko.
3: Bardzo prosimy was, nawet teraz jeżeli nas słuchacie, sprawdźcie na jakich jedziecie, bo... Nie liczcie na automat. Manualnie przełączmy się na światła mijania. Jest jesień i zalecamy, żeby na nich właśnie jeździć.
1: No to wracamy do dzisiejszego świętowania. Dzisiaj Dzień Ratownictwa Medycznego. Bardzo ważne święto i na szczęście wy to wiecie.
4: W sprawie święta medyków, ratowników medycznych, tak jak poprzednik, zdecydowane słowa uznania dla wszystkich medyków, którzy z empatią, z pewną wrażliwością, dobrocią dla poszkodowanych niosą pomoc i wszystkim tym, którzy nie są empatyczni, którzy nie rozumieją potrzebujących i nie niosą tego, tej wrażliwości z sobą, mówię stanowczo nie. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo za ten głos. Zdecydowanie jeszcze raz wszystkiego dobrego wszystkim ratownikom medycznym i tym, którzy wykonują ten bardzo ciężki, no i stresujący też zawód.
3: A przy okazji my też przypominamy, żeby przynajmniej raz w roku wziąć udział w takich ćwiczeniach ratowania życia. Jak taka akcja wygląda, bo najważniejsze to zadbać o swoje bezpieczeństwo, kiedy ratujemy czyjeś zdrowie i życie. No i przypomnieć sobie te główne zasady. A i mam newsa jeszcze.
1: No, mianowicie?
3: W przyszłym roku ma być przepis, który będzie nas obligował do tego, żeby wozić apteczkę w samochodzie.
1: Dobrze.
3: No bo wiemy, że dzisiaj to jest gaśnica i trójkąt.
1: Mm-hmm.
3: Ma być jeszcze apteczka na wyposażeniu.
1: Szczerze mówiąc, ja bym wymienił tę gaśnicę, bo to i tak nie będę tego gasił. Niech to se spłonie, bo się nie będę narażał. Apteczki mam dwie.
3: Masz.
1: Tak.
3: A jeszcze nie są obowiązkowe. A ty już masz.
1: A ja już mam dwie.
3: I o to chodzi. A masz
1: ale nie dam ci jednej.
3: Opaskę taktyczną, opaskę uciskową, tak zwaną stazę?
1: Mam. I nawet mam zbijak do szyb.
3: Bardzo dobrze. No. O to właśnie chodzi.
1: Prymus.
5: Cześć. Najważniejszą rzeczą, mi się wydaje, jaką nauczyłem się z kursów, jaką powinniśmy powtarzać, to jest to, żeby nie bać się zareagować. Czy to jest zadzwonienie, podbiegnięcie, czy to jest zwrócenie uwagi innych przechodniów, inicjatywa do pomocy innych ludzi, bo być może jest obok ktoś, kto się boi zareagować, wstydzi się zareagować, a wie co robić. To jest najważniejsza rzecz, nie bądźmy obojętni na to, co się dzieje wokół nas i abyśmy takich sytuacji nie mieli. Tak naprawdę to jest chyba najważniejsze życzenie. Szerokości i przyczepności wszystkim. Kto pracuje, niech pracuje. Kto odpoczywa, niech pracuje.
3: A to bardzo ważna rzecz, dlatego że ustawa nas

0: pozostało do godziny 9 w PRK.
1: To, tak powiem ci szczerze, że wokalista ale... lepiej se radzi niż ty, a
2: dobrze to były chórki.
0: A, chórki.
2: Dorabia się.
1: No tak.
2: Co zrobić, co
0: jak
2: zrobić?
0: Się może, to się dorabia oczywiście. Informacje drogowe mamy dla was co 20 minut. Tak też będzie i tym razem.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Korek się pojawił, nowy korek. Tamte stare cały czas są. Mazowsze Śląsk, zakorkowane obwodnice Warszawy i Katowic, Mysłowic. Natomiast nowy korek mamy na północy kraju, S7. Węzeł Gdynia Wielki Kack, węzeł Gdynia Chylonia, na wysokości węzła Gdynia Chważno. Mamy zdarzenie drogowe i tutaj korek jest zarówno w stronę na północ, jak i na południe. Kierowcy zwalniają dosyć mocno za węzłem Gdynia Wielki Kack, jadąc w stronę na północ, a za węzłem Gdynia Chylonia zwalniamy jadąc na południe. Tak wygląda sytuacja na S7 i na północy. Nie najgorzej też na samych obwodnicach też, bo korek zniknął z 91, czyli tej trasy równoległej do S6 Gdańsk-Pruszcz Gdański. Natomiast niestety cały czas utrzymuje się, a właściwie znów się pojawił, chyba lepiej tak, za węzłem Rusocin, czyli za wjazdem na S6, jadąc z szóstki z 91. I tutaj kierowcy zwalniają za węzłem Rusocin, jadąc w stronę węzła Gdynia w Gdańsk Południe, i ten korek jest spowolnienie na całym tym odcinku właściwie. Poza tym sytuacja na północy kraju wygląda dobrze. Na Mazowszu, no to tak jak wspomniałam, utrzymują się te korki na S8 w stronę Wrocławia. Pojawiło się spowolnienie dosyć spore w stronę Białegostoku. No i cały czas zwalniamy na S2 południowej obwodnicy Warszawy między węzłami Warszawa-Opacz, Warszawa-Lotnisko. Dojazd do Warszawy cały czas zakorkowany od strony Terespola, a więc ci, co czekali na koniec korka, to jeszcze się nie doczekali. No i na południu kraju ten Śląsk. Cały czas bardzo duże korki w okolicach węzła Murckowska, ale dobra wiadomość jest taka, że z węzła Brzęczkowice korek zniknął.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Witaj Kubo i witaj Patryku. Jak tam droga z Wrocławia do Zielonej Góry? No dobrze, pozdrowienia także ze słonecznego Wrocławia. Wrocław, Zielona Góra?
5: Całkiem przyjemnie. Gorzej, gdyby ktoś do Wrocławia chciał przyjechać S8, to tam, gdzie ona przechodzi w autostradową obwodnicę Wrocławia, jest korek, ale z Wrocławia na czwórkę czyściutko, potem w Legnicy odbijamy na S3 i widzę tutaj drogowców na wysokości Głogowa, dokładnie miejscowość Gaworzyce, Mieszków, właśnie na S3. Kierowcy, ja nie widzę, żeby to generowało utrudnienia, ale jeżeli jesteście na tej trasie, to dajcie znać, jak to tam wygląda, bo droga wydaje się czyściutka.
0: Aplikacja w wersji tekstowej i w wersji głosowej. Oczywiście.

0: Przekonany byłem, że coś spektakularnego zadzieje się w pogodzie, że jakieś wielkie zmiany na termometrze, ale na razie ani widu, ani słychu. 11 stopni mamy w Ustce, no i poniżej zera, tak delikatnie 0,3 w Kłodzku.
1: Dokładnie na południe od Ustki, a ja mam wrażenie, że ta temperatura nas testuje, bo cały czas ta ujemna przesuwa się z zachodniej granicy, teraz idzie w kierunku południowym. Zobaczymy, czy dotrze do wschodu. No i sprawdźmy, jak będzie w ciągu dnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A dzisiaj na zachodzie zachmurzenie małe, natomiast na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. We wschodniej połowie kraju miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu, natomiast w wyższych partiach Tatr możliwe opady śniegu. No i cały czas tam mgła jeszcze gdzieniegdzie może się pojawiać w Kutninach Górskich, ale też na przykład na zachodzie, no i może ograniczać nam widzialność do 200 metrów.
1: I choć poranek w wielu miejscach taki rześki, chłodny, to jednak w ciągu dnia temperatura pójdzie w górę od 10 stopni Celsjusza, zobaczymy na termometrach na wschodzie, do nawet 14 kresek powyżej zera na zachodzie kraju, a chłodniej ma być w Kotlinach Karpackich od 7 do 9 stopni.
0: Wiatr dzisiaj na szczęście słaby, chociaż nad morzem okresami umiarkowany.
1: 1022 hektopaskale na północnym wschodzie Polski, barometry w tym momencie pokazują na południowym zachodzie 1029.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my cały czas z wami w trasie do godziny 10. Tak właśnie będzie. Kuba Marcinowicz,
1: Patryk Kuniszewicz.
0: I jak zwykle o tej porze mówimy wam...
3: Dzień dobry!

0: bombach. No generalnie tak, jest korek. Pewnie ma to związek z tym utrudnieniem, które zostało wywołane do tablicy w trakcie wiadomości drogowych. Natomiast no, stoimy. No i generalnie cóż, począć dzień się zaczął dobrze. Mam nadzieję, że tam nikomu nic się nie stało, bo reszta to pikuś. W każdym razie pozdrawiam z zakorkowanej Gdyni Szczowej, Ewa z Oktawy.
1: Pozdrawiamy, bardzo dziękujemy.
2: Ewa, pozdrawiam, tylko jedno mnie zaniepokoiło w tym wszystkim.
1: No?
2: Bo najpierw było, że straż przeleciała, a potem, że się przeciskała. To pamiętajmy o tym, że jest coś takiego jak korytarz ratunkowy, korytarz życia i puszczajmy służby, jeżeli widzimy, że coś się dzieje na drodze, właśnie tym korytarzem, żeby nie musiały się przeciskać.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: No i rzeczywiście tak było, że mówiliśmy o tym zdarzeniu drogowym, które ma miejsce na obwodnicy Trójmiasta na wysokości Gdyni. Gdynia Wielki Kack, Gdynia Chylonia. To tutaj doszło do zdarzenia drogowego. Nie informują nas służby, co się wydarzyło, ale wyraźnie korek jest. Rzeczywiście taki ciasny, mocny, taki, że ledwo się przejeżdża. Za węzłem Gdynia Chylonia w ten korek się wjeżdża, jadąc w stronę Gdańska. Ale spowolnienia są też w przeciwnym kierunku, w kierunku nadmorza, ale to prawdopodobnie dlatego, że przyglądają się kierowcy, co wydarzyło się na trasie po stronie przeciwnej. Ten korek w stronę Gdańska to jest ponad 3-kilometrowa, więc rzeczywiście zapas czasu zdecydowanie się przyda. A skoro jesteśmy tutaj na północy, okolice węzła Gdynia Wielki Kack, tutaj też jest zator. On jest nieduży, on jest na samym węźle Gdynia Wielki Kack, ale utworzył się w stronę Gdyni, w stronę nadmorza, więc w przeciwnym kierunku niż ten, o którym była mowa przed chwilą i o którym mówiła Ewa z Oktawki. To północ kraju, natomiast mamy zgłoszenie od służb. Ale się posypało teraz zgłoszenie od służb. I właśnie to S7-ka. Otóż wiadomo, co się wydarzyło. Na 3 kilometrze S7 zderzenie busa z autobusem. Pasażerowie autobusu za barierami energochłonnymi. Tam oczekują na przyjazd nowego pojazdu. Na miejscu policja, straż i zablokowane dwa pasy w stronę Gdańska. No i stąd ten ciasny, duży zator. S5-ka. Mamy dwa zdarzenia drogowe. To też jest informacja od służb. No i jak już się posypało, to i kilka utrudnień. I tak też węzeł Konarzewo, Poznań Zachód. Tutaj jest korek. Węzeł Konarzewo. 3 samochody osobowe. Zwężenie w stronę Piły. I druga sytuacja na S5-ce. Też w Wielkopolsce. Węzeł Kostrzyn Strumiany. W pobliżu węzła Kostrzyn. 23 kilometr. Samochód ciężarowy, bus i auto osobowe. I zajęty jeden pas w stronę A2.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A wy wiecie, że Monika wróci za 20 minut?
1: No pewnie
2: wie. Będzie...
5: To się posypie,
1: panie.
2: Będą kolejne informacje.
1: Tak jest. A jeszcze na pewno w tej godzinie pojawi się Michał Górski, bo dzisiaj o godzinie 19 premiera kolejnego odcinka naszego motoryzacyjnego serialu na części. Oczywiście na naszym YouTube'owym kanale. Kto nie zajrzał, kto nie wie, kto nie był, ten gapa. Więc proszę nadrobić zaległości.

0: 9 minut po godzinie 9. Perka, Polskie Radio Kierowców. Już za chwilę wyjedziemy na drogi.
1: Ale zanim wyjedziemy, to jeszcze wyjedziemy z naszymi słuchaczami, a konkretnie z naszą słuchaczką.
2: Miasto, północ, trasa Kwiatkowskiego w kierunku obwodnicy. Właśnie przed chwilą przecisnęła się straż pożarna na...

0: 19 minut po godzinie 9. Przypominamy, że dzisiaj Dzień Ratownictwa Medycznego.
1: Witam i dziękuję wszystkim w imieniu pracowników zespołów ratownictwa medycznego za życzenia. Dziś jestem właśnie po dyżurze w pogotowiu, a wieczorem na następny dyżur. Takie właśnie święto. Dawid ze stażem 24 lat, byle dalej do przodu.
0: Pięknie. Wszystkiego dobrego jeszcze raz, a najlepiej świętuje się w pracy. To jest oczywiste.
1: Tak.
0: My lubimy.
1: Pośród swoich.
0: Jak na przykład jest Dzień Radia albo Dzień Radiowca, to gdzie świętujesz? W domu?
1: Tu.
0: No nie, tu.
1: Zdecydowanie.
0: No przecież, oczywiście.
1: A my dzisiaj świętujemy premierę, słuchajcie, na części wjeżdża o godzinie 19, a więc za niecałe 10 godzin na kanale YouTube'owym PRK Polskiego Radia Kierowców. Z nami Michał Górski.
2: Dzień dobry, wszystkiego najlepszego wszystkim ratownikom.

0: Dzień dobry. No i dzisiaj bardzo ciekawe auto, które pojawi się na naszym kanale. Ono mnie się od razu spodobało. Od razu mi się spodobało.
1: A co ci przypomina?
2: Z przodu czy z tyłu?
0: Właśnie, z przodu? Czy z wnętrza?
2: Tesla Y, ja bym powiedział.
1: Nie, Hyundai'a.
0: No widzisz, ale to we wnętrzu zdecydowanie Ioniq 5, ale to z racji trochę koloru, bo dostaliśmy wersję z białym wnętrzem, a ja lubię jasne wnętrze.
2: No dobrze, ale to ani Korea, ani Ameryka, tylko chińska motoryzacja, ale też taka właśnie z gwiazdką.
0: Trochę z takim europejskim, może nie rodowodem, ale...
2: Współwłaścicielem.
0: Właśnie, to po prostu.
1: Grupa Stellantis.
0: Tak jest.
2: Dokładnie. Leap Motor, marka, która no, jest marką chińską, natomiast rzeczywiście ma ścisłe konotacje czy połączenia z europejskim, czy światowym, globalnym, może nie europejskim koncernem Stellantis, co owocuje tym, że mamy dość szeroką sieć serwisową dla tych samochodów. Leap Motor B10, taki testowaliśmy, ani największy, ani najmniejszy, taki właśnie średni, 4,5 metra chińskiego elektrycznego samochodu.
0: O, dobrze, że powiedziałeś, że elektrycznego samochodu i jeśli ktoś teraz właśnie syknął tak, aj, elektryk, to niesłusznie.
2: No niesłusznie, dlatego że tam właśnie ta elektryfikacja jest zrobiona tak, jak powinna być. Często rozmawiamy o tym, jak te samochody powinny, która oś powinna być napędzana i tak dalej, no to tu wydaje się, że ten przepis właśnie taki jest prawidłowy. To znaczy silnik elektryczny tylko i wyłącznie na tylnej osi. No dwie wersje baterii, 56 i 67 kWh, co przekłada się na zasięg, no nie największy, ale taki właśnie do miejskiego jeżdżenia wystarczający. Tam te 434 km w tej mocniejszej czy większej baterii w wersji.
1: Mówimy o zużyciu, które podaje producent, czyli 17,3 kWh na 100 km. Pytanie, czy Kubie się udało zejść bardzo poniżej?
2: No okej, Kubie, jak się Kubie, to ja nie będę mówił.
0: Trzymałem tych wartości. Tak, to prawda. I trzymałem się tych wartości i byłem pod dużym wrażeniem, bo naprawdę ten zasięg jest taki, jaki jest na papierze. To nie jest tak, że masz 434 i zrobisz 200 i już. Nie, nie, nie, absolutnie. 400, spokojnie 30 robisz.
2: No to jak zawsze w elektrycznych samochodach z tą gwiazdką latem.
0: Latem, tak. I z kubutkiem na pokładzie.
2: Tak jest.
0: Tak jest. Ale co ciekawe, te wersje elektryczne śmiesznie się nazywają. Taka zbieżność troszeczkę, może mało to oryginalne. Jest Pro i Pro Max.
1: I to pewnie bateria.
0: Tak. Czyli definiuje, albo mniejsza,
1: czy mam mniejsza czy
0: Pro,
1: większe.
0: A większa Pro Max. Ale i mamy do dyspozycji 218 koni mechanicznych i 240 N.
1: Ale zostańmy przy tym, że to jest elektryk. Bo to, co najbardziej nas interesuje przy naszej infrastrukturze, to, żeby podjechać, naładować, odjechać. Producent mówi, że w 20 minut, bo przyjmuje prąd 140 kW.
2: To ta słabsza wersja, bo ta mocniejsza nawet 168 przyjmie.
1: A dlaczego nie 300 albo architektura 800?
2: No okej, 400 V mamy tutaj architekturę, więc to też nie jest właśnie znowu technologicznie najbardziej zaawansowany samochód, no ale... też i cenowo nie jest najbardziej zaawansowanym samochodem. Więc tutaj trzeba oczywiście, oceniając ten samochód, patrzeć na to przez pryzmat ceny, bo jest to no, jeden z lepiej wycenionych samochodów elektrycznych na rynku. Ja bym nie bał się tego określenia. Natomiast nie jest to technologiczna jakaś ultra nowinka.
0: Ale
2: jeździ prawidłowo. Te konie, powiedziałeś 218, tak?
0: Tak.
2: Więc no, też elektryczna ta infrastruktura przyzwyczaja nas do tego, że no, jednak te moce bywają wyższe.
0: No i potem mamy problem z trakcją. No, tu nie mam problemu z trakcją.
2: Tak.
1: Leap Motor B10. Dzisiaj wjeżdża o godzinie 19, a my za chwilę do niego wsiądziemy i opiszemy jeszcze, co tam wewnątrz.

0: Dlatego ci włączyłem.
1: Czy to będzie happy end poranka? Czy Monika Gniewarzewska za chwilę powie, że koniec korków?
0: Już o 9:30. Nic się nie dzieje na drogach.
2: No powie czy nie?
0: No powie nie.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Powiem, że koniec korków w niektórych miejscach, ale ta prawidłowość zostaje. Jest więcej utrudnień i to dużo. Nie wiem, zgłoszeń od służb. Kończą się korki i mamy wtedy informacje z Generalnej Dyrekcji. I tak jest i teraz. Ale najpierw o korkach. Trzymają się nawet nieźle na obwodnicach Warszawy. S8 cały czas zakorkowana w okolicach Węzława Biszyńska. Jedziemy w korku za most w stronę Wrocławia i też południowa obwodnica Warszawy. Węzeł Opacz, węzeł Warszawa, lotnisko. Tutaj na obu tych jezdniach w stronę Terespola i w kierunku Poznania korek. Zniknął natomiast zator z S2 jadąc od strony Terespola, a dla tych, którzy chcą wjechać do Warszawy, więc ci, co czekali na koniec korka, to się doczekali. To jest sytuacja na Mazowszu, na obwodnicach Warszawy. Sytuacja na Śląsku absolutnie spokojna. Tutaj bez korków wszyscy dojechali tam, gdzie mieli dojechać, mam nadzieję, bo korki zupełnie zniknęły. Sytuacja na obwodnicy Krakowa, no to takie niewielkie spowolnienie, ale dzisiaj cały dzień tak jest. Natomiast jeśli chodzi o zgłoszenia od służb, no to niestety przybyły nam informacje z A1, węzeł Brzeziny. Uważajcie, 304 kilometr, awaria osobowego na jezdni w stronę Katowic. Auto stoi, uwaga, na lewym pasie, przejezdny jest więc prawy. Trzeba uważać, jest zwężenie, jest korek, bo to w Łódzkiem. S7 się korkuje, to już mówiliśmy 20 minut temu. Wcześniej wy donosiliście, że są kłopoty z przejazdem. Jeszcze wcześniej my zauważyliśmy te problemy, natomiast chodzi o węzeł Gdynia-Port, Gdynia-Chwarzno na wysokości Gdyni S7. Dwa zajęte pasy. Pasażerowie za barierami energochłonnymi, pasażerowie autobusu, bo tu mamy zderzenie busa z autobusem. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ci pasażerowie, co są za barierami, to oni czekają na kolejny pojazd, a na miejscu jest policja, straż. No i te dwa pasy w stronę Gdańska zablokowane. No i ten korek, on ma prawie 4 kilometry.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze jedna wiadomość i aktualizacja tego, co na drogach od Was.
5: Droga krajowa numer 94, wylot z Dębicy w stronę Rzeszowa w miejscowości Nagawczyna. Tam jest zjazd z tej drogi na autostradę. Coś się wydarzyło, robi się koreczek w stronę Rzeszowa. W drugą chyba też się trochę blokuje. Ja z tego koreczka zawróciłem i objeżdżam przez miejscowość o nazwie Pustynia. Na drugi wjazd na autostradę troszkę nadkładam, ale jadę. Przekażcie kierowcom wszystkim, żeby uważali tam. Jak ktoś może, to niech wcześniej w Dębicy ucieka przez Pustynię albo na Dębicy Zachód niech wjeżdża na autostradę w stronę Rzeszowa.
2: Słyszeli?
0: Tak jest.
2: To przekazaliśmy.
0: No i pięknie przekazane. To za chwilę wracamy do Leap Motor B10. Ten samochód i jego test dzisiaj punktualnie o 19:00 pojawi się na naszym kanale na YouTubie.

0: Dzisiaj mówimy o chińskiej motoryzacji, bo Leap Motor B10 pojawi się na naszym kanale. No i nasz słuchacz Bartek pisze, w nawiązaniu do elektryka, o którym mówicie, mamy taki w rodzinie już prawie od roku i całkiem fajnie się nim jeździ. Trzeba tylko pamiętać o stosunku jakości do ceny, no i wszystko wtedy się zgadza. Służy głównie do jazdy w koło komina, ale zdarzają nam się też dłuższe trasy, czwórka na pokładzie. Zasięg realny pod warunkiem, tak jak wspominaliście, że to lato. Pozdrawia Bartek Trafika. Bardzo
1: ale
0: dziękujemy.
1: Przecież Michał wspomniał, że ta cena daje radę.
2: Tak, tak, właśnie, ale bardzo dziękujemy za ten głos, bo potwierdza nas, rzeczywiście utwierdza nas w tym przekonaniu, że no tak, no trzeba patrzeć przez pryzmat ceny na samochody. Jasne, że tak. No ten samochód za lekko ponad 100 tysięcy można kupić, więc no to
1: oczywiście w tej całkiem duże auto.
2: Słabszej wersji tej baterii i tak dalej, bo tam można sobie podnieść tą cenę i też wyposażeniem, bo to też trzeba dodać, że oprócz tego, że tych dwóch wersji tej pojemności baterii są też dwie wersje wyposażenia.
0: Tak, i na przykład 6 kolorów nadwozia, 3 kolory wnętrza. Polecamy, to jasne. Wygląda spektakularnie, zwłaszcza jeśli mamy największy szklany dach, jaki ja widziałem w aucie. Ja nie przypominam sobie, żebym widział
2: prawie
0: 2 metry kwadratowe.
1: Bo idzie przy samych słupkach, prawda, wzdłuż krawędzi dachu, ale wiecie, wchodzimy do dealera i zastanawiamy się nad tym samochodem. Wiecie, czym on kusi? Podwójnym uchwytem na smartfony i ładowanie.
0: Tak.
2: No nie wiem.
1: Pływającą centralną konsolą.
0: No to nie, to prawie każdy 15 Chińczyk.
1: Prawie 15 cali.
0: To prawie Chińczyk każdy tym kusi.
2: Słuchaj, no ten...
1: Fotele rozkładane do pozycji leżącej.
0: A, to testowaliśmy
2: ten
0: to.
2: Wątek
0: to
2: też mamy przetestowany.
1: Tak, tak.
0: Koniecznie musicie to obejrzeć, bo sprawdziliśmy to układanie. Faktycznie ja widziałem to na stronie i mówię, ale świetny patent, wow, no to Michał, no to kładziemy i leżymy. Tak.
2: No tak, bo jak do tego doszliśmy w testowania w ogóle tej funkcji? Otóż ten samochód ma bardzo niski uciąg, jeśli byśmy chcieli ciągnąć za nim jakąś przyczepę, no to ona będzie miała maksymalnie 750 kg nawet, gdyby była hamowana, więc lekka przyczepa, więc nie kemping, więc nocowanie w środku, więc żeśmy rozłożyli, no ja wnioski to na filmie oczywiście tak, zapraszamy.
1: Dziś o 19.
2: Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć odnośnie tych napędów, no bo okej, mówimy elektryczna wersja, dwie wersje baterii, ale jest jeszcze coś takiego, jak taka hybryda. A właściwie taki, to się REEV nazywa, czyli ten Range Extended Electric Vehicle, czyli samochód, który ma trochę mniejszą baterię i ma ten silnik spalinowy w środku. Natomiast no, on służy tylko i wyłącznie do tego, żeby zwiększyć zasięg, czyli generować prąd, ładować tą baterię, krótko mówiąc. Jazda dość specyficzna wtedy, no bo te obroty nie są skorelowane z tym, jak samochód jedzie, przyspiesza. Natomiast ten silnik ładuje wtedy tą baterię i można efekt ma

0: Jest taki sam mniej więcej. Niby mniejsza bateria, ale ten silnik spalinowy. To też ciekawa opcja.
1: I zasięg większy po prostu wtedy.
0: I możliwość tankowania, a nie ładowania. Tak.
1: Więc koniecznie musicie dzisiaj zajrzeć o 19 na nasz kanał na YouTubie. Ja myślę, że ten test i ten samochód będzie cieszył się ogromnym waszym zainteresowaniem. Komentarze na dole. Jak wam się podobało, łapka w górę. Subskrybujcie nasz kanał i oczywiście wracajcie po więcej.
2: Leap Motor B10 wjeżdża o 19.
1: Ta nazwa może taka mało catchy, czy sexy, czy
0: na fajna. To też patrzmy przez pryzmat ceny i też będzie ok.
1: Dokładnie.
0: Do zobaczenia.

0: 10 minut. Pozostało do godziny 10, a my przyglądamy się, jak wygląda ten, no już przedpołudniowy ruch drogowy. O szczegółach już teraz Monika Gniewaszewska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dzień jak co dzień. Zdecydowanie mniejszy ruch jest na drogach, natomiast posypały się utrudnienia. Wiadomości od służb. Nowe zdarzenie drogowe dosłownie sprzed chwili. S3 zachodniopomorskie. Węzeł Pyrzyce-Gryfino. Miejscowość Sobiemyśl. 17 km. Uważajcie, ciężarowy stoi. Blokuje przejazd na jednym pasie jezdni w stronę Szczecina. No i te pozostałe utrudnienia, o których była mowa już 20 minut temu. Poważne jest na S7. Na obwodnicy Trójmiasta korek jest i to spory. On się zaczyna już za węzłem Gdynia-Chylonia, chyba tak dobrze zapamiętałam, Gdynia-Chylonia i ciągnie się po węzeł Gdynia-Chważno. Na odcinku między węzłami Gdynia-Chylonia, Gdynia-Wielki Kack mamy zdarzenie drogowe, zderzenie samochodu, właściwie busa z autobusem. Pasażerowie zostali wyprowadzeni z autobusu, czekają za barierami, na miejscu jest straż, policja, no a zajmują te pojazdy dwa pasy jezdni w stronę Gdańska, no i to powoduje, że jest spory korek. Korek jest 4-kilometrowy od węzła Gdynia-Chylonia po węzeł Gdynia-Chważno. S5. Dwa zdarzenia drogowe cały czas aktualne. Węzeł Konarzewo-Poznań-Zachód na wysokości węzła Konarzewo w stronę Piły. Jeden pas dostępny i drugie utrudnienie na S5 też w Wielkopolsce. Węzeł Kostrzyn, węzeł Strumiany w pobliżu węzła Kostrzyn, 23 kilometr. Ciężarówka, bus i auto osobowe się zderzyły i mamy zajęty jeden pas w stronę zjazdu na A2.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W każdej drogowej i pogodowej sprawie dajcie znać, co tam u was na trasie. Oczywiście w aplikacji PRK Polskiego Radio Kierowców, głosowo, tekstowo lub pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: ogóle by to było tylko nasz.
1: Ach, szkoda, że tego państwo nie słyszeli. Tylko słowo kawa się pojawiło. Piotr, pi. Orzechową masz.
2: Jeszcze troszeczkę za gorąco.
3: Dobrą zrobiłam, wiesz? Dzisiaj.
1: Ole Jasińska.
3: Piotr, dzień dobry. Chwila.
1: Jeszcze raz. Zrobiłaś Piotrowi kawę.
3: Tak. Orzechową przyniosłam specjalnie z domu, bo chciałam się podzielić. Kupiłam sobie właśnie frendy, wanilię, orzechową.
2: Patryku, no nie mogliśmy...
3: Wiesz co, ty zazwyczaj mówisz, że nie chcesz, bo masz swoją. Wiesz, jak
1: na szczęście, Olu, tak, mam taką władzę.
2: Mogę się podzielić swoją.
3: Wyłączył
1: Piotr,
3: mnie!
1: Co u ciebie?
2: Dobrze, Patryk, mogę się podzielić z kawą. Zobacz, Ola zrobiła.
1: Bardzo ci dziękuję.
2: Sobie łyka tutaj, proszę.
1: Cisza, cisza. Chłopy to się dogadają. Ola Jasińska, Piotr Fira.
3: Zapraszamy. Nie tylko chłopy, kobiety też.

0: Jest 10 na zegarach, a to znak, że sprawdzamy prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I według tej prognozy na zachodzie kraju będzie dzisiaj więcej słońca, na pozostałym obszarze chmur więcej, a na wschodzie miejscami może jeszcze słabo popadać deszcz. Temperatury nadal jesienne, ale całkiem znośne, od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Chłodniej będzie w Kotlinach Karpackich, gdzie termometry pokażą od 7 do 9 stopni.
0: Wiatr na ogół będzie słaby, jedynie nad morzem okresami może być trochę mocniejszy i możemy poczuć, że może nam tę fryzurę nieco zwiać. Powieje z zachodu, a na południowym wschodzie z północy. W Tatrach na wysokości powyżej 1400 metrów możliwy jest także słaby śnieg, choć słyszałam, że dzisiaj od rana były takie miejsca, i to był Dolny Śląsk między innymi, że były przymrozki, nawet minus 4 stopnie przy gruncie, więc w górach nie ma co się dziwić, zima zaczyna się już coraz wyraźniej i przypomina nam o sobie. Na drogach w większości kraju powinno być dziś spokojnie, choć na wschodzie warto mieć na uwadze możliwość przelotnego deszczu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A w Łebie teraz najcieplej, 11 stopni, w Kłodzku Dolny Śląsk najchłodniej, odrobina powyżej zera. Zaczynamy nasze spotkanie w trasie razem przez najbliższe 3 godziny.
0: Piotr Firan
2: i Aleksandra Jasińska.
0: Zapraszamy.
2: Dzień dobry.

0: Dzień dobry, Moniko, witamy się.
1: Dzień dobry, witam.
0: Nie tylko z naszymi słuchaczami, ale także z tobą.
2: Strasznie wysoki stołek.
0: Życzliwy, tak?
2: No to sobie obniż.
0: No to wiesz, z wysokiego stołka, wiesz co się może wydarzyć z wysokiego stołka.
2: Wysoki stołek.
0: Lepiej mieć niski.
1: Wysoki stołek zobowiązuje.
2: No oczywiście, to prawie jak
1: jeszcze przyklejona.
0: Bardzo dobrze się prezentujesz też zresztą.
1: Tak, na tym wysokim stołku?
2: To tylko znak, że może na przykład mogłabyś być kierowcą tira. Tam też wysoki stołek, prawda?
1: Tak, tam jest bardzo wysoko.
0: Właśnie sobie wyobraziłem, jak Monika jedzie i na wybojach tak delikatnie faluje.
2: Albo wiesz, na takim starym siedzeniu na sprężynach.

0: No wiesz, to byłby nowy ciągnik.
1: Dobrze, zostawmy na razie wyobraźnię. Sprawdźmy, co na drogach 10 po 10.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Otóż na drogach to standard, czyli pokończyły się korki, ale zaczęły utrudnienia zgłoszenia od służb. No i też cały czas więc mamy aktualny korek, właściwie koreczek, bo on maleje, bo nie ma już utrudnień między Gdynią a Gdańskiem, między węzłami Gdynia-Chylonia, Gdynia-Chwarzno. Tu w okolicach trzeciego kilometra mieliśmy zderzenie busa z autobusem i zwężenie w stronę na dwóch pasach, zresztą stały pojazdy w stronę Gdańska i był spory korek. Teraz maleje, został malutki. Na A1 skończyły się kłopoty z przejazdem. Węzeł Brzeziny, samochód osobowy blokował przejazd na 304 kilometrze na jednym pasie w stronę Katowic. Odjechał albo został zabrany. Natomiast w pozostałych miejscach, na innych ekspresówkach cały czas aktualne są kłopoty z przejazdem. I tak też w dwóch miejscach na S5 cały czas węzeł Kostrzyn. 23 kilometr, zderzenie trzech pojazdów, ciężarówki, busa osobowego i zajęty jeden pas w stronę autostrady A2. S5 kłopoty z przejazdem też w okolicach miejscowości, to S5, to tutaj węzeł Konarzewo. Drugi kilometr, trzy samochody osobowe się zderzyły w stronę Piły, jeden pas zajęty. S3 z kolei, węzeł Pyrzyce-Gryfino w zachodniopomorskim. 17 kilometr, awaria ciężarówki i tutaj jeden pas zajęty w stronę Szczecina. No i w ciągu tych 20 minut kłopoty z przejazdem pojawiły się na 62, trasa Węgrów-Sokołów-Podlaski na wysokości Sokołowa-Podlaskiego na 306 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. No i uwaga, 62 bez przejazdu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczynamy jak zwykle od naszej zagadki. Mamy wtorek, więc można powiedzieć, że poziom trudności dzisiaj umiarkowany.
3: Tak?
1: Tak.
3: Czyli nie będzie za trudno.
1: Nie będzie za trudno, nie będzie też za łatwo.
3: Trudno trochę. Czyli nie będzie za łatwo, nie będzie za trudno. No
1: tak.
3: Dobrze.
1: Pierwsza podpowiedź jest lakoniczna, ale wierzymy w was. Zwraca naszą uwagę, kiedy wszystko działa dobrze, ale także wtedy, kiedy coś może pójść nie tak. I czekamy na kontakt.
3: Tak.
1: Gdzie?
3: Nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji. Ta pauza była bardzo wymowna, bo zależało mi na tym, żeby każdy miał taki kontakt w tym momencie, wiesz.
1: Z tym zdaniem.
3: Z tym zdaniem.
1: Rozumiem.
3: No a teraz już spokojnie możemy powiedzieć. Oczywiście nasza aplikacja do waszej dyspozycji. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Tam spodziewamy się tylko prawidłowych odpowiedzi.

0: zwraca naszą uwagę, kiedy wszystko działa dobrze, ale także wtedy, kiedy coś może pójść nie tak.
1: O co dzisiaj pytamy? To jest nasze pytanie zagadki w zagadce motoryzacyjnej.

0: Pytanie do was. Może zbyt ogólne, na pewno prawdziwe. Stawiamy sobie tutaj zawsze właściwie znak ostrzegawczy. Zastrzegamy sobie prawo do tego, że no oczywiście to jest może ogólne, może was wyprowadzić gdzieś na manowce, ale na pewno jest zgodne z prawdą. To znaczy, doprowadzi nas do celu.
1: Kontrolka na desce rozdzielczej, pisze Pawełski, i mamy wykrzyknik czerwony, oznacza, że hamulec postojowy działa, ale może włączyć się przy z problemami na przykład żółto, bo ma mało płynu hamulcowego, czyli kontrolka z wykrzyknikiem. Nie o to chodzi i nie chodzi także o jakąkolwiek kontrolkę na desce rozdzielczej.
0: Ale myślę sobie, że to jest ten moment, gdy moglibyśmy właściwie, prawda, podrzucić kolejną podpowiedź. Co ty na to?
1: Proszę bardzo, czasem dopiero w określonych okolicznościach dowiadujemy się, jaką naprawdę pełni funkcję.
0: Mm-hmm. No właśnie, tu już trochę bliżej. Trochę bliżej tej niewiadomej, ale jednak jeszcze jest kawałek. W takim razie, to jest ten moment i ten czas, kiedy wy wysyłacie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców wasze podpowiedzi, albo wasze przemyślenia, albo wasze wątpliwości, albo zastanowienia. No właśnie, nasza aplikacja je zbiera i kto wie, może spośród nich okaże się jedna z prawdziwych waszych odpowiedzi. A tymczasem jest pytanie o kuchenkę mikrofonową.
1: No właśnie, podobno ostatnio niektórzy nie tylko obiad tam trzymają, ale można znaleźć inne rzeczy, na przykład kluczyki do samochodu. Co ty na to?
0: No i to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo można sobie zadać pytanie właściwie po co? Po co? Po co trzymać kluczyki w kuchence mikrofalowej?
1: Może ktoś potrzebuje urlopu.
0: Może.
1: I no bo już odkłada tam, gdzie nie powinien, rzeczy różne.
0: Często tak bywa, że jak już jesteśmy na ostatniej prostej przed urlopem, to robimy różne dziwne rzeczy, żeby ten urlop jakoś do nas szybciej przyszedł. No ale nie.
1: Wiem.
0: Nie ta wersja.
1: Wiem, o co chodzi. Niektórzy podobno tak robią, żeby ich samochód nie zniknął sprzed domu albo z garażu. Chodzi o auta z systemem bezkluczykowym. Złodzieje potrafią przechwycić sygnał kluczyka i otworzyć samochód, nawet jeśli kluczyk leży spokojnie w domu.
0: A mikrofalówka z kolei może ten sygnał zablokować, bo jej metalowa obudowa działa trochę jak klatka Faradaya. Sprytne, ale moim zdaniem trochę jednak ryzykowne.
1: No właśnie, wyobraźmy sobie, że rano jeszcze przed pierwszą kawą, zamiast wyjąć kluczyki, przypadkiem włączamy mikrofalówkę.
0: I zamiast jechać do pracy jedziesz, ale co najwyżej po nowy kluczyk, bo właściwie po nową mikrofalówkę też, bo w takiej sytuacji i po mikrofalówce, i po kluczyku.
1: Jest rozwiązanie. Eksperci radzą, żeby lepiej kupić specjalne etui blokujące sygnał. Kosztuje niewiele, a nie trzeba robić garażu z kuchni.
0: Czyli po prostu obiad do mikrofalówki, kluczyki do specjalnego etui, a samochód niech sobie spokojnie w takiej sytuacji stoi na parkingu, bo stać będzie. No więc tu wszyscy ci, którzy mają tak genialne pomysły, żeby wkładać kluczyki do mikrofalówki, no to zachęcamy jednak powściągliwość w takiej sytuacji.
1: Tak, albo jest jeszcze druga opcja. System bezkluczykowy można wyłączyć. Na pewno są takie opcje, tylko trzeba trochę poszukać w instrukcji.
0: U ciebie w samochodzie można.
1: Można, ale w innych myślę, że też można. No, skoro coś jest włączone, to można pewnie też to wyłączyć i korzystać z kluczyka na zasadzie otwórz, zamknij, ale nie z tej aureolki bezkluczykowej. No właśnie, ten system okazał się dziurawy, ale nie wiem do końca, czy wam pasuje, czy nie. Czekamy na wasze komentarze, czy w ogóle korzystacie z systemu bezkluczykowego, czy się obawiacie, albo może ktoś z was rzeczywiście ma taką skrzyneczkę na kluczyki. 24 po godzinie 10, nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji.

0: Za pół godziny 11. Monika Gniewaszewska w studiu ponownie. Sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i mamy kolejne utrudnienia. Na A4 tym razem węzeł Bielany Wrocław, węzeł Wrocław Wschód na wysokości Karwian. Dolny Śląsk oczywiście. Tu kłopoty z przejazdem są na 158 kilometrze. Samochód osobowy uderzył w bariery. No i jest zwężenie na jezdni w stronę Katowic. To jest ta trasa Wrocław-Katowica, więc tu spodziewajcie się spowolnienia na wysokości Karwian. Właśnie to taka sama zła, nawet jeszcze gorsza. Jedna osoba poszkodowała na 62. To też jest informacja od służb. Trasa Węgrów Sokołów Podlaski. Przez Sokołów Podlaski brak przejazdu z 62, bo tak to ulicami miasta można przejechać. Droga zamknięta. Samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. No i właśnie tutaj jedna osoba została poszkodowana. Kłopoty z przejazdem wciąż mamy na S5, z tym, że na jednym z odcinków S5 skończyły się utrudnienia. Chodzi o węzeł Konarzewo, węzeł Poznań Zachód na wysokości Konarzewa. Trzy samochody osobowe się zderzyły, było zwężenie w stronę Piły. Natomiast cały czas kłopoty z przejazdem mamy na S5. Ona mi się gdzieś tutaj zapodziała. Węzeł Kostrzyn, węzeł Strumiany. To tutaj w okolicach węzła Kostrzyn. W stronę autostrady A2 zajęty jest jeden pas po zderzeniu trzech pojazdów. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale formalności trwają i w związku z tym jest korek, bo to jest dojazd do A2, a więc wiadomo, że tu ruch jest spory.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak, dwie podpowiedzi za nami, moi drodzy, czyli zwraca naszą uwagę, kiedy wszystko działa dobrze, ale także wtedy, kiedy coś może iść nie tak i czasami dopiero w określonych okolicznościach dowiadujemy się, jaką naprawdę pełni funkcję. Słuchamy.
3: Dzień dobry, Marek.
4: Dzień dobry.
3: Zagadki. Stawiam system antypoślizgowy.
4: Niestety, Marku, nie pytamy o system antypoślizgowy. Chociaż właściwie, gdyby się tak pozastanawiać, no to, to byłoby całkiem, no całkiem pasowałoby do tych naszych podpowiedzi, bo pierwsza podpowiedź, przypomnę, to zwraca naszą uwagę, kiedy wszystko działa dobrze, ale także wtedy, kiedy coś może iść nie tak. Czasem, i to jest druga podpowiedź, czasem dopiero w określonych okolicznościach dowiadujemy się, jaką naprawdę pełni funkcję. Piotrze, dawaj trzecią podpowiedź.
0: W zależności od konstrukcji może mieć zupełnie inne proporcje.
4: Ale

0: Paweł pisze, a miało być łatwo, sygnalizator świetlny. Powiedziałem, że dzisiaj poziom trudności umiarkowany. I
1: to ale naprawdę wiesz co, moim zdaniem to jednak
0: można
1: trochę
0: wrzucić.
1: No właśnie, trochę przesadziłeś, wiesz, z tym umiarkowany, ale w tą drugą stronę.
0: Moi drodzy, kiedy przyjdzie już dobre rozwiązanie, to zobaczycie, że wcale to nie jest takie trudne. Bo ta rzecz jest
1: na pewno ważna, przydatna,
0: bardzo.
1: Jest naszą codziennością. Jest czymś, co bez czego do pewnych rzeczy
0: nie
1: po prostu
0: ruszymy przed
1: siebie. No,
0: tak.
1: Nie ruszymy, tak.
0: Zwraca naszą uwagę, kiedy wszystko działa dobrze, ale także wtedy, kiedy coś może pójść nie tak. Czasami dopiero w określonych okolicznościach dowiadujemy się, jaką naprawdę pełni funkcję. To są dwie pierwsze podpowiedzi, a jakie są kolejne?
1: W zależności od konstrukcji może mieć zupełnie inne proporcje. To jest podpowiedź numer 3.
0: Tak.
1: I podpowiedź numer 4 po raz pierwszy.
0: Jeszcze
1: premierowo.
0: Zaraz, mhm. Ale najpierw sobie poczytajmy wasze odpowiedzi. Mamy sygnalizator świetlny od Pawła, układ w samochodzie, infotainment. Pozdrawia nas Misiek z trasy Żory Szczecin Żory.
1: Na 4 Seb napisał.
0: Tak, Seba, nie? Tak. Mm-hmm. Koła szumi, gdy jest okej. Stan koła, tak? Szumi, gdy jest okej.
1: Tłucze?
0: I tłucze, gdy
1: się powietrze
0: zejdzie.
1: Mm-hmm.
0: To Tomek. Nie. Tomek zresztą pisał też w sprawie tego, co wkłada na przykład do sprzętów kuchennych i tutaj się okazało, że do piekarnika wkłada kartę graficzną do wypieku.
1: Po co? Napisał? Jak nie napisał, to niech napisze, bo jestem bardzo ciekawa, o co chodzi z wkładaniem karty do piekarnika. Ale na przykład Darek napisał pas bezpieczeństwa. Tak. I to też nie jest prawidłowa odpowiedź.
0: I teraz staram czwarta.
1: Dobrze.
0: Czwarta podpowiedź.
1: Dobrze.
0: Ola.
1: Proszę bardzo. W samochodzie jest jednym z elementów, które tworzą jego charakter.

0: Czasem jak się tak, wiesz, oburzysz na coś, to rzeczywiście oprócz tego, że ta żyłka na czole gdzieś wyskoczy, to jeszcze te cold as ice, takie naprawdę są.
1: A po drugiej stronie tej ciepła, osi liczbowej,
0: wysoka
1: Monika
0: Gniewaszewska. Przyjemna, świetlista uroda.
1: Południowy
0: baby
1: vibe.
0: Face. No i po prostu wszystko, co najpiękniejsze. Glow skin.
2: A, proszę, halo, halo.
0: No dobrze, bo ja tak...
2: Obronić się.
3: Mrożące spojrzenie Piotra.
0: Nie?
1: Tak?
0: Nie, nie, nie. Już teraz
1: takie północne,
0: już teraz
1: północne. Północne. Człowiek północny.
0: Skandynawskie.
1: Tak. A Monika, Bałkan, Grecja oraz Hiszpania, gorące rytmy.
0: Czyli południe, zdecydowanie. Można powiedzieć, że po mojej lewicy północ, po mojej prawicy południe. To w takim razie wyjeżdżamy.
3: Równowaga.
1: Zawsze.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: No mnożą się te utrudnienia, ale też dobre informacje do nas przychodzą. Na przykład za czwórki nie ma kłopotów z przejazdem na trasie Wrocław-Katowice, okolice Karwian. Węzeł Bielany-Wrocław, węzeł Wrocław-Wschód. Kłopoty z przejazdem były na 158 kilometrze. Teraz już została trasa odblokowana w stronę Katowic. Zajęty był jeden pas. Natomiast chyba dla równowagi pojawiły się kłopoty z przejazdem na S3 w Lubuskiem. Węzeł Zielona Góra Północ, węzeł Zielona Góra Południe, 192 kilometr osobowy zderzył się z autem ciężarowym. Dwa pasy w stronę Nowej Soli są zajęte. Także dosyć spore kłopoty z przejazdem mamy obecnie na S3 w okolicach 192 kilometra. Cały czas utrudnienia są na 92, trasa Węgrów-Sokołów Podlaski. Na wysokości Sokołowa Podlaskiego nie przejedziemy. Tutaj samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Jedna osoba została poszkodowana. Objazd ulicami Sokołowa Podlaskiego. No i wciąż na A1 mamy kłopoty z przejazdem, chociaż nie, tutaj już auto zostało usunięte z tejże trasy. Na S5 są cały czas kłopoty z przejazdem, na wysokości węzła Kostrzyn, 23 kilometr, w stronę A2 zajęty jest jeden pas, węzeł Kostrzyn, węzeł Strumiany, zderzenie trzech pojazdów, no i lekki koreczek.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Piotrze, a ty którą nogą dzisiaj wstałeś?
1: Tą właściwą. Prawą.
0: Umiesz w to. Mój syn zawsze się da zwieść. No dobrze, to w takim razie mam nadzieję, że przynajmniej nie miałeś bad dreams.
1: Nie, zupełnie nie, ale jeszcze jedną podpowiedź podajmy. Nazwa tej rzeczy kojarzy się z karnawałem w Wenecji.

0: Nie wiem jak was, ale we mnie ta piosenka przypomina takie piękne, stare, dobre czasy. I naprawdę piękny czas. Ona jest ze snu i Artur Gadowski na antenie Polskiego Radia Kierowców, a tymczasem mamy prawie godzinę 11. Sprawdźmy w takim razie, co w prognozie pogody.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Najwięcej pogodnego nieba zdecydowanie na zachodzie Polski, bo tam zachmurzenie będzie niewielkie i słońce powinno pojawiać się częściej. W centrum i na wschodzie niebo będzie bardziej zasnute chmurami, a we wschodniej połowie kraju miejscami może jeszcze popadać. Różnice w temperaturze też będą odczuwalne. Na wschodzie około 10 stopni, na zachodzie na

0: Nawet 14.
1: A jeżeli planujecie podróż w tej drugiej części dnia, no to warto też pomyśleć o tym, co wydarzy się w nocy. Na wschodzie i południowym wschodzie niebo będzie się rozpogadzać, ale no tutaj w niektórych miejscach mogą pojawić się mgły. Szczególnie uważać trzeba będzie w dolinach rzecznych, kotlinach górskich, gdzie ta widzialność rzeczywiście może się pogorszyć. Na zachodzie natomiast od nocy zacznie przybywać chmur i miejscami pojawi się też deszcz. Czy warto o tym pamiętać, jeżeli czeka Was dłuższa trasa?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak to się odwróciło, jeśli chodzi o temperatury? Latem nad Bałtykiem było najchłodniej, a teraz najcieplej. Na Helu aktualnie 11 stopni, a w Kłodzku nadal najchłodniej, nieco ponad 3.
1: A my przypominamy się, jedziemy oczywiście razem z Wami w kierunku godziny 12, to Polskie Radio Kierowców, Aleksandra Jasińska
0: i Piotr Firan. Rozwiążemy niedługo zagadkę, moi drodzy, a później będzie konkurs.

0: Macie chyba najlepsze towarzystwo do ratownictwa w drodze, bo już teraz Emilia Kleszczewska będzie ratowała was przed najtrudniejszymi korkami i
1: zarzucała koło ratunkowe.
0: Tak, takie. Będziesz zarzucała koło ratunkowe, tak żeby nasi słuchacze nie stali w korkach, żeby mogli te korki objechać, bo najlepsze patenty oczywiście u nas w Polskim Radiu Kierowców już teraz na naszej antenie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to jeszcze raz dzień dobry i zaczynamy te informacje od drogi krajowej numer 63. Dosłownie informacja, którą dostaliśmy minutę temu. Jedna osoba została ranna. W wypadku to zderzenie dwóch samochodów osobowych w województwie lubelskim. Miejscowość Bezwola, czyli 342 kilometr właśnie na odcinku Radzeń-Podlaski-Sławatycze. Droga jest całkowicie zablokowana od, no tutaj jak teraz patrzę, 25 minut i jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, te utrudnienia i to zwężenie na drodze krajowej numer 63 będzie jeszcze no, praktycznie do południa. Jeżeli chodzi o dobre wiadomości, takie pojawiły się z trasy S5

0: 5 od węzła Kostrzyn do węzła Strumiany. W Wielkopolsce na 23 kilometrze samochód ciężarowy zderzył się z busem i z samochodem osobowym, ale jak wiemy, to była tylko kolizja. Na szczęście tam zajęty był prawy pas w kierunku autostrady A2, no i właśnie S5 już albo jedziecie, albo za chwilę pojedziecie. To jeszcze jedna z nowszych informacji, autostradowa jedynka. Pojazd osobowy z przyczepką wywrócił się na jezdni. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Katowic, a do tego zdarzenia doszło na wysokości węzła Brzeziny, czyli w województwie łódzkim na 304 kilometrze. No i rzeczywiście na A1 widzimy teraz już ten korek, który się tworzy. Tam rzeczywiście może być ten ruch utrudniony w kolejnych godzinach, minutach. Także warto zjechać na przykład na S14 i potem wrócić z powrotem na węźle Łódź Południe, na autostradową jedynkę i dalej kontynuować trasę w kierunku Katowic. Jeżeli chodzi natomiast o utrudnienia, które jeszcze widzimy na mapach o tej porze, to na pewno są to Katowice i autostradowa czwórka, gdzie na wysokości lotniska i w ogóle też węzła Murckowska jest spore przewężenie trasy. Tamten korek już ponad ma 5 kilometrów. On jest w kierunku Krakowa. 22 513 11 11. Czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A już za chwilę, 12 minut po 11 teraz, a za moment rozwiązanie zagadki. Zagadki motoryzacyjnej, do której tak naprawdę przez ostatnią godzinę zgłaszaliście różne propozycje. Były 4 podpowiedzi, ale jedna odpowiedź jest prawidłowa.

0: 20 minut po godzinie 11. Sprawdzamy, to jest ten moment?
1: Tak, zwraca naszą uwagę, kiedy wszystko działa dobrze, ale także wtedy, kiedy coś może iść nie tak. Czasem dopiero w określonych okolicznościach dowiadujemy się, jaką naprawdę pełni funkcję.

0: W zależności od konstrukcji może mieć zupełnie inne proporcje. Co jeszcze, jeśli chodzi o podpowiedzi?
1: No, między innymi w samochodzie jest jednym z elementów, które tworzą jego charakter. To jest podpowiedź numer 3 i podpowiedź numer 4. Nazwa tej rzeczy kojarzy się z karnawałem w Wenecji.
0: No to słuchamy.
2: A witam, dzień dobry. W sprawie tej rzeczy, no ta ostatnia podpowiedź to chyba już wszystko wyjaśniła. Choć ja dopiero włączyłem, ale stawiam, że to chyba maska, tak? Karnawał w Wenecji, maski tam jak najbardziej są wskazane. No i tyle. Pozdrawiam serdecznie, Marcin Michałowa.
3: Dzień dobry, powitać. W sprawie odpowiedzi obstawiam maskę. Bo poprzednie podpowiedzi to ja ciemność, widzę ciemność było. Pozdrawiam, Kadas.
1: Pozdrawiamy.
4: Cześć, PRK. Czyżby w zagadce chodziło o maskę silnika, zwaną również pokrywą silnika? Pozdrawiam, Darek.
1: Pozdrawiam oczywiście bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy wiedzieli.
0: I mamy jeszcze od Sebastiana taką odpowiedź. Oczywiście maska to słuchacz z okolic Chełmna. I mamy, jak Wenecja to maska, odpowiedź od Oli z Czery, która ochoczo codziennie bierze udział w naszej zgadywance.
1: I ostatnio upiekła taki przepyszny, tak domniemuję, że przepyszny, ale przepięknie wyglądał ten sernik. Pozdrawiam cię, Olu, bardzo. Ten sernik rzeczywiście przez cały weekend ze mną gdzieś był i widzisz, nawet teraz wspominam, więc nie tylko masz świetne, można powiedzieć, umiejętności kulinarne, cukiernicze, ale też wyczucie, refleks, no i czujność.
0: Paweł Ski także odgadł. Brawa także dla was.

0: Taki telefon już za chwilę podamy na antenie Polskiego Radia Kierowców. Specjalny telefon wyłącznie dla naszych słuchaczy, którzy będą mieli ochotę wziąć udział w naszym konkursie Nawigacja. To już po godzinie 11.30, a tymczasem wyjeżdżamy na troki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kolejna dobra wiadomość, tym razem z trasy S3 w Lubuskiem, Zielona Góra Północ, Zielona Góra Południe, dokładniej na wysokości tych dwóch węzłów, na 192 kilometrze, dokładniej po 10 była kolizja samochodu osobowego z samochodem ciężarowym, tam blokowane były dwa pasy na jezdni w kierunku Nowej Soli i właśnie dosłownie parę minut temu służby zakończyły pracę na S3 właśnie w Lubuskiem, także za chwilę ona powinna być już przejezdna, natomiast jeżeli chodzi o utrudnienia, które na ten moment najbardziej są widoczne na mapach, to chyba jest cały czas

0: trasa prowadząca do Łodzi, autostradowa jedynka. I to wiadomość dla wszystkich, którzy jadą ze Strykowa, albo na przykład z Włocławka, albo z Torunia, właśnie w kierunku Katowic. Tam ten korek jest coraz dłuższy. No, na ten moment widzimy, że on ma mniej więcej 4 km i rośnie. Także warto zjechać na przykład w Strykowie na autostradową dwójkę i potem zjechać na S14. Trochę takie kółko zrobić trzeba, no ale w ten sposób ominiecie ten korek. Albo na przykład jeszcze jest druga możliwość, żeby to zrobić drogami lokalnymi, na przykład przez drogę wojewódzką numer 716 i potem z powrotem wrócić na trasę na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego. To o województwie łódzkim, natomiast sporo tych utrudnień też jest pod Wrocławiem, a raczej nad Wrocławiem, bo to autostradowa ósemka, czyli wjazd do Wrocławia od tej północnej strony i od północnego węzła. Tam też już jest dość ciasno, także albo można zjechać, albo tych kilka minut więcej trzeba poczekać. To jeszcze autostradowa jedynka, wrócimy sobie do niej, ale do województwa kujawsko-pomorskiego, bo mamy przewężenie trasy między Gdańskiem a Grudziądzem. Tam trwają prace drogowe już od dawna, no i one są też dzisiaj. Jeżeli chcecie zjechać, ominąć ten korek na wysokości Kamionki, który już się tworzy, to można zjechać na drogę krajową numer 91 i później w Nowych Mardzach na węźle zjechać z powrotem na trasę w kierunku Grudziądza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ola Szczery pisze, mam małą prośbę, czy możecie nadać piosenkę dla mojego męża, który jest o was troszeczkę zazdrosny, uważa, że słucham was częściej niż jego. Oczywiście, że możemy i teraz będzie ta piosenka specjalnie, Olu, dla twojego męża. Proszę bardzo, to będzie Mrozu i Kasperczyk.

0: Moi drodzy, mamy voucher o wartości 200 zł na zakupy w sklepie internetowym i chętnie go komuś oddamy. Oczywiście trzeba będzie spełnić kilka warunków. Pierwszy warunek to najpierw zgłaszamy się do konkursu, w którym będziecie brać udział. Konkursu o nazwie Nawigacja. A żeby to zrobić, można oczywiście wysłać imię, nazwisko za pomocą naszej aplikacji i numer telefonu.
1: To jest bardzo ważne. Musicie koniecznie wysłać numer telefonu albo zadzwonić. Piotrek już trzyma karteczkę, żebym koniecznie nie zapomniała i nie przekręciła żadnej cyfry, więc uwaga, uwaga, to jest ten moment, kiedy wy zapisujecie albo zapamiętujecie i sprawdzacie swoją pamięć. 22 139 29 29. Dzwonicie pod ten numer telefonu.

0: konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl.
1: Halo, halo, dzień dobry, witaj. Czy się słyszymy na naszej antenie, drogi Maćku?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witaj. Za chwilę możesz wyruszyć z nami w radiową trasę po nagrodę, czego oczywiście ci serdecznie tutaj życzymy. Trzymamy mocno kciuki. My za każdym razem z Piotrem mamy taką zasadę, że kiedy czujemy niepewność naszego słuchacza, to bardzo z całych sił trzymamy kciuki i robimy tak, żeby ci ułatwić. O tak, chyba lepiej się tego nie da określić, bo jeśli będziesz miał kłopot, to będziesz mógł skorzystać z tak zwanego przeliczania trasy, a to jest, krótko mówiąc, podpowiedź od nas prowadzących specjalnie dla naszych słuchaczy, czyli po prostu taki moment, kiedy jeśli czujesz zawahanie, to mówisz, dobra, przeliczamy traskę i Piotrek przeczyta ci podpowiedź. Czy jesteś gotowy?
2: Tak.
3: Maćku, to najpierw wybór spośród kilku kategorii. Mamy tak, znaki na drodze, postój na obiad, widok z okna, atrakcje po drodze i na mapie. Którą kategorię wybierasz?
2: Spróbujmy znaki.
3: Znaki na drodze dobrze. Przed czym ostrzega znak w kształcie trójkąta z sylwetką jelenia?
2: Uwaga, zwierzęta leśne.
3: I to jest dobra odpowiedź. Łatwo dzisiaj i szybko poszło.
1: Brawo dla ciebie. To chyba nie była za trudna zagadka, prawda?
2: Tak, trzeba przyznać, że raczej w kategorii łatwiejszej.
3: No tak, wczoraj...
1: To była nasza ulubiona kategoria naszych słuchaczy.
3: Naszych słuchaczy, tak. Zazwyczaj wygrywa, natomiast wczoraj absolutnie się nie udało i to chyba dwie osoby próbowały, także z tej kategorii. Maćku, powiedz, jak mija ci dzień, co robisz, czym się zajmujesz i czy jesteś przed obiadem, czy po obiedzie? Ha, chyba jeszcze przed.
2: Przed obiadem, godzina taka, że praktycznie drugie śniadanko gdzieś tam wpadło. Czym się zajmuję? Pracuję w przemyśle petrochemicznym.
3: Aha, czyli pewnie także kwestie związane z tym, co my robimy na stacjach benzynowych, tankowanie paliwa i tak dalej, i tak dalej.
1: Masz jakieś obniżki? Na stacjach?
3: Nie ma.
1: Ach, już myślałam, że coś tutaj się jakoś dogadamy.
3: Ale skład paliwa dobry, więc bardzo dziękujemy. Maćku, pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękuję.
3: Jeszcze raz gratulujemy.
2: Pozdrawiam.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online.

0: A w naszym studiu Emilia Kleszczewska ponownie. Za 10 minut będzie 12. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A na drogach chyba największe utrudnienia na ten moment są w województwie łódzkim, na Podkarpaciu i na Śląsku. Tutaj rzeczywiście wszędzie dłużej stoicie. No i tak właśnie to przewężenie jest przed wjazdem do Wrocławia na autostradowej 8, gdzie naprawiana jest dylatacja. I tamte naprawy właśnie tej dylatacji, prace remontowe będą na pewno trwały jeszcze do końca miesiąca, więc tam trzeba się przez dłuższy czas uzbroić w cierpliwość. Na ten moment korek właśnie ma kilka kilometrów dosłownie przed samym wjazdem na węzeł Wrocław Północ. Natomiast województwo łódzkie to zdarzenie drogowe, o którym też informowały nasze

0: służby. Chodzi o odcinek na wysokości węzła Brzeziny, 304 km, gdzie samochód osobowy z przyczepką wywrócił się na jezdni. Tam zablokowane są cały czas dwa pasy na jezdni w kierunku Katowic, no i rzeczywiście to utrudnienie widzimy. Też korek z Wężka w kierunku Katowic ma już kilka kilometrów. Jeżeli chcecie to ominąć, no to można to zrobić S14, czyli ominąć Łódź od tej zachodniej strony i później wrócić na węźle w kierunku autostrady A1, dokładniej na węźle Róża. To właśnie województwo łódzkie, natomiast na Śląsku mamy dwa spore przewężenia i pierwsze jest dokładniej za węzłem Murckowska, czyli jeżeli próbujecie wyjechać z Katowic i dojechać na przykład do Krakowa, tam też już ten korek ma kilka kilometrów, także na pewno kilkanaście minut trzeba postać dłużej. No i S86, gdzie jest naprawdę ciasno, to też za samym węzłem Murckowska i jeżeli próbujecie dostać się na przykład do Sosnowca. 22 513 11 11. Pod tym numerem czekamy na Wasze wiadomości, ale jak zawsze też przypominamy, że dostępna jest nasza aplikacja mobilna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I moi drodzy, jeśli chodzi o informacje od Was, to także mile widziane. Dajcie znać, gdzie jesteście, dokąd jedziecie, jak pogoda, no i jakie są Wasze obserwacje, jeśli chodzi o ruch dzisiaj, czyli we wtorek 13 października.
3: No jest nieco szaro, nieco burę, nieco ponuro w niektórych miejscach Polski, ale nie wszędzie. Ja mam takie wrażenie, że te kolorowe liście, które mogą być za szybą, mogą spowodować, że to życie staje się nieco piękniejsze, a na pewno bardziej kolorowe.
2: Napisała do nas Ola Szczery. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Mąż się wzruszył i musiał użyć chusteczki. Tylko pytanie, czy z powodu przeziębienia. No ale nam miło. Pozdrawiamy.

0: To dobre myśli na antenie Polskiego Radia Kierowców, a tymczasem ciśnienie w Warszawie w południe wynosi 1013 hektopaskali. No i przewiduje się taką huśtawkę. Najpierw wzrost, potem spadek tego ciśnienia, a szczegóły pogodowe już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mieliśmy ranną mgłę, ale jeśli chodzi o dalszą część dnia, no to sporo chmur dzisiaj. Będą też przejaśnienia, miejscami występować będą przelotne opady deszczu. Na zachodzie kraju jedynie będzie nieco bardziej pogodnie, tam bez opadów. Dopiero wieczorem pojawią się tam chmury zwiastujące nadejście z zachodu frontu atmosferycznego.
0: W Karpatach powyżej 1400 metrów nad poziomem morza pojawiają się opady. Temperatura w najcieplejszym w momencie dnia osiągnie od 10 stopni Celsjusza na wschodzie do 15 stopni na zachodzie, mówi dyżurna synoptyczka IMGW Dorota Pacocha.
3: Pewnie nieco będzie w rejonach podgórskich Karpat, tam od 6 do 9 stopni. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Noc z wtorku na środę będzie wraz z nadejściem od zachodu frontu atmosferycznego nad Polskę zdecydowanie pochmurna, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. Od zachodu ku centrum przemieszczać się będą dodatkowo słabe opady deszczu. Jedynie w centrum i na wschodzie kraju początkowo będzie w miarę pogodnie. Na południu i na wschodzie utworzą się mgły, które będą ograniczały widzialność do około 200 metrów.
2: To spójrzmy.

0: Co będzie działo się w nocy. Temperatura od 1 stopnia na południowym wschodzie, około 5 do 8 na pozostałym obszarze kraju. No i nawet 9 stopni na zachodzie, 11 na wybrzeżu. Najchłodniejsze miejsca to będą obrzeża Karpat. Tam temperatura może spaść poniżej około minus 2 stopni. Wiatr będzie słaby. I cóż, na wybrzeżu porywy wiatru mogą sięgnąć 55 km na godzinę. Wiatr będzie wiał z kierunku południowego i południowo-zachodniego.
1: Sprawdźmy w takim razie, co jutro szykuje nam pogoda. W środę nadal będzie pochmurno i deszczowo. Na szczytach Karpat deszcz przechodzić będzie ze śniegiem, a także sam śnieg. Temperatura wyniesie od 9 stopni Celsjusza na wschodzie, nawet do 16 na zachodzie. Wiatr będzie raczej słaby i umiarkowany. Na zachodzie i w obszarach podgórskich Karpat porywy tego wiatru mogą sięgać do 55 km na godzinę. A na wybrzeżu nawet do 60 km na godzinę i będzie wiał z kierunków zachodnich.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 2 minuty po 12:00.

0: Korek na jedynce w kierunku Katowic ze względu na wypadek na 302 kilometrze ma już 4 kilometry. Służby już na miejscu. Ruch puszczany jest pasem awaryjnym. To informacja od naszego słuchacza Bartłomieja i dołącza Bartłomiej także zdjęcie rzeczywiście gęsto. Emilia Kleszczewska na miejscu, a to oznacza, że sprawdzamy, co dzieje się w pozostałych miejscach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: To jak ta A1 już została wywołana do odpowiedzi, to jeszcze mamy jeden głos od naszego słuchacza.
3: No cześć, pozdrawiam wszystkich. Taka informacja, oto autostrada A1 w kierunku południowym, 304 km jest korek. Dziwna sytuacja, ale wygląda na to, że w poprzek autostrady komuś łódka spadła. Przyczepy, mega korek, jeżeli możecie ominąć, chociaż to pewnie będzie trudne.

0: to uważajcie. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy za wiadomość. To ja jeszcze dokładnie przypomnę, co się na tej A1 stało. 304 kilometr. Samochód osobowy z przyczepką wywrócił się na jezdni. No i właśnie te dwa pasy na trasie w kierunku Katowic są zablokowane od 10.30 już praktycznie i te utrudnienia, jak podawała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mają w sumie potrwać 3 godziny, także warto zjechać. Natomiast najnowsza informacja jest z drogi krajowej numer 10, województwo kujawsko-pomorskie w pobliżu Emilianowa, czyli odcinek Bydgoszcz-Toruń, 270 km, no i niestety wypadek. Jedna osoba została poszkodowana po tym, jak samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Wprowadzony jest tam przejazd jednym pasem naprzemiennie od 11.30, czyli już prawie tam na drodze krajowej od godziny pracują drogowcy i te utrudnienia jeszcze do 13.30. A krótko zaglądamy jeszcze, co się dzieje innego na trasach. Czy jeszcze mamy przewężenia na przykład tych południowych drogach? No bez zmian oczywiście Wrocław, o czym mówimy od dłuższego czasu. Autostradowa 8 przed wjazdem na węzeł Wrocław Północ. No i jeszcze A4, jeżeli wyjeżdżacie z Katowic i chcecie dostać się do Krakowa, to tam też jest kilka kilometrów tej zwężki, chociaż dobra sytuacja już na S86. Wcześniej korkowała nam się trasa z Sosnowca do centrum Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Mamy Dzień Ratownictwa Medycznego i z tej okazji chcemy zapytać o coś, co dotyczy właściwie każdego z nas, szczególnie kierowców.
1: No właśnie, jest takie hasło, które nazywa się apaczyzm. Funkcjonuje raczej potocznie jako określenie zachowania gapiów przy wypadkach, czyli takich ludzi, którzy gdzieś tam stoją, patrzą, czasem co gorsza nagrywają zamiast pomóc. No i muszę przyznać, że ja wiem, że nie jest to jakiś temat super nowy. Natomiast bardzo często na naszej antenie skarżycie się na to, właśnie wy, nasi słuchacze, że tych apaczy coraz więcej jest na naszych drogach i że bardzo często właśnie wiele korków czy utrudnień wynika właśnie z tego, że ludzie się zatrzymują albo gdzieś w trakcie jazdy bardzo spowalniają swój ruch właśnie dlatego, że chcą zobaczyć, co się wydarzyło, że chcą nagrać to, co się wydarzyło. No i w związku z tym z naukowego punktu widzenia blisko tutaj do tak zwanego efektu widza. Efekt widza to jest coś takiego, to jest sytuacja, kiedy obecność innych osób może osłabiać indywidualne poczucie odpowiedzialności, no bo właśnie, jest nas wielu, więc ja nie muszę pomóc, no bo przecież obok mnie jest jeden sąsiad, drugi, trzeci, może on pomoże. I to jest takie może on, może ona, a ja w sumie nie muszę. Apaczyzm może być naprawdę bardzo groźny, ale dane, które są właśnie, może nie na temat samego apaczyzmu, ale w 2025 roku w Polsce doszło do ponad 20 tysięcy wypadków drogowych, zginęło ponad 1600 osób. Rannych 24 tysiące, tak mówią dane policyjne, statystyki policyjne, to oznacza, że statystycznie tak naprawdę każdego dnia w wypadkach rannych było ponad 67 osób. No i tu tak naprawdę dochodzimy do bardzo ważnego pytania.
0: Dochodzimy do takiego pytania, że

Mnie osobiście jakoś tak specjalnie interesuje fakt, z czego to wynika, że niektórzy czerpią przyjemność z tego, żeby obserwować, co dzieje się na przeciwległym pasie, albo na drodze obok, albo na pasie obok, że dochodzi do wypadku, że nie udzielamy pomocy, że nie ma w nas tego automatyzmu, tylko wyciągamy telefony, nagrywamy, a niektórzy po prostu patrzą, spowalniają ruch, utrudniają także dotarcie służbom na miejsce. Czy tutaj... Pytanie, co to o nas mówi? Czy to trochę nie jest o tym, że jednak jesteśmy wścibscy i bardzo chętnie interesujemy się tym, co u kogoś, a już jeżeli dojdzie do jakiegoś nieszczęścia, to właśnie jest to dla nas jakoś tak specjalnie atrakcyjne, ciekawe, przyciągające uwagę. Wydaje mi się, że gdybyśmy na podstawie tego zjawiska chcieli wystawić komuś ocenę, no to konkluzje nie byłyby jakoś specjalnie optymistyczne ani przyjemne, bo bardzo chętnie zaglądamy do sąsiada za płot. Tylko po co? Jeżeli widzimy, że coś się wydarzyło, no to albo pomagamy, albo odjeżdżamy, żeby nie utrudniać, tak? Taka powinna być procedura. Pytanie, jakie jest wasze zdanie na ten temat? Z czego to wynika? I czy także się na to łapiecie, że jeżeli wszyscy patrzą, to wy także? Czekamy na komentarze w naszej aplikacji.

0: Cześć, dwie informacje z DK9 na Podkarpaciu. Pierwsza, w miejscowości Kolbuszowa jest naprawiana droga. Ruch jest wahadłowy, kierowany przez ekipę drogową. Kilka kilometrów dalej, w miejscowości Widełka, zjazd na Hucisko, jest z kolei kolizja bądź wypadek, a tam ruch jest kierowany przez policję. W obu przypadkach tworzą się korki. Pozdrawiam, Bartek.
1: Pozdrawiamy Cię, Bartku. Więcej informacji drogowych już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dziękujemy za te wszystkie wiadomości i też mamy potwierdzenie od służb, jeżeli chodzi o Podkarpacie, o drogę krajową numer 9 na odcinku Kolbuszowa, Głogów, Małopolski, dokładniej w pobliżu miejscowości Widełka na 175 kilometrze właśnie na drodze krajowej numer 9 była kolizja dwóch samochodów osobowych i kierowcy na ten moment prowadzeni są w obu kierunkach jednym pasem naprzemiennie. Dobra wiadomość z drogi krajowej numer 62 pojawiła się też niedawno, kilka minut temu. Na 306 kilometrze w Sokołowie Podlaskim już zakończyły się prace służb, a dokładniej to między Węgrowem a Sokołowem Podlaskim, gdzie samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym i tam od 9.30 droga była zablokowana właśnie w obu kierunkach. A jeżeli chodzi o mapy i to, co widzimy, to rzeczywiście też zaczyna nam się korkować trasa S6 przed wjazdem do Gdańska, czy ogólnie do Trójmiasta, jeżeli chcecie na przykład przejechać do Gdyni czy do Sopotu na wysokości Pruszcza Gdańskiego. Dokładniej mamy te spore przewężenia. One są spowodowane pracami drogowymi, które właśnie trwają na S6. Jeżeli chcecie ominąć

0: ominąć te utrudnienia, to można na węźle w Rusocinie zjechać na drogi krajowe, na przykład na drogę krajową numer 91 i przejechać przez Pruszcz Gdański, chociaż akurat tam też mamy dość spore utrudnienia po południu, także no, można jeszcze to na przykład objechać drogą wojewódzką numer 222, to od tej zachodniej strony. Na pewno w trasie do Gdańska trzeba kilka minut więcej poczekać. Nie zmienia się sytuacja w Łodzi, gdzie korek cały czas jest dość gęsty, on ma kilka kilometrów. To odcinek ze Strykowa, który prowadzi właśnie Was do Łodzi, albo dalej, jeżeli jesteście w trasie do Piotrkowa Trybunalskiego, czy do Częstochowy lub Katowic. Jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, po godzinie 10 na 304 kilometrze samochód osobowy z przyczepką wywrócił się na jezdni i tam właśnie blokowane są dwa pasy, chociaż jak jeden z naszych słuchaczy informował, służby są już na miejscu i przepuszczają przejeżdżających pasem awaryjnym. Czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i także na komentarze w sprawie tego zjawiska, o którym mówiliśmy, czyli tych wszystkich, którzy patrzą na zdarzenie drogowe i jakby tamują ruch, a niewiele z tego wynika. Nasza aplikacja jest do Waszej dyspozycji.

0: 21 minut do godziny 13. Polskie Radio Kierowców, jesteśmy razem w trasie, moi drodzy. I już druga dzisiaj wiadomość, bo najpierw Ola Szczery pisała o swoim mężu, że troszkę jednak jest mu przykro, bo żona chętniej słucha radia niż tego, co, przynajmniej on tak twierdzi, mąż mówi do swojej żony. Ale mamy też drugą wiadomość.
1: A tymczasem tak, Krzysiek napisał w aplikacji, może dzisiaj jest jakiś dzień zazdrości. Może my o czymś nie wiemy. Trzeba będzie zobaczyć, zerknąć do kalendarza świąt nietypowych. Może rzeczywiście tam jest coś więcej na temat zazdrości. Ale skoro, a propos zazdrości, u mnie to żonka jest zazdrosna o Polskie Radio Kierowców, pisze nasz słuchacz. Ile ja już się nasłuchałem. Tylko to radio i radio. Ty mnie w ogóle nie słuchasz. I takie tam teges, smeges. Ja się tłumaczę, że to tylko radio. I nie ma o co być zazdrosną, a wtedy słyszę: ty tu jesteś, ale ciebie tak naprawdę nie ma. Jesteś, ale ciebie nie ma. No i co w takiej sytuacji? Sprawa jest poważna.
0: No ale to jest zawsze tak, że między płciami są różnice w postrzeganiu pewnych rzeczy i trzeba chyba zaakceptować, jeżeli jest się razem, ten stan rzeczy, tak? Że jednak to porozumienie czasami ktoś może komuś coś zarzucić, a tak naprawdę to z perspektywy drugiej strony wygląda zupełnie inaczej.
1: No i kompromis.
0: Tak, Olu?
1: Ja wiem, że to z kompromisami jest tak, że zawsze ktoś na tym traci, prawda?
0: My też jesteśmy czasami różnymi prędkościami, różnymi żywiołami. No ja ostatecznie jakoś się dogadujemy.
1: No to prawda. Ale może gdyby był to kompromis pod tytułem jedna audycja na przykład dla nas, jedna rozmowa z żoną i da się to jakoś może połączyć. Albo na przykład 15 minut głośno radio, potem 15 minut nieco ściszamy i wtedy dajemy przestrzeń na was, na waszą relację, prawda? No może być jakoś tak.
0: Chociaż ja uważam, że tutaj nie ma co konkurować. Po prostu my tworzymy społeczność i to jest coś zupełnie innego. A później, kiedy człowiek chce sobie zrobić przerwę, zawsze radio może wyłączyć i zająć się zupełnie innymi sprawami. I w tym przypadku także dobrą relacją z własną żoną.
1: Polecamy. I nie będziemy zazdrośni, obiecujemy.
0: 19 do 13.

0: Jedną z najmilszych osób w redakcji zawsze Emilia Kleszczewska, życzliwa, uśmiechnięta, no, a do tego jeszcze dobrze poinformowana. I co tu powiedzieć, Olu?
1: Nic dodać, nic ująć, Piotrze.
0: Chociaż ty jesteś prawdziwą Alexis, jeśli chodzi o uprzejmość. Sprawdzamy, co na drogę.
1: Ej, słucham, Alexis nie była uprzejma.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Dla uprzejmych wszystkich kierowców teraz informacje drogowe. One są co 20 minut i numer telefonu bez zmian 22 513 11 11 albo nasza aplikacja mobilna. Natomiast wiemy, co się dzieje w województwie pomorskim. S6, S7, czyli węzeł Kowale do węzła Gdańsk-Lipce. Tam na 343 kilometrze była awaria samochodu osobowego na łącznicy zjazdowej właśnie z S6 na S7 i na relacji Gdynia-Warszawa. Właśnie w kierunku stolicy są te utrudnienia. Tam blokowany jest jeden pas, ale można jechać prawym pasem łącznicy zjazdowej. Te utrudnienia, uwaga, bo jeszcze będą przez najbliższą godzinę. Pojawiły się też wiadomości z drogi krajowej numer 9, o czym mówił wcześniej też nasz słuchacz w wiadomości. Kolbuszowa-Głogów Małopolski, dokładniej w pobliżu miejscowości Widełka na Podkarpaciu. Na 175 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych. Tam w obu kierunkach jesteście prowadzeni jednym pasem naprzemiennie. No i też, jak nasz słuchacz mówił, na drodze krajowej tworzą się spore utrudnienia, także albo trzeba trochę poczekać, albo najlepiej wyminąć ten korek. Jeżeli chodzi o autostradową jedynkę, to chyba na tym się głównie skupiamy, jeżeli chodzi o to wczesne popołudnie. I korek dalej cały czas jest. On ma prawie 6 kilometrów. Zaczyna się za Strykowem. Jeżeli chcecie wjechać do Łodzi, albo pojechać dalej do Piotrkowa Trybunalskiego lub do Częstochowy, no i to można ominąć. Dość duże koło zrobić, ale no chyba

0: trzeba, jeżeli chcecie to ominąć i nie stać w korku. S14 przejeżdżacie przez Aleksandrów Łódzki, przez Konstantynów Łódzki, no i na węźle z powrotem wracacie na A1 w trasie do Piotrkowa Trybunalskiego. To województwo łódzkie, ale nie zmienia się sytuacja na Podkarpaciu i w województwie śląskim. Cały czas mamy mocne przewężenie i spory korek za węzłem Murckowska, czyli w trasie do Krakowa. No i uwaga, bo tam przed Mysłowicami właśnie korek ma już ponad, jak sobie teraz patrzę, 5 kilometrów. Także sytuacja jest dosyć poważna. Najlepiej zjechać na przykład na drogę krajową numer 86 i przez Tychy objechać tą zwężkę. A jeżeli chodzi o Podkarpacie, to utrudnienia są na trasie A8, gdzie trwa wymiana dylatacji, o czym mówimy już od dłuższego czasu. Te prace na autostradowej 8 potrwają jeszcze do końca października.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No i taka piękna melodia frywolna do podgwizdywania sobie i nawet tańca. I Robert od razu się pojawił.
1: Dzień dobry. A no wiesz, masz rację.
2: Jak frywolnie się pojawiłeś.
1: One wiedzą wszystko i nic nie mówią, tak jak ona.
2: Słucham? One, czyli kto?
1: Kobiety.
0: Kobiety, o kobietach rozmawialiśmy.
2: Powiedzcie, co wiedzą
1: kobiety wszystko wiedzą.
0: Pamiętaj, nie ma co mówić głośno, bo wszystko, co powiesz, może być użyte przeciwko tobie. Dobrze. Więc temat kończymy. My możemy sobie porozmawiać.

0: Wiecz?
1: Fajnie, tak, porozmawiacie.
2: Wy tak temat kończycie, a ja zaczynam.
0: Tak, ty zaczynasz.
2: Ja zaczynam.
1: Solo. Ale będzie o kobietach u ciebie?
2: Po będzie.
1: Po godzinie 13?
2: Będzie
1: dzisiaj z okazji dnia... Nie mówić jakiego, nie, nic
2: dzisiaj
1: nie
2: będzie
1: powiedziałam.
2: Elegancko. Dziś będzie elegancko.
1: Ja pamiętam, nie mogę powiedzieć u ciebie, jak jest.
2: Nie, nie możesz.
1: Nic nie powiem. Ostatnim razem widzisz? Powiedziałam, myślałem, miało jedno słowo za dużo.
2: Myślałem, wiedzą wszystko, ale nic nie mówią.
0: Kobieta jest motoryzacją. Aleksandra Jasińska.
1: I Piotr Firen.
0: Do usłyszenia.
1: A przed wami Robert Killen.

0: No to zaczynamy. Wysokie obroty. Minęła 13.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Zimno. W Zakopanem na Podhalu 5 stopni, zaledwie 5 stopni powyżej zera, więc jesień już zaczęła się na dobre, chyba na Podhalu. Natomiast te najcieplej w Legnicy 13 stopni, na Dolnym Śląsku pokazują termometry, czy będzie cieplej, do 14 dziś przewidują synoptycy. No ale wczoraj, przypominam, też przewidywali do 14 i nic z tego nie wyszło. No, zobaczymy, jak będzie dzisiaj. W ciągu dnia na zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i nawet duże. We wschodniej połowie kraju miejscami możliwe słabe opady deszczu, a w górach wysoko możliwe słabe opady śniegu dziś. Rano były mgły, zanikły, czy wrócą wieczorem, to oczywiście sprawdzimy w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. A wiatr mamy na szczęście słaby i głównie wieje z kierunków zachodnich.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ruszamy na wysokich obrotach, minutę po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam... Robert Kilan.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Lady Punk, Zamki na Piasku, przed momentem w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców, 9 minut po godzinie 13. Dziś, muszę wam powiedzieć, mam przynajmniej dwa święta, jeżeli chodzi o garderobę. Takie nietypowe święta. Zacznijmy od tego bardziej eleganckiego, mianowicie dziś mamy Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Nie wiem, czy wiecie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, ale garnitur pomaga w zrobieniu prawa jazdy.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Ale że w jaki sposób?
0: Jak masz garnitur, to łatwiej ci zrobić prawo jazdy.
1: Że tak się wygląda bardziej elegancko po prostu.
0: Było tak, było tak. Bo teraz mamy inne czasy, ale posłuchajcie, jak to było.
2: Sam sobie być kierowcą zawodowy prawo jazdy zrobić.
3: Nudziło się łopatą machać.
2: Po to macham, żeby zarobić na prawo jazdy.
3: A po co zarobić? Idź do kadr, pokląć się grzecznie. To sami cię za darmo skierują. A garniturek masz? Bo oni tam w kadrach nie lubią, jak się tak w roboczych lachach wlazi do ich apartamentu.
4: Nie mam.
3: To se kup.
0: No właśnie, trzeba mieć garnitur, żeby za darmo skierować, kadry skierowały na kurs prawa jazdy. I teraz moje pytanie, moi drodzy, jak ma na imię ten, który nie ma garnituru, ale ma sobie kupić i chce mieć prawo jazdy? Pytam oczywiście o postać filmową, motoryzacyjny, bardzo motoryzacyjny bohater serialu, jak miał na imię. To wystarczy, żeby odpowiedzieć na pierwszą, dzisiejszą, chyba łatwą zagadkę. W dniu noszenia garnituru. Ja nie mam.
1: Patrzę, że nie świętujemy.
0: Jak nie świętujemy. A ty nosisz garnitury?
1: No zdarza się, jak na przykład chcę zdać prawo jazdy.
0: A no właśnie, no właśnie. Jak ma na imię ten, który nie ma garnituru, a powinien sobie kupić? Jak wiecie, to ślijcie odpowiedzi albo nagrywajcie. Natomiast Emilia teraz wam powie, co się dzieje na polskich drogach.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No a trochę dzisiaj chyba potrwają te utrudnienia na autostradowej jedynce. Mamy aktualizację właśnie tego, co dzieje się na 304 kilometrze. A przypomnijmy, tam jeszcze przed 11 samochód osobowy z przyczepką wywrócił się na jezdni. No i tam droga całkowicie jest zablokowana w kierunku Katowic. Korek ma prawie 5 kilometrów. I tak jak już mówiłam wcześniej, można to oczywiście objechać na przykład S14, czyli no zrobić takie kółko i łódź objechać od tej zachodniej strony, potem możecie z powrotem wrócić na autostradową jedynkę i kontynuować przejazd w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Pojawiły się też wiadomości z dróg krajowych. Krajowa 19 w Lubelskiem w miejscowości Białka na 238 kilometrze. Tam prawie pół godziny temu był wypadek. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba

0: Osoba jest ranna i wiemy, że służby blokują na ten moment jezdnię w kierunku Lublina. Te utrudnienia, uwaga, bo mają potrwać jeszcze do godziny 16 prawie, także albo trzeba kilkanaście minut więcej na drodze krajowej poczekać, no albo wybrać objazd. Jeżeli chodzi o dobre wiadomości, to wiemy, że już zakończyły się prace na odcinku od węzła Kowale do węzła Gdańsk-Lipce na 343 kilometrze na łącznicy S6 i S7. Na szczęście dosyć szybko udało się właśnie usunąć te utrudnienia. Mniej więcej godzinę trwały prace służb, a tam właśnie przed południem była awaria samochodu osobowego na łącznicy zjazdowej z S6 na S7 w kierunku Warszawy. To jeszcze jedna wiadomość. Koniec utrudnień na drodze krajowej numer 9 w pobliżu miejscowości Widełka na Podkarpaciu, gdzie do Kolbuszowej i do Głogowa Małopolskiego byliście prowadzeni jednym pasem naprzemiennie. Czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz, ten, kto chce zrobić prawo jazdy, jak ma na imię w serialu?
3: Sam chcę być kierowcą, zawodowe prawo jazdy zrobić.
4: Nudziło się łopatą machać.
3: Po to macham, żeby zarobić na prawo jazdy.
4: A po co zarobić? Idź do kadr, pokląć się grzecznie, to sami cię za darmo skierują. A garniturek masz? Bo oni tam w kadrach nie lubią, jak się tak w roboczych lachach wlazi do ich apartamentu.
5: Nie mam.
4: To se kup.
2: No właśnie. Wystarczy kupić, a właściwie wystarczyło kupić i już prawo jazdy prawie w kieszeni. Jak miał na imię ten pan, który tak naprawdę dowiedział się, jak można zdobyć prawo jazdy? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: No i jak wam idzie z rozpoznaniem tego pana, który chciał zdobyć prawo jazdy, zbierał pieniążki, a okazało się, że wystarczy kupić garnitur i już skierują na kurs za darmo. Halo, halo.
1: Na imię ma Krzysztof Stroiński, daleko od Szos. Pozdrawiam, Marek, Octavia.
0: Marku, ja nie pytam o imię i nazwisko aktora. Absolutnie nie pytam o to. Ja powiedziałem postać z serialu, jak się nazywa, więc nie ma na imię Krzysztof. Na pewno nie ma na imię Krzysztof. Tutaj odpowiedź przyszła również od Todę, który pisze, że to był Wojciech Pokora, jeden z uczestników rejsu piwowskiego. Wojciech Pokora, Todę, nie uczestniczył w rejsie piwowskiego. I nie miał na imię Wojciech, ten bohater, o którego chodzi. Posłuchajcie uważnie.
2: Sam sobie być kierowcą zawodowy prawo jazdy zrobić.
3: Nudziło się łopatą machać.
2: Po to macham, żeby zarobić na prawo jazdy.
3: A po co zarobić? Idź do kadr, pokląć się grzecznie, to sami cię za darmo skierują. A garniturek masz? Bo oni tam w kadrach nie lubią, jak się tak w roboczych lachach wlazi do ich apartamentu.
4: Nie mam.
3: To se kup.
0: No właśnie, wystarczy garnitur, już prawo jazdy wpada. Jak ma na imię bohater serialu, który chciał zrobić prawo jazdy? To jest moje pytanie. Jeżeli wiecie i myślicie, odpowiedzi możecie pisać, możecie nagrywać. Jak wam wygodniej?

0: No to w tanecznym nastroju, jak słyszeliście przed momentem na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców, czy ten chłopak miał na imię Igor? Tomek z Serixa się pyta. Tomku z Serixa nie miał na imię Igor w serialu. No i w rzeczywistości też nie miał na imię Igor. Andrzej z Tczewa natomiast zauważa, że dzisiaj nie trzeba mieć garnituru, żeby wykorzystać ten myk. Firmy obsługujące komunikację miejską w większości miast chętnie wyślą na taki kurs chętnego, choćby przyszedł do kadr w samych slipkach. Oby tego chciał przyjść. No właśnie, kiedyś trzeba było mieć garnitur, żeby być eleganckim. W dniu, międzynarodowym dniu noszenia garnituru, o to pytam. Więc jak ma na imię ten chłopak, o którego pytam, który nie miał garnituru, ale jakby kupił, to by został skierowany na kurs prawa jazdy. Witam, wysokie obroty. Leszek pisze, myślę, że chodzi o postać, o mojego imiennika, Leszek Górecki z serialu Daleko od Szosy. On nie miał garnituru. Mam nadzieję, że trafiłem. Pozdrawiam, pisze Leszek. Czy Leszek trafił?
1: Ta postać to Leszek z serialu Daleko od Szosy, grana przez wybitnego aktora Krzysztofa Stroińskiego. Pozdrawiam całą ekipę Polskiego Radia Kierowców.
0: Pozdrawiamy również, czyli wygląda na to, że Leszek trafił. Leszek z serialu Daleko od Szosy, Wojtek z Kupry to potwierdza. Piekarz pisze, że Leszek z Daleko od Szosy to jego ulubiony serial, więc Piekarz, skoro to twój ulubiony serial, to musisz mieć rację. Oczywiście, że to był Leszek, prawda?
2: Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, Bartek z Toyoty. Oczywiście, że wiecie, Leszek z serialu Daleko od Szosy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i prowadzących.
0: Pozdrawiam.
2: Audycję.
0: Krzysztof D., Jarosław, Robert z I30, Michał z Korolki, Radek ze Skody, Mateusz z Volvo FH5, Gosia z Kupry, Marek, Adam Nissana, Waldek z Lexusa, Tobo 123, Zbyszek z TM, domyślam się, że chodzi o Tomaszów Mazowiecki, też wiedzieli wszyscy, że to Leszek.
3: Hejka odpowiada na pytanie, Hejka. To był Leszek, Daleko od Szosy, pozdrawiam serdecznie, cieplutko, Andrzej Gniechłoniarz.
0: Oczywiście, Andrzeju, masz rację.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Powitać. Roberto de Quilano, profesorze. Ten pan miał na imię Leszek, Daleko od Szosy. I lista obecności podpisana. Miłego dnia.
0: I cieszę się, Kadasie, że podpisałeś listę obecności. Jacek z Highlandera też wiedział i powiedział, a właściwie napisał. Leszek to jego imię, tak napisał Arek z Rio. Mario Pnon też wiedział. Artur z Audi. Rasztiga 63, Jarek, Robert z Korslanda, Matys, Włodzimierz, Czesiek z Iweko, Andrzej z Trzewa. Z Zielonej Góry śle pozdrowienia, Jacek z dobrą odpowiedzią, Paweł Ski, Bartłomiej, Ania Starnowa, Andy DWR. Uff, wszyscy wiedzieli, że to Leszek, ale ktoś jeszcze? Halo, halo?
5: Witam, w zagadce chodzi o Leszka Góreckiego z serialu Daleko od Szosy. Pozdrawiam, Adam.
0: Pozdrawiam, Adamie. Kto był najszybszy?
6: Cześć, Jaca Wrocław, oczywiście Leszek. Pozdrawiam.
0: Jaca Wrocław, precyzyjna, szybka odpowiedź i był Jaca najszybszy. Marcin z Brązowej Nawary natomiast był najszybszy spośród tych, którzy pisali, czyli Marcinie z Brązowej Nawary, Jaca z Wrocławia. Możecie pozdrawiać kogo chcecie, pozdrówcie swoich najbliższych, dołączymy oczywiście piosenkę za tego Leszka. Brawa, fanfary dla wszystkich, którzy wiedzieli, że chodziło o Leszka. A teraz...
7: Nie Leszek, tylko Emilia.
0: No właśnie, ale chciałem coś, wiesz, z garniturem coś powiedzieć, ale nie wyszło mi.
7: No ja dzisiaj w takim kraciastym.
0: Tak, w polarku takim.
7: W polarku, bo już chłodno.
0: Zimniutko.
7: Marynarkę na garnitur za zimno.
0: No właśnie. W takim razie, jak słyszycie, nie w garniturze, ale tylko w polarze. Emilia i najnowsze informacje drogowe.
8: PRK. Polskie Radio Kierowców.
7: S3. Zaglądamy do województwa zachodniopomorskiego w pobliżu miejscowości Sobiemyśl, czyli na odcinku od węzła Pyrzyce do węzła Gryfino. Na 17 kilometrze stoi zepsuty samochód ciężarowy, który właśnie blokuje przejazd jednym pasem w kierunku Szczecina od 12.45. Takie podają informacje służby. No i to potwierdzenie tego, że ten korek jest, mamy oczywiście na mapach. Jest spora zwężka właśnie przed samym Szczecinem, więc tam kilka minut więcej trzeba postać. To o drodze ekspresowej, chociaż mamy dwie nowe wiadomości z dróg krajowych. Zaczniemy od drogi krajowej numer 41 w województwie opolskim między miejscowościami Prudnik i Nysa, a dokładniej w pobliżu

0: miejscowości Wierzbięcice na 10 kilometrze. Osobówka uderzyła w bariery. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale wiemy, że kierowcy w obu kierunkach na ten moment prowadzeni są jednym pasem naprzemiennie i podobno te prace służb na drodze krajowej mają potrwać jeszcze tylko przez najbliższą godzinę. Także miejmy nadzieję, że za niedługo w województwie opolskim przejedziecie i do Nysy, i do miejscowości Prudnik. Natomiast dobre wiadomości są z drogi krajowej numer 10 w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie wcześniej był wypadek jeszcze przed południem w Emilianowie. Tam zderzył się samochód osobowy z ciężarowym i właśnie jedna osoba została poszkodowana. Do tej pory prowadzeni byliście i do Torunia, i do Bydgoszczy jednym pasem naprzemiennie, ale jak podają drogowcy, już przez drogę krajową numer 10 powinniście jechać bez jakichś większych problemów. Numer do Radia Kierowców bez zmian 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trochę rozgrzaliśmy szare komórki tym Leszkiem, a za chwileczkę kolejna rozgrzewka. Tym razem już typowo motoryzacyjna.

0: No jeżeli chodzi o imię Leszka, to absolutnie poradziliście sobie rewelacyjnie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, z zagadką. No bo to taki motoryzacyjny serial, prawda? Mimo, że daleko od szosy, to tak naprawdę dużo rzeczy na tej szosie się dzieje. I samochody, i motocykle, i ciężarówki, i samochody osobowe, i tak dalej, i tak dalej. I giełda na przykład, i giełda. I teraz uwaga, pytanie motoryzacyjne. Co Leszek sprzedawał na giełdzie samochodowej? Posłuchajcie fragmentu.
1: Ile leci za niego? Tylko bez cudów, bo ja na poważnie. Małe luzy na kole to on ma. Zapal go pan.
0: O, tak pracuje.
1: To ile?
2: Ósemka. Powiedziałem ósemka, ja nie grosza mniej. Patrz pan, kupiony w lipcu, niecały rok. Na licznik pan patrz.
0: No.
2: Gdyby nie to, że za parę dni idę do wojska, to bym go za dychę nie sprzedał.
0: No właśnie, za co chciał ósemkę Leszek na giełdzie samochodowej? Jeżeli wiecie, to piszcie, możecie napisać, możecie nagrać wiadomość głosową, jak wam wygodniej. Oczywiście chodzi o markę.

0: Kasia z Tesli twierdzi, że Leszek chciał sprzedać Syrenę 105. Pozdrawiam serdecznie Kasiu z Tesli, ale nie. A Kasia z Kii natomiast twierdzi, że to traktor Ursus. Drogie Kasie, mylicie się. Kasie się mylą. To nie była Syrena 105, ani traktor Ursus. Leszek sprzedawał motocykl. Ekipa z Senatorskiej tak pisze, czyli nie samochód. Droga ekipo z Senatorskiej, ale ja pytałem o markę tego motocykla. Halo, halo.
1: Chciał 8 za Junaka.
0: Nie chciał 8 za Junaka. Chyba trochę więcej Junak wtedy kosztował. Halo, halo.
2: To była SHL-ka oczywiście. Włodek ze Strailsa.
0: Pozdrawiam Włodku, oczywiście nie, to nie była SHL-ka, chociaż można było pomylić. Więc nie SHL-ka, nie Junak, co sprzedawał Leszek za 8?
3: Ile leci za niego? Tylko bez cudów, bo ja na poważnie. Małe luzy na kole to on ma. Zapal go pan. To ile?
4: 8. Powiedziałem 8, ja nie grosza mniej. Patrz pan, kupiony w lipcu, niecały rok. Na licznik pan patrz. Gdyby nie to, że za parę dni idę do wojska, to bym go za dychę nie sprzedał.
0: No właśnie, za 8 chciał sprzedać motocykl, to już wiemy. Wiemy, że nie Junaka, nie jest HL-kę. Jak się nazywał ten motocykl? Czekam na wasze odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać. A Emilia czeka, żeby ujawnić, co się dzieje na polskich drogach. Bo tych motocykli to pewnie już nie spotykamy.
5: No pewnie nie.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Aczkolwiek pozdrawiamy wszystkich kierowców i samochodów osobowych.
0: Junaków pozdrawiam. Emilia tak? Pozdrawia Junaków też.
5: Junaków. Aha, dobrze, niech będzie. Junaków i innych, żeby nie było. Wszystkich,
0: tak
5: wszystkich pozdrawiamy. I mówimy, co się dzieje na A1, bo tam i osobówki, i ciężarówki pewnie stoją już w bardzo długim korku. Tam też jest blokowana trasa w kierunku Katowic, a chodzi o 304 kilometr. No właśnie, w Brzezinach, gdzie jeszcze przed 11 samochód osobowy wrócił się z przyczepką. Na tej przyczepce była łódź, jak wiemy, też widzieliśmy zdjęcia. No i rzeczywiście ta przyczepka leży jak na razie na jezdni, no i na miejscu

0: trwa akcja służb, także jeszcze rzeczywiście przez dłuższy czas myślę, że trzeba zjechać na tą S14 i Łódź objechać od zachodniej strony przez Aleksandrów Łódzki i przez Pabianice. To o A1, gdzie jest no chyba najpoważniejsza sytuacja i tam rzeczywiście mamy najdłuższy korek, ale pojawiły się dobre wiadomości z S3, ponieważ na S3 zakończyły się już prace na odcinku Pyrzyce węzeł Gryfino, czyli województwo zachodniopomorskie, gdzie na 17 kilometrze była awaria samochodu ciężarowego i tam blokowany był jeden pas w kierunku Szczecina. Też zaglądamy, jak ta sytuacja wygląda na mapach. No i rzeczywiście korek już jest mniejszy, także za niedługo powinniście na spokojnie do centrum Szczecina dojechać. To jeszcze z tych nowszych informacji. Droga krajowa numer 41, województwo opolskie i 10 kilometr. Zakorkowany jest odcinek Prudnik-Nysa. Tam samochód osobowy uderzył w barierę i właśnie wprowadzony jest przejazd jednym pasem naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to co sprzedawał za 8 Leszek?
3: Witam, Sławek ze Sprintera.
2: Cześć.
3: A może to jest MZ-ka? Pozdrawiam.
2: Nie, to nie jest MZ-ka. To nie jest MZ-ka. Mogę podpowiedzieć, że to rodzimej produkcji sprzęt, a nie nerdowski.
4: Ile leci za niego? Tylko bez cudów, bo ja na poważnie. Małe luzy na kole to on ma. Zapal go pan. To ile?
5: 8. Powiedziałem 8, ja nie grosza mniej. Patrz pan, kupiony w lipcu, niecały rok. Na licznik pan patrz. Gdyby nie to, że za parę dni idę do wojska, to bym go za dychę nie sprzedał.
2: No właśnie, co sprzedawał za 8, chociaż zdaniem sprzedającego warte było dychę. Co to było? Jaki to motocykl? To jest moje pytanie oczywiście, a teraz, no właśnie, dla podróżujących takim sprzętem będzie piosenka Steppenwolf, Born to be Wild. Za 6 minut będzie godzina 14, a my jedziemy na wysokich obrotach.

0: No to minęła 14, o 14 jak zwykle w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, mamy wiadomości o pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po 14 w tym momencie najcieplej w Słubicach i w Szczecinie, czyli na zachodzie i na północnym zachodzie kraju, najchłodniej w dalszym ciągu na Podhalu, ale cieplej niż godzinę temu, bo już prawie 7 stopni pokazują termometry w Zakopanem. W centralnej Polsce tak około 10,5-11,5 najcieplej w Poznaniu, najchłodniej 10 w Łodzi, 10,5 w Warszawie pokazują w tym momencie termometry. Jeżeli chodzi o popołudnie i wieczór, na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane mamy i będziemy mieć, a na pozostałym obszarze umiarkowane, miejscami duże. Na północy i na Podkarpaciu słabe opady deszczu przewidują na dzisiejsze popołudnie synoptycy, a w Tatrach wysoko możliwe słabe opady śniegu. Do 15, proszę bardzo, zmienili prognozy synoptycy, prognozowali 14, a teraz prognozują 15 stopni Celsjusza, to dlatego prawdopodobnie, że prawie 14 już mamy w Słubicach i w Szczecinie. Czekamy w takim razie na te 15. Na zachodzie kraju te 15 zobaczymy dzisiaj. Wiatr słaby, zachodni, tylko na zachodzie skręcający na południowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jak to było z tą ósemką? Za co chciał Leszek tą ósemkę? Witam serdecznie, pisze Andrzej z Rzymu. Moim zdaniem sprzedawał Leszek MZ-kę Tropik. Nie, nie sprzedawał MZ-ki. Tak samo jak bohater scenki, Sokoła bym poniżej dychy nie sprzedał, pisze Sebastian Staunusa. Sebastianie, Sokoła to ja bym w ogóle nie sprzedał, ale tu nie chodzi o Sokoła. O jaki motocykl chodzi? Czekam na odpowiedzi. Kłaniam się, Robert Kilen.

0: Czy chodzi o Junaka? Pyta Misiek z Krakowa, Janek z Wrocławia natomiast twierdzi tak, zdecydowanie stawiamy na Junaka, a Tomek śmigający po Francji pisze tak, wale w ciemno, Junak. Lepiej jednak zapalić światła mijania, Tomku, naprawdę, i tak zdecydowanie nie stawiać na Junaka. To nie był Junak, moi drodzy, to nie był Junak, już o tym mówiłem, zresztą no zastanówmy się, Leszek tak naprawdę był mało majętnym wówczas chłopakiem, a Junak to wtedy było coś, więc nie mógł być to nawet Junak, bo chyba nie byłoby go na niego stać. Jaki motocykl chciał sprzedać za 8 na giełdzie, Leszek, o to pytam, wrócimy do tego jeszcze, a teraz jak co 20 minut wracamy z Emilią w Polarze na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W Polarze bez Junaka, ale z Junakami i z innymi pojazdami stoicie w kilku miejscach. Tak jest cały czas w centralnej Polsce, czyli jak pewnie się już domyślacie, chodzi o Łódź i autostradową jedynkę. Tam za Strykowem od samego rana tak naprawdę mamy duże utrudnienia. Teraz częściowo wyłączony jest przejazd w kierunku Katowic, także na pewno A1 nie dojedziecie też na przykład do Piotrkowa Trybunalskiego. No i jeżeli planujecie jednak ten przejazd w kierunku Piotrkowa czy dalej, to trzeba to objechać S14. Tutaj nie ma większych problemów na tej trasie, także przez Konstantynów Łódzki, a także przez Pabienicę powinniście dojechać z powrotem na autostradową jedynkę. Korkuje się autostradowa 8 przed Wrocławiem, gdzie naprawiana jest dylatacja. Tam korek jak na razie nie jest bardzo długi, on ma mniej więcej 3 km i te prace na autostradowej 8 potrwają jeszcze do końca października. Jeżeli chodzi o trasy śląskie, to widzimy przewężenie na wysokości A4 zaraz za węzłem w Brzęczkowicach, ale też nie powinniście tam stać jakoś bardzo długo. To przewężenie to też mniej więcej 2 km w kierunku Krakowa, ale za to pojawiły się dwie nowe informacje od służb. Droga Krajowa nr 19, odcinek Radzyń Podlaski, Międzyrzec Podlaski, a dokładniej w pobliżu miejscowości Białka. Na 238 km był wypadek. Jedna osoba została ranna po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i jak podają służby, właśnie mamy aktualizację tego, co się dzieje na 19. Teraz prowadzeni jesteście jednym pasem naprzemiennie w kierunku Lublina, bo tam przedtem była trasa całkowicie zablokowana. To

0: jeszcze droga krajowa numer 41, opolskie województwo i odcinek Prudnik-Nysa na 10 kilometrze. Już od 2 godzin pracują służby po tym, jak samochód osobowy uderzył w barierę. I tam właśnie w obu kierunkach też jesteście kierowani jednym pasem naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Let's go.

0: Halo,
1: czy to ty?
2: Ano, to jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
2: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na te dny, a nocy.
1: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: No dobrze, halo, halo, jesteście? Mam nadzieję, że tak, bo w tym momencie rozwiązujemy zgadywankę, o jaki motocykl chodziło. Już mnóstwo bardzo dobrych odpowiedzi. Było też parę naście, można powiedzieć, nietrafionych, ale chodziło o motocykl. Właśnie, jaki motocykl?
1: WSK. WSK jak nic. Ale nie jestem do końca pewien, ale obstawiam WSK. Marek Oktawia.
0: No to jak to Marek z Oktawii obstawia WSK, ale nie jest na 100% pewny. Ktoś jest pewny?
2: Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Serdecznie. Leszek chciał sprzedać WSK, model 0683, potocznie nazwany garbuską. Pozdrawiam Polskie Radio Kierowców, Lucyna ze Śląska.
0: Lucyna ze Śląska, jakże pewna odpowiedź, jakże precyzyjna odpowiedź, jakże pełna odpowiedź oczywiście. Tak, to motocykl WSK, Paweł Zyki to potwierdza, Artur z Audi pozdrawia Cię, Arturze, również też twierdzi, że to WSK. To bo 1, 2, 3, motor WSK, Bartłomiej, Leszek miał do opchnięcia motocykl WSK. Bardzo dobra odpowiedź. Kto jeszcze wiedział?
3: Witam serdecznie. Witam. Odnośnie konkursu, prawdopodobnie to była WSK. Andrzej z Legnicy z BMW. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam Andrzeju z Legnicy z BMW. Masz rację, Andy DWR też. No niedaleko, domyślam się, skoro DWR, Andy Legnicy. Todę, Waldek z Lexusa, Ernest, Paweł ze Sportu, czy Rafał z Tysona, Przemek, Tadeusz, Michał, Fufon z Kozienic z pozdrowieniami. Motocykl WSK, pozdrawiam, Alina ze Skody. Ma rację, Alina.
4: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Odnośnie jeszcze tego Leszka i co on chciał zhandlować tam na tej giełdzie, to z tego co pamiętam, to on jeździł WSK-ą, tak zwaną garbuską, 06, coś tam, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie wydaje mi się, że tą garbuskę chciał przehandlować. Pozdrawiam, Ewa z Oktawki.
0: Ewa z Oktawki nie pamiętała dokładnie, a Lucyna ze Śląska pamiętała dokładnie, o jaką garbuskę chodziło. Kasia z Kii też po poprawce stwierdziła, że to WSK i ma rację. Włodzimierz, Łukasz 1985, Zbigniew ze Świdnicy, Adam z Kobiura, wszyscy wiedzieli, że to chodzi o WSK.
5: Oczywiście Leszek chciał sprzedać motor WSK 125.
0: Tak jest.
5: Pozdrawiam, Marcin Kija, Niro.
0: Pozdrawiam, Marcinieski i Niro. Leszek sprzedawał motocykl WSK, potocznie nazywany Włoszczyzną albo wiejskim sprzętem kaskaderskim. No ten wiejski sprzęt kaskaderski to znam, ale Włoszczyzna? Nie wiedziałem. Dzięki. Mariusz Ford Truck tak napisał. Uznaję oczywiście tą odpowiedź. Wojtek z Siedlec, Tomek z Czerwonego Australa z Wawy też wiedział. Marek z Audi, Andrzej z Trzewa, Mateusz z Volvo FH5, Grzegorz z Białej Podlaskiej, Robo 152, Robert z Crosslanda. Kto jeszcze?
6: Dzień dobry, w sprawie ogłoszenia. O. Leszek na giełdzie sprzedawał swój motocykl. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba WSK.
0: Tak.
6: Pozdrawiam, Adam z Luksemburga.
0: Pozdrawiam, Adamie z Luksemburga. Bardzo dobra odpowiedź. Ania Starnowa, Michał z CPS też wiedział. Kto jeszcze?
7: Witam, PRK. Leszek sprzedawał motor WSK. Pozdrawiam,

0: Grzegorz z Kodiaka Sportline.
1: Pozdrawiam, Grzegorzu. Kto był najszybszy z tą WS-ką?
2: Witam. Leszek sprzedawał swoją WS-kę. Pozdrawiam, Adam.
1: Adam był najszybszy. Adamie, jak rozpoznałeś się po głosie, to możesz oczywiście już pozdrawiać, kogo chcesz. A Łukasz z X3 był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. Czyli Adam i Łukasz z X3. Tym razem do was należy antena. Możecie pozdrawiać, a my do waszych pozdrowień dołączymy jak zwykle piosenkę. Brawa, fanfary dla wszystkich, którzy wiedzieli, że chodziło o WS-kę. I jedziemy dalej. 14:23, a my wciąż na wysokich obrotach.

0: Kultowo zrobiło się na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz zrobi się drogowo. Wiadomości drogowe.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Wiadomość i zła, i dobra. Dobra jest taka, że podobno już zakończyły się prace na A1 w Brzezinach w województwie łódzkim na 304 kilometrze, a one trwają tak naprawdę od 10.30. To jest najpoważniejsze zdarzenie drogowe, jeżeli chodzi o to, jak długo stoicie w korku, a tak naprawdę w zatorze właśnie już przed południem. Tak wygląda ta sytuacja. Jeżeli chodzi o to, co się tam wydarzyło, to samochód osobowy z przyczepką wywrócił się na jezdni i tam blokowane były na początku dwa pasy jezdni w kierunku Katowic. Potem ta trasa w kierunku Katowic została całkowicie zablokowana. No i właśnie teraz teoretycznie już służby zakończyły pracę, chociaż korek na autostradzie A1 cały czas ma ponad 11 kilometrów. Także przez najbliższy czas jeszcze cały czas warto zjechać na trasę S14 i objechać ten korek właśnie przez Aleksandrów Łódzki i przez Pabianice. To wiadomość z centralnej Polski, a jeżeli chodzi o to, co się dzieje na przykład w Warszawie, to już widzimy, że zaczyna nam się robić ten popołudniowy szczyt na trasie S8 i on za Wolą się zaczyna i jest do mostu Grotaroweckiego. Też tutaj widzimy na mapie, że jest jakieś zdarzenie drogowe, także jeżeli wiecie, co się dzieje na S8, przejeżdżacie właśnie przez nią teraz w Warszawie, dajcie znać pod naszym numerem telefonu 22 513 11 11 albo w aplikacji mobilnej. To teraz Wrocław, Śląsk, czyli Katowice i województwo małopolskie, Kraków. Przypominamy o tym, że cały czas trwają prace drogowe na autostradowej 8, dlatego do Wrocławia utrudniony jest wjazd od tej północnej strony. Jeżeli chodzi natomiast o Katowice, to spory ruch jest przed Sosnowcem na S86, a w trasie do Katowic też rzeczywiście bardzo ciasno jest na innej trasie, S1. To wiadomość dla tych, którzy z Mysłowic próbują przejechać w kierunku Tychów, ale w drugą stronę też jest ciasno, czyli z Tychów do Mysłowic.

0: To S1, przypomnijmy raz jeszcze. Podobna sytuacja na autostradowej czwórce. Jeżeli próbujecie przejechać z Krakowa do Katowic, to zwężenie mamy dokładniej na wysokości Chrzanowa. To jeszcze jedna informacja. Z drogi krajowej nr 19 przypominamy, że na odcinku Radzeń Podlaski, Międzyrzec Podlaski w województwie lubelskim było zderzenie dwóch samochodów osobowych. Tam jedna osoba została ranna i na ten moment prowadzeni jesteście jednym pasem w kierunku Lublina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 27 minut będzie godzina 15, za chwileczkę, no właśnie, o drożejących wciąż paliwach. Niestety, mimo CPN-u paliwa na stacjach drożeją. Dlaczego? O tym będziemy rozmawiać.

0: No i wciąż nie mamy powodów do radości, jeżeli chodzi o ceny paliw. Urszula Cieślak z biura Reflex w tym momencie z nami. Dzień dobry, pani Ulu, witam serdecznie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Dzień dobry, witam.
0: CPN do końca roku obowiązuje, a tymczasem znowu widzimy ósemki na stacjach benzynowych, już przekroczone zresztą, jeżeli chodzi o olej napędowy. Czemu paliwa drożeją, mimo tego regulowania cen CPN-em?
1: Tak jak mieliśmy okazję rozmawiać i miałam okazję przekazywać Państwu informacje przed wprowadzeniem pakietu CPN, no to niestety to, co daje nam obniżenie obciążeń podatkowych, to korektę cen w dół odpowiadającej właśnie tej równowartości zmniejszonych podatków, a więc niższej akcyzy i VAT-u. Natomiast też podkreślamy zawsze, że pozostałe czynniki wpływające na ceny paliw nie są w kwestii regulacji wewnętrznych naszego kraju. Więc jakby te czynniki, które wpływają na poziom cen ropy, poziom cen paliw na rynku europejskim, paliw gotowych, czy też kurs złotego wobec dolara, a niestety w ostatnich dniach
0: obserwujemy
1: osłabienie złotego, to wszystko powoduje, że ceny paliw wobec tych poziomów, te maksymalne ceny paliw wobec tych poziomów, które jako pierwszy minister energii ogłaszał na ten pierwszy weekend października, są już wyraźnie wyższe. I jest to już ponad 30 groszy w przypadku benzyny i około 15 groszy w przypadku oleju napędowego.
0: Właśnie, czyli tak naprawdę, pani Ulu, gdyby nie było CPN-u, to już olej napędowy pewnie byłby po 10 zł za litr na stacjach.
1: No nie, znowu by była taka sytuacja, że te ceny mocno byłyby przyciśnięte. Ta marża detaliczna właścicieli stacji byłaby korygowana do absolutnego minimum, tak żeby utrzymać się poniżej tego 10 zł. Natomiast tak w przypadku benzyny Eurosuper pewnie ten wzrost byłby bardziej odczuwalny, bo to tutaj widzimy już, jak te ceny maksymalne w tym ostatnim okresie się zmieniały.
0: No właśnie, paliwa drożeją mimo regulowania cen CPN-em. Jak powiedziała pani Urszula Cieślak na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, no, obniżka VAT-u i obniżka akcyzy no niestety nie rekompensuje tych cen, bo domyślam się, że hurtowe ceny paliw rosną i jakoś nikt ich nie może zatrzymać.
1: Niestety te sygnały, które docierają z rynków zewnętrznych, nie dają powodów do optymizmu. Ten brak równowagi takiej podażowej na rynku ropy naftowej i paliw gotowych w związku

0: związku z utrzymującymi się problemami na Bliskim Wschodzie powodują, że ceny po prostu pozostają na wysokim poziomie. Aha. I nawet jeżeli w ostatnim czasie nie notujemy jakiejś takiej bardzo gwałtownej wzrostowej tendencji o notowaniach, na notowaniach cen paliw gotowych, to tym razem ta słabnąca złotówka powoduje, że nie udaje nam się tych hurtowych cen paliw utrzymać na względnie stabilnym poziomie.
1: No właśnie, czyli tak naprawdę nieszczęścia chodzą parami, nie, można powiedzieć, prawda? Nie dość, że ceny produktów gotowych
0: są wysokie,
1: to jeszcze złotówka spada. No właśnie.
0: Dokładnie.
1: I widać jakieś światełko w tunelu, pani Urszulo? Widać jakieś coś na horyzoncie, co może spowodować, że te paliwa będą tańsze, czy nie?
0: No lekko pozytywnie rynek zareagował na te ostatnie doniesienia, aczkolwiek w mojej ocenie nie jest to efekt długotrwały. Po tym jak Stany Zjednoczone podpisały teoretycznie umowę z Rosją na dostawy oleju napędowego, w mojej ocenie jest to takie działanie tymczasowe, które jakby być może jedynie odwraca uwagę od tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo tam mamy do czynienia z wyraźnymi jednak problemami i atakami na infrastrukturę naftową. A ta transakcja na te dostawy oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych to spowodowało lekką obniżkę cen na rynku ropy naftowej i tutaj jeśli chodzi o notowanie oleju napędowego, ale też musimy pamiętać o tym, że ten wolumen dodatkowego oleju napędowego, który mógłby trafić na rynek amerykański, a jest i tak rozłożony na trzy transze, to nie jest ilość, która wpłynie znacząco na ceny paliw. Realnie to jest takie działanie trochę psychologiczne i nadzieja na to, że ta sytuacja się poprawi. Mamy to teraz widoczne w cenach jakby ropy i paliw gotowych, ale tak jak mówię, to według mnie jest sytuacja krótkotrwała, krótkoterminowa i niestety dalej Bliski Wschód będzie wyznaczał ceny paliw w kolejnych tygodniach.
1: No właśnie. I jeszcze dochodzi to, że zima się zbliża, więc olej napędowy zimowy pojawi się na stacjach zwykle droższy niż ten normalny, czyli tak naprawdę jeżeli ktoś
0: ma... Tak, zmiana parametrów olejów,
1: powoduje
0: ale
1: jeszcze
0: też
1: wzrost
0: i benzyn.
1: Cen.
0: Tak, powoduje, że one są wyższe. Też mamy do czynienia już ze zmianą tych parametrów dla benzyn, jeśli, i to już mówimy globalnie na rynkach międzynarodowych. Tutaj na półkuli północnej przechodzimy na benzynę o właściwościach takich odpowiadających dla sezonu zimowego i to również powoduje większe wahania cen. Dodatkowo pogoda, a więc huragany u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. To wszystko niestety... Te wszystkie negatywne czynniki kumulują się w tym czasie i to nie pozwala nam na oddech, jeśli chodzi o te podwyżki cen paliw.
1: No niestety, żadnych dobrych wiadomości, jak słyszeliście tym razem od pani Urszuli. Dziękuję pięknie za rozmowę. Może za tydzień będzie lepiej. Urszula Cieślak,
0: do usłyszenia
1: z Biura Refleks, była z nami w Wysokich Obrotach.

0: Za 10 minut będzie godzina 15, co 20 minut wracamy na polskie drogi. Emilia dla was sprawdza sytuację, co się dzieje o tej porze. Posłuchajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzisiaj dostajemy głównie raporty z autostradowej jedynki, bo tam, jak już mówiłam 20 minut temu chociażby, mamy chyba najpoważniejszą sytuację, jeżeli chodzi o przejazd w naszym kraju.
3: Dzień dobry, Paweł z tej strony, z autostrady E1. Wspominam o zablokowanej trasie z Łodzi w kierunku Częstochowy. To jest 304 km autostrady A1. Korek jest przepotężny, tam jest przewrócona łódka rzeczywiście w podtek dwóch pasów. Mimo wolnego pobocza policja, służby nie puszczają dalej żadnego samochodu. Korek jest przepotężny. Wszyscy, którzy biorą pod uwagę jazdę obwodnicą, ostatnim momentem, kiedy można zjechać, jest odjazd Łódź Północ. Potem staje się 6-kilometrowym korku. Powodzenia.
2: Tak, życzymy powodzenia. Ja również. Dziękujemy oczywiście za tą wiadomość. I tam teoretycznie już zakończyły się prace służb, także mam nadzieję też i ja, że za niedługo z tego korka na autostradowej jedynce się wydostaniecie. A jeżeli chodzi też o informacje z południowych tras, to widzimy, że naprawdę duży korek robi nam się na remontowanym odcinku między Węgierską Górką i Żywcem. To trasa S1. I tutaj jest to informacja głównie chyba jednak dla tych kierowców, którzy wyjeżdżają z Żywca w kierunku południowej granicy państwa, dalej w trasie na Słowację, chociaż w drugą stronę do Tychów też jest spore przewężenie tej trasy S1. To taka najnowsza informacja. I też przypominamy, że cały czas na A1, ale w województwie kujawsko-pomorskim tworzą się zwężenia właśnie w kierunku Torunia czy Włocławka. Jeżeli jedziecie z Gdańska na przykład, tam trwają prace drogowe, dlatego warto zjechać na drogę krajową numer 90. I teraz jeszcze na chwilę lądujemy w województwie pomorskim, bo naprawdę bardzo ciasno jest na odcinku Gdańsk-Letnica. Rzeczywiście tam korkuje się Aleja Macieja Płażyńskiego i rondo imienia Tadeusza Mazowieckiego. Ruch jest spory i to wiadomość też dla tych wszystkich kierowców, którzy próbują z Gdańska przedostać się w kierunku na przykład Pruszcza Gdańskiego. 22 513 11 11. Czekamy na wasze wiadomości a propos tego, co dzieje się na trasach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 6,5 pokazują termometry w Zakopanem i tam jest najchłodniej na Podhalu. Od dobrych kilku godzin najchłodniej na Podhalu. O tym mówię. Najcieplej na zachodzie, w Słubicach w tym momencie 14,6, czyli te 15 przewidywane przez synoptyków na zachodzie Polski nie były czczą obietnicą. Chyba będziemy mieli 15. No ale co to jest ta 15 w porównaniu z temperaturami jeszcze w zeszłym tygodniu? Jesień na dobre się zaczęła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W centralnej Polsce tak od 10,5 w Warszawie, przez 10,7 w Łodzi, 11,5 w Poznaniu, najcieplej w Bydgoszczy i w Toruniu, tam 12,5 pokazują termometry w tym momencie, o godzinie 15. Jeżeli chodzi o popołudnie i wieczór, na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tam najładniejsza pogoda, a na pozostałym obszarze poza zachodem Polski oczywiście zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże nawet, a na północy i Podkarpaciu miejscami słabe opady deszczu. W Tatrach nawet słabe opady śniegu. Mgła była rano, czy wróci wieczorem, sprawdzimy to po godzinie 17. Przekonamy się, co prognozują synoptycy na dzisiejszy późny wieczór i noc. Tymczasem jeszcze dodam parę słów o tym, jaki mamy wiatr. Słaby, nad morzem jedynie umiarkowany, zachodni, ale na zachodzie skręca na południowy, czyli jest cieplejszy na zachodzie kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy po godzinie 15, już na wysokich obrotach oczywiście, w dalszą podróż, nie tylko muzyczną. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: A Bartłomiej pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, że w środzie wielkopolskiej ma już plus 15 na termometrze. Ja wierzę, w waszych samochodach na pewno już gdzieniegdzie plus 15, ale oficjalnie z tego, co widzę na mapach pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na razie najcieplej 14,6 w Słubicach. No ale 15 mogą się pojawić oczywiście w samochodach. W środzie wielkopolskiej to jutro napisz też, Bartłomieju, do nas, bo jutro będzie środa. Nie tylko Wielkopolska. Dziś mamy wtorek, a co się dzieje we wtorek? Prawie 10 minut po godzinie 15 na polskich drogach. Emilia Kleszczewska wie to doskonale.
1: Nie ma wtorku wielkopolskiego żadnego.
0: Nie ma.
1: No trudno.
0: Ale jest piątek na przykład też w Polsce, wiesz?
1: No wiem, no. Wiem, znam.
0: Będziemy w piątek o tym mówić. Tymczasem we wtorek 15:10. Co się dzieje na drogach? Posłuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Akurat po 15 tych wiadomości od służb za wiele nie ma. Z autostradowej jedynki mieliśmy niedawno informację, że zakończyły się już prace służb w Brzezinach, w Łódzkiem na 304 kilometrze. No i tam te prace trwały kilka godzin, ponieważ samochód osobowy z przyczepką wywrócił się na jezdni i tam najpierw blokowane były dwa pasy do Katowic, potem ta trasa była całkowicie zablokowana, no a teraz teoretycznie już za niedługo powinniście przejechać w kierunku Katowic, chociaż, o proszę bardzo, teraz właśnie włączyłam mapę i rzeczywiście już korek jest niewielki, on wcześniej miał 11 kilometrów, teraz patrzę, że już tylko 3. Także za niedługo chyba już zakończy się ten trudny dzień tak naprawdę, bo i przedpołudnie, i popołudnie na autostradowej jedynce przed Łodzią. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Warszawie, no to już zdecydowanie większy ruch jest na obu nitkach trasy S8. Na początku przewężenie było od Woli do Mostu Grotaroweckiego, czyli do Białegostoku, jeżeli jedziecie, no ale teraz w drugą stronę, czyli w kierunku Łodzi, też widzimy, że jest już dość ciasno. To o województwie mazowieckim, ale jeżeli chodzi o Gdańsk, to tam sytuacja chyba jest coraz trudniejsza. Wcześniej korek miał mniej więcej 2 kilometry. On się wydłuża. Chodzi o Gdańsk-Letnica, czyli rondo imienia Tadeusza Mazowieckiego, a także trasę, która prowadzi was w kierunku Pruszcza Gdańskiego, czy na przykład w kierunku Elbląga. Tam trzeba postać, no myślę, że kilkanaście minut dłużej, no ale też zdecydowanie dłużej jadą kierowcy drogą krajową numer 91, czyli przez centrum Gdańska i to też w kierunku Torunia. To jeszcze te południowe trasy. Jak wcześniej mówiłam, między Żywcem i Węgierską Górką jest trudna sytuacja z przejazdem. Jest tam ciasno, bardzo na S1, w kierunku południowej granicy państwa. No i więcej aut o tej porze też jest już na Śląsku, w kilku miejscach. Na autostradowej czwórce na przykład, na trasie z Katowic do Krakowa oraz na S86 między Sosnowcem i centrum Katowic. Więcej samochodów też na wspomniane już A4, jeżeli próbujecie właśnie z Katowic pojechać w kierunku Chrzanowa. To jeszcze zajrzymy sobie do województwa wielkopolskiego. Dawno nas tam nie było. Kostrzyn i węzeł Poznań Wschód, tam trwają prace drogowe, dlatego jest to przewężenie trasy, chociaż tam korki się większe nie tworzą. Właśnie na trasie S5 utrudnienia niewielkie mogą być zarówno przed wjazdem do Poznania od tej południowej strony, albo jeżeli próbujecie dostać się do Bydgoszczy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A widzisz, mówisz, że nie ma wtorku, a nasi słuchacze są bardzo czujni. Nie ma wtorku, tak? Ale jest wtórek. I też jest
1: w Wielkopolsce.
0: Tak, wtórek. Ale nie wtórek wielkopolski. Co prawda jest w Wielkopolsce wtórek, ale nie wielkopolski.
1: Ale to jutro bym mogła powiedzieć, że nie jest środa, tylko jutro jest śruda.
0: Śruda, tak. No. Ale jest też sobota i też w Wielkopolsce.
1: No,
0: proszę
1: jest.
0: Bardzo.
1: Sobuta.
0: Wszystko w tej...
1: Sobutka.
0: Wszystko w tej Wielkopolsce mają, ale chyba czwartku nie mają.

0: No to już wiemy, że mamy wtórek, jak pisze Andrew, a w Poznaniu jest jeszcze śródka i najbardziej wypadkowe rondo, pisze Agnieszka w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. No właśnie, a jak mamy wypadek, to przydają się nam oczywiście znajomość udzielania pierwszej pomocy, a jeżeli jej nie mamy, to to ratownicy medyczni. Dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że dziś w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Ratownictwa Medycznego i ratownik medyczny jest z nami teraz, Marcin Borkoś-Borkowski. Dzień dobry. Dobry, Borkosiu, witam serdecznie na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców.
1: Witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy.
0: To panie ratowniku, wszystkiego dobrego z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego na pana ręce, oczywiście od PRK z Polskiego Rady Kierowców. Borkosiu, wyzwania największe dla ratownika medycznego codzienne to?
1: Przede wszystkim zmienność sytuacji, bo to nie jest fabryka, gdzie ciągle dokręcamy tą samą śrubkę, czyli w jednym momencie trzeba być gotowym na zwalczenie nadciśnienia u starszej pani, a w drugim przypadku odebrania porodu ulicznego, czyli gdzieś tam w miejscu zastanym, a w innym przypadku odparowania ciosów ze strony nachlanego agresora.
0: O, proszę bardzo, takie rzeczy też się zdarzają, jak się okazuje. Czyli to już nie wyzwania, a bolączki codziennej pracy ratownika, jak się domyślam.
1: Tak jest, niechlubne strony.
0: Niechlubne strony ratownictwa medycznego. Ale częściej spotykasz się tak naprawdę z podziękowaniami i wdzięcznością, czy z agresją, jak powiedziałeś, napitych panów?
1: Daty są bardzo zbieżne, bo w 2021 roku 13 października, czyli w ten dzień, jaki jest dzisiaj, przestałem jeździć w karetce systemowej, bo zostałem rozjechany jak żaba na liściu przez kierującą samochodem, a jechałem motocyklem, ambulansem na sygnałach. Ja tamtej pory jestem już kaleką, nie mogę wrócić do karetki, gdyż mam niezrośniętą rękę, jest tak zwany staw rzekomy. Ale do tego 2021 roku regularnie siły zła ścierały się z

0: była mi dobra i rzeczywiście musieliśmy uważać nie tylko na pięści, na wulgaryzmy, ale niekiedy na inne argumenty. A w moim przypadku początki były takie, że już mafia jugosłowiańska przystawiła mi pistolet do głowy, wtedy kiedy jeszcze Jugosławia istniała, bo pracowałem już tyle czasu w pogotowie, jeszcze jak istniała komuna.
1: No ale mimo tych wszystkich złych rzeczy, o których opowiedziałeś przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, jednak jeździsz cały czas już nie jako ten oficjalny ratownik medyczny, ale dalej udzielasz pomocy, czyli tak to w tobie tkwi, cały czas chcesz to robić, czyli tak naprawdę nie wiem, jednak dobra strona mocy wygrywa.
0: Tak jest, to jest moja pasja, to jest moje powietrze, tak jakby ktoś powiedział, przestań oddychać. Ktoś powiedział inny, że jeżeli się wykonuje zawód pasję, to tak jakby całe życie uprawiał hobby, a nie ciężko harował. Jak najbardziej podpisuję się oboma rękoma po tym, że nie zamieniłbym tego zawodu na inny, mimo że przyczynił się on z czasem do mojego kalectwa, ale to nie jest wina tego wspaniałego zawodu i nie wszystkich ludzi pakujemy do jednego wora, jeśli chodzi o ludzi agresywnych. Było więcej tych szczęśliwych chwil, gdzie były łzy radości i tego, że mogliśmy komuś uratować życie i jak najbardziej uważam ten zawód za najwspanialszy, który mogłem wykonywać i dalej jeżdżę, ale już jeżdżę jako wolontariusz, jako świadek zdarzenia, angażuję się też w edukację. Też będę prawdopodobnie w połowie listopada, może pod koniec pojawi się już moja książka zawierająca doświadczenia z tych 36 lat pracy, opowiadająca o wielu przypadkach. To będą przypadki i takie edukacyjne, ale też takie przypadki, które pocieknie łezka, ale też jakieś śmieszne, bo też takie sytuacje były, ale też takie medycznie skomplikowane i dziwne. I też będzie też oczywiście szczypta mojej biografii, no bo nie ukrywam, że moja trampolina w dzieciństwie to nie była taka, że byłem dzieckiem bogatych rodziców, którzy posłali mnie na studia. Nie, wręcz przeciwnie, rodzina z dysfunkcjami, rodzina patologiczna, a mimo wszystko poszedłem pod prąd jak szlachetna ryba.
1: No to za chwileczkę wrócimy do rozmowy ze szlachetną rybą, Marcinem Borkowskim, ratownikiem medycznym. Przypominam, w listopadzie prawdopodobnie jego książka o wspomnieniach, o pracy ratownika, jak się domyślam, biografia, ale taka biografia, można powiedzieć, biografia ratownika medycznego, prawda? Biografia bardziej skłaniająca się do pokazania twojej pracy, a nie życia osobistego.
0: Tak, tak, tak. Byłego sanitariusza, obecnego ratownika medycznego.
1: Co najbardziej lubi w swojej pracy? Jak my, tak naprawdę uczestnicy bądź świadkowie jakiegoś zdarzenia drogowego, możemy pomóc ratownikowi medycznemu? O tym z Marcinem Borkosiem porozmawiam za parę minut.

0: Zapraszam.
1: A widzę, że w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców najlepsze trwa dyskusja na temat różnych miejscowości, nie tylko miejscowości, które nazywają się tak jak dni tygodnia. Czwartek, może nie miejscowość, ale w Lublinie jest najdawniejsze przedmieście i historyczne wzgórze. O tym nazwie, o tej nazwie Bartłomiej informuje, proszę bardzo.
2: Też znalazłam,
1: tak. No. Emilia, też znalazłam. Znaleźliśmy ten wtórek, przepraszam, od Andrew Śródka, o której mówi Agnieszka, że to najbardziej wypadkowe rondo. A propos wypadków i utrudnień komunikacyjnych, to mamy 15:30, a więc czas na wiadomości drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale my nie o tym, co w Lublinie, chociaż pozdrawiamy Górę Czwartek, tak? Akurat tutaj jedzie nam się spokojnie przez S17 i przez S12, ale zupełnie inaczej jest w Warszawie. Także jeżeli dojeżdżacie do Warszawy i S8-ką próbujecie dostać się do centrum miasta, albo też planujecie przejazd w kierunku Łodzi, to na pewno tego nie zrobicie w najbliższym czasie trasą S8, bo tam nawet nie korek, a raczej zator już się powoli tworzy. W kierunku Białegostoku on ma 6 ponad kilometrów, prawie 7 i w drugą stronę jest bardzo podobna sytuacja. Tak naprawdę przed mostem Grota Roweckiego kierowcy stoją już, no tam akurat w ponad 5-kilometrowym korku. Widzimy też na mapach, że jest zdarzenie drogowe, o którym na razie więcej nie wiemy. Także dajcie nam znać, jeżeli próbujecie przejechać przez tą S8-kę albo już stoicie w tym bardzo ciasnym korku. 22 513 11 11. No i trasa S2, czyli południowa obwodnica Warszawy, korkuje się na wysokości lotniska Chopina i to wiadomość dla tych wszystkich, którzy próbują dojechać zarówno do Siedlec, jak i też w kierunku Pruszkowa, bo akurat tutaj te obie nitki się korkują i są zwężone. No, ale piękna już jest trasa A1. Mamy bardzo dobre informacje właśnie ze Strykowa, bo tam mniej więcej zaczynał się ten ciasny korek, który trwał od godziny 10:30 już tak naprawdę dzisiaj. Prace się tam całkowicie zakończyły, także do Katowic przejedziecie już bez większych problemów, ale problemy są gdzieś indziej, na przykład we Wrocławiu, na autostradowej 8, na remontowanym odcinku i tam korek ma mniej więcej 3 km. On jest przed samym węzłem Wrocław Północ, czyli jeżeli właśnie do Wrocławia próbujecie tędy wjechać. No a poza tym już jest większy ruch też na autostradowej 4 w Krakowie, od węzła Kraków Południe do Kryspinowa. W obu kierunkach, chociaż więcej samochodów ustawia się na trasie w kierunku Katowic, a w Katowicach bez zmian spore przewężenie jest na trasie S86 w kierunku Dąbrowy Górniczej i w stronę Tychów, a także na ekspresowej 1. Też to wiadomość dla tych, którzy jadą z Mysłowic w kierunku Tychów. 22 513 11 11. Jeszcze raz powtarzam numer telefonu. Czekamy na Wasze wiadomości.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i jeszcze Bartłomiej, autostradowa obwodnica Poznania, tym razem w kierunku Warszawy, 160 km na pasie awaryjnym stoi ciężarówka, policja i patrol drogowy autostrady, ale wszyscy patrzą i jest korek. O, a patrzy mamy w Poznaniu. Jak twierdzi Bartłomiej. Jeszcze raz 160 km w kierunku Warszawy na A2, jak się domyślam. Obwodnica Poznania. Mamy koreczek, niestety. A gdzie my teraz jesteśmy? A jesteśmy w lesie. Naprawdę. Jesteśmy w lesie za sprawą grupy The Cure. To Forest.

ich, no ile nie największy, to jeden z największych przebojów. Forest The Cure już teraz w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Jak słychać, Anę, za chwileczkę wracamy do rozmowy z Borkosiem w Dniu Ratownictwa Medycznego. No musieliśmy i musimy porozmawiać z ratownikiem medycznym.

0: I wracamy do rozmowy z Marcinem Borkosiem-Borkowskim, ratownikiem medycznym, który jest z nami w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Obiecałem, Marcinie, zadać ci takie pytanie. Co najbardziej lubisz w swojej pracy? Domyślam się, że to jest ta satysfakcja z tego, że pomagasz ludziom. Czy się mylę?
1: Dokładnie tak. Olbrzymia radość, że stamtąd, skąd ludzie biegną przerażeni i uciekają, bo nie wiedzą, co robić, widzą, że jest strasznie, my idziemy w tamtą stronę i ci, którzy są w potrzebie, widzą tych aniołów, tych bohaterów bez peleryny.
0: No dobrze, to aniele drogi, powiedz mi w takim razie, jak ci ludzie, którzy uciekają, bo nie wiedzą, co robić, mogą ci pomóc w trakcie twoich działań?
1: Już mówię. Tak jak Państwowa

0: Straż Pożarna nie poradziłaby sobie bez Ochotniczej Straży Pożarnej. Mhm. Tak, zespoły ratownictwa medycznego nie poradziłyby sobie tak skutecznie ze stanami nagłymi w najodleglejszych zakątkach Polski, wsiach, powiatach, bez świadków zdarzenia, czyli tych, którzy uciekają stamtąd. Oczywiście, jeżeli jest zagrożenie, uciekamy, ale jeżeli tego zagrożenia nie ma, a te osoby szkolą się z pierwszej pomocy, to wręcz przeciwnie, działają i czują się jak ryba w wodzie.
1: No to w takim razie, co, namawiasz ludzi do tego, żeby szkolili się z pierwszej pomocy i żeby się nie bali udzielać tej pomocy?
0: No dokładnie tak. No przede wszystkim, żeby mieli zawsze przy sobie ściągawkę, tą ściągawką ich jest własna dłoń. Gdy spojrzą na własną dłoń, widzą kciuk, to znaczy udzielasz pomocy, gdy jesteś bezpieczny. Następnie palec wskazujący, oceń stan świadomości, delikatnie potrząsając za ramię, w każdym stanie. Czy to wypadek, czy pobity, czy zasławnięty. Następnie palec środkowy, oceń przez 10 sekund ilość i jakość oddechów. Jeżeli tych oddechów jest poniżej 2, czyli 1 lub 0, uciskaj klatkę piersiową, oczywiście powiadom służby. Jeżeli są to oddechy 2 na 10 sekund lub więcej, dobra nasza. Nie trzeba uciskać klatki piersiowej, ale to nie koniec, bo mam jeszcze palec serdeczny, ten od obrączki, a to znaczy sprawdź, poszukaj, czy nie ma jakichś ran, krwawień, no bo ten cenny płyn, jaką jest krew, nie może uciekać po prostu bezpowrotnie, musi być zatamowany. No i ostatni palec, najmniejszy łóż w pozycji bezpiecznej. Każdego nieprzytomnego, nieurazowego układamy w pozycji bezpiecznej. Ta pozycja zapobiega zachłyśnięciu i powoduje, że drogi oddechowe są drożne. A co z osobami urazowymi? Zostaw w pozycji zastanej, ale w momencie, kiedy na przykład leżałby na wznak, a zacząłby wymiotować lub krew napływałaby do buzi, no to ratujemy najpierw życie, a dopiero sprawność. Wtedy układamy w pozycji bezpiecznej.
1: No to radził Marcin Borkoś-Borkowski, ratownik medyczny. To my możemy pomóc w ten sposób ratownikom, którzy właśnie w tym momencie, w którym będziemy pomagać, prawdopodobnie będą docierali na miejsce zdarzenia. O bolączkach, o wyzwaniach już rozmawialiśmy i spotkaniach z agresją niestety, bo z taką również Borkoś się, i nie tylko Borkoś pewnie, inni ratownicy medyczni pewnie też się spotykają z tą agresją. Zwłaszcza jak próbujecie pomóc osobom pod wpływem różnych środków, jak się domyślam. I o tym wszystkim będzie w książce, tak? Która wyjdzie w listopadzie, tak. Borkosiu, tak?
0: Tak, tak, tak. W połowie listopada końcówka powinna być. Myślę, że pod choinkę będziecie zrobić mogli sobie. No i też mi prezent, bo będzie mi bardzo przyjemnie, że zagoszczę w tylu domach.
1: No i jak się... A będzie można się nauczyć tam tego ratownictwa medycznego z tej książki? No, przynajmniej podstaw?
0: Znaczy, jeśli chodzi o podstawy jako takie, jak udzielać pierwszej pomocy, no to tam oczywiście opowiadam, ale to bardziej poświęcam uwagę z ramienia zespołów, czyli to, co ludzie i świadkowie nie mogą zrobić, ale też jest namiastka tego, co świadkowie mogą zrobić, więc jak najbardziej będzie to takie oswojenie z różnymi sytuacjami nagłymi.
1: Marcin Borkoś-Borkowski, ratownik medyczny w Dniu Ratownictwa Medycznego. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, Marcinie, i dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam serdecznie.

0: Jeszcze 11 minut i będzie godzina 16. W takim razie chyba dobra pora na kolejną zagadkę motoryzacyjną. Oczywiście chodzi o rozpoznanie modelu samochodu po podpowiedzi. A podpowiedź dziś taka, nie wiem, czy skomplikowana, czy prosta. No uwaga, uwaga. Zamieniamy w nazwie tego modelu, chodzi dziś o model samochodu, literkę S na B. I samochód staje się czymś, czym można kręcić. Proste chyba. Samochód staje się czymś, czym można kręcić, jeżeli w nazwie tego modelu zamienimy literę S na B. Czekam na wasze odpowiedzi. Pomyślcie, oczywiście rozruszajmy sobie szare komórki. Szare komórki za kierownicą się przydają. Na pewno się przydadzą tym, którzy na przykład stoją w korku i trochę sobie je rozruszają, żeby się nie nudzić na przykład. A gdzie stoimy? Gdzie są utrudnienia? O tym już teraz Emilia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Myślę, że odpowiedź na zagadkę będzie płynęła z trasy S8, bo tam kierowcy właśnie stoją i nie ruszą się na pewno przez kilkanaście minut, bo wydłuża się ten korek. On już w sumie ma prawie 9 kilometrów od Blizny Łaszczyńskiego aż za sam most Grotaroweckiego w obu kierunkach, jak już wspomniałam, czyli do Białegostoku i do Łodzi. Czekamy na więcej informacji od służb albo od was. Natomiast to nie wszystko. Przypominamy też, że utrudniony przejazd po południu jest przez ekspresową dwójkę, która korkuje się na wysokości lotniska Chopina. Tam ten korek mniejszy zdecydowanie na pewno niż na S8. Ma 4 km i on jest głównie do Siedlec, ale w drugą stronę też jedziecie nieco wolniej. Pojawiły się też dwie wiadomości z trasy S6 i z autostradowej dwójki. Pierwsza wiadomość to Pomorskie Województwo od węzła Rusocin do węzła Gdańsk Południe w Juszkowie na 348 km. Zderzyły się dwa samochody osobowe i od 15.30 blokowany jest jeden pas na trasie w kierunku Gdyni. Te utrudnienia jeszcze mają być, jak dobrze liczę, do godziny 17, czyli przez jeszcze ponad godzinę. A jeżeli mowa o A2, to akurat województwo wielkopolskie od węzła Poznań-Komorniki do węzła Poznań-Luboń. Tam też nasza słuchaczka pisała w aplikacji, że są spore utrudnienia właśnie pod Poznaniem. 161 km. Zepsuł się samochód ciężarowy i blokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Co oczywiście widzimy na mapach i akurat tam te prace służb na autostradzie A2 będą do godziny 17.30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz, wracamy do zagadki, zamieniamy w nazwie tego modelu literę S na B i samochód staje się czymś, czym można kręcić. Mam nadzieję, że nie pokręciło się w głowie od tej zagadki, a za chwileczkę napłyną dobre odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości w aplikacji. Czekam.

0: No to jak to jest z tym samochodem? Zamieniamy w nazwie tego modelu literę S na B i samochód staje się czymś, czym można kręcić. Tak brzmi podpowiedź w tej zgadywance. Może Seat daje nam bit i nim można kręcić. No jak się jest DJ-em, to można bitem kręcić oczywiście, ale jest pewna niekonsekwencja, bo jak w nazwie Seat zamienimy S na B, to będzie Beat, więc trzeba i ta niekonsekwencja polega na tym, że czytamy Seat, bo a potem z tego Seata robimy Beat, a nie Beat. Więc to nie Seat i nie Beat. Czymś jeszcze można kręcić. Więc jeszcze raz, uwaga, uwaga. Zamieniamy w nazwie tego modelu literę S na B i samochód staje się czymś, czym można kręcić. Tak brzmi pytanie i tak brzmi zadanie dzisiejsze, jeżeli chodzi o samochody i zgadywankę w wysokich obrotach. Trzymam za was kciuki. Oczywiście pomyślcie, uruchomcie szare komórki i po godzinie 16 do tego wrócimy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem najchłodniej w dalszym ciągu w Zakopanem, 6,6 pokazują tam termometry, niecałe 7 na Podhalu, natomiast cieplej niż przewidywali synoptycy, bo ponad 15 mamy w Słubicach, 15,6, więc zbliżamy się już do 16 stopni w Słubicach. Po południu i wieczorem na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze niestety umiarkowane, miejscami duże. Na północy Polski i na Podkarpaciu miejscami słabe opady deszczu, a w Tatrach nawet możliwe słabe opady śniegu. Jeżeli chodzi o temperaturę, to już maksimum osiągnęliśmy, nawet przekroczyliśmy, jak powiedziałem, w Słubicach 15,6, a wiatr mamy słaby, nad morzem umiarkowany, zachodni, natomiast na zachodzie ten zachodni wiatr już skręca na południowy, więc jest jeszcze cieplej i dlatego prawdopodobnie tych stopni na termometrach w Słubicach więcej niż przewidywali synoptycy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to czekam na odpowiedzi w zgadywance o samochody. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen. A już minuta po godzinie 16. My wciąż na wysokich obrotach w PRK.

0: Jeszcze raz przypomnę, zamieniamy w nazwie tego modelu literę S na B i samochód staje się czymś, czym można kręcić. Tak brzmi podpowiedź. Za moment do tego wracamy. A teraz 10 minut po godzinie 16 wracamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No a całkiem sporo się dzieje. Zaczynamy od autostradowej jedynki. Mamy wiadomość od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ze Śląska, a dokładniej za odcinka od węzła Częstochowa Południe do węzła Woźniki. Tam na 446 kilometrze stoi zepsuty samochód ciężarowy, który blokuje przejazd w kierunku Łodzi. To oczywiście widzimy na mapach, że ta A1 jest zakorkowana właśnie w trasie do Częstochowy i no właśnie, jeżeli chodzi o to popołudnie, to na pewno kierowcy stoją w bardzo ciasnym zatorze. Myślę, że więcej niż kilkanaście minut. Warto zjechać ze Susemki i dojechać do Warszawy po prostu drogami wojewódzkimi, bo ten korek na autostradowej ósemce ma już ponad 10 kilometrów w obu kierunkach, chociaż ta sytuacja chyba gorzej wygląda akurat na jezdni w kierunku Łodzi. Czekamy cały czas na wiadomości od służb. A jeżeli chodzi o to, gdzie jeszcze najbardziej nam się korkują trasy, to na pewno trzeba wymienić województwo pomorskie, no i Trójmiasto, a szczególnie Gdańsk, Letnica, gdzie już od ponad godziny mówimy, że nieprzejezdny jest odcinek na wysokości ronda imienia Tadeusza Mazowieckiego oraz w Alei Macieja Płażyńskiego, ale też te drogi dojazdowe, właśnie przez drogę krajową numer 91, no nie przejedziecie po prostu do nowego portu czy w kierunku Sopotu, ale też jeżeli jesteście w trasie do Pruszcza Gdańskiego czy do Elbląga. To nie wszystko, jeżeli chodzi o Pomorze. Jeszcze trasa S6. Widzimy, że jest zdarzenie drogowe na wysokości Wojanowa. Tam kierowcy zaczynają zwalniać. No i właśnie mapy pokazują, że kierowcy zgłaszają zdarzenie drogowe. Dlatego warto wjechać na drogę krajową numer 91 i tędy przejechać przez Pruszcz Gdański, chociaż w Pruszczu też bardzo, bardzo dużo się dzieje. Takie mamy trudniejsze to popołudnie. To teraz województwo dolnośląskie, Wrocław. Sytuacja wygląda nieco lepiej chyba niż akurat w Gdańsku, chociaż tutaj też nam się korkują trasy. Jak już wcześniej mówiłam, to autostradowa ósemka przed węzłem Wrocław Północ, no ale też te południowe trasy, autostradowa czwórka przed wjazdem do centrum miasta na wysokości Nowej Wsi Wrocławskiej, a Śląsk i Kraków, czyli województwo małopolskie. Jak wygląda sytuacja? No zwiększa nam się na pewno korek od Skawiny w kierunku Balic. To wiadomość dla kierowców, którzy jadą zarówno do Katowic, ale też są w trasie do Tarnowa. Natomiast w Katowicach sytuacja wygląda nieco lepiej, chociaż dalej większe zwężenie jest na trasie S86 z Katowic do Dąbrowy Górniczej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: No, jak się słucha PRK Polskiego Radia Kierowców, to aż chce się żyć i tylko mocniej nie przyciskajcie pedału gazu, żeby za szybko nie jechać. Dostosujmy prędkość do warunków jazdy, a dziś nie wszędzie te warunki dobre. Na zachodzie co prawda dobre, ale paradoksalnie pamiętajcie o tym, że tak naprawdę z badań wynika, że im lepsze warunki, tym więcej tych stłuczek mamy. Niestety, bo zaczynamy szarżować. Dobra, wracamy do samochodu, o który dziś chodzi. Zamieniamy w nazwie tego modelu literę S na B i samochód staje się czymś, czym można kręcić. Wiemy, że to już nie Bit, który można też kręcić, ale no właśnie, czy tym modelem jest Corsa? Pyta Tomek Zaktrosa. Jak zamienimy S na B, to wyjdzie nam korba. Oczywiście Opel Corsa, Sławas tak napisał. Monika ze Stonika dokładnie tak samo argumentuje jak Tomek Zaktrosa, czyli odpowiedź to Corsa, po zamianie liter będzie korba. Tak czy nie?
1: Halo, halo! Zamieniamy korbę na Corsę! Zuza z Peugeota pozdrawia.
0: Zuza z Peugeota zamieniła korbę na Corsę i albo Corsę na korbę. Ale lepiej chyba korbę na Corsę, prawda? Zamienić. Zuza, masz rację. Opel Corsa korbą kręcić można. Nasz pierwszy samochód, pisze Ania Starnowa. Cieszę się, że trafiłem w wasz pierwszy samochód, Aniu. Grzegorz, Irek, Czupur z Durango, Hubert z I30 N-Line. Pozdrawiam was serdecznie. Dobre odpowiedzi nadesłaliście.
2: Witam, tu Piotr z Wrocławia.
0: Cześć, Piotrze.
2: Chodzi o Opla Corsę. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Kto jeszcze to wiedział?
3: Corsa i korba. Dziękuję bardzo. Zamieniamy Corsę na korbę i kręcimy. Piniu pozdrawia.
0: Piniu pozdrawiamy również, kręcimy korbą, a wolelibyśmy chyba Corsę mieć. Leszek ze Skanii, bardzo dobra odpowiedź, Leszku. Marlena i Łukasz z Kia EV6 też wiedzieli i odpowiedzieli. Fajnie, w zespole Siła oczywiście. Michał z Passata wiedział, Adam z Harleya. Na Harleju, Adamie, jeszcze? W taki ziąb? Gratuluję. Bartosz z Kijanki wiedział, Damian, Adam, Tomasz z Jastrzębia Zdroju i kto jeszcze?
4: Witam szanownego redaktora.
0: Witam.
4: Jeśli chodzi o zagadkę, to mam taką hipotezę, że chodzi dzisiaj o Corsę, o Opla Corsę. Pozdrawiam, Piotr z Kalisza.
0: Piotr z Kalisza wysnuł taką hipotezę i ta hipoteza okazała się prawdziwa, oczywiście, że tak.
5: Oczywiście korba Corsa, Mariusz z Zamościa.
0: Mariusz z Zamościa też bardzo dobra odpowiedź. Fufon z Kozienic przysyła dobrą odpowiedź w aplikacji. Marek z Forda, poza tym Grzesiek za czwórki, a Andrzej z Tczewa na marginesie przypomina, że korba służyła jako rozrusznik w pierwszych samochodach. Oczywiście, że tak, Andrzeju, ale jakbym powiedział, że jak zamienimy te literki, to powstanie coś, czym kręciliśmy, żeby uruchomić samochód, to by była odpowiedź zbyt oczywista, tak mi się wydaje.
6: Dzień dobry. Dzień dobry. Kadzisz z tej strony. Jeśli chodzi o zagadkę, to strzelam, że to Opel Corsa. Zamieniamy S na B i jest korba. Pozdrawiam.
0: I kto jeszcze strzela?
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: Renatka i Marcin z Tuksonady. To chodzi o Opla Corsę. Zamieniamy S na B i wychodzi coś do kręcenia, czyli korba.
0: Tak.
7: Pozdrawiamy.
0: Hej. Pozdrawiam również. Jak powiedziałem, w zespołach Siła. Tych mieszanych, damsko-męskich także, jak się okazuje, świetnie wam poszło. Robert z Dukato też wiedział, ale ktoś musiał być szybszy niż wszyscy inni, prawda? Kto był najszybszy?
8: Witam, szanowne radio. S na B, to będzie chyba Corsa. Corsy zrobi się korba. Witam i pozdrawiam, Tomek Mechanik z Łebienia.
0: Tomek Mechanik. Tomku Mechaniku, możesz pozdrawiać teraz kogo chcesz. Oczywiście, bo byłeś najszybszy ze swoim skojarzeniem. Dodamy do twoich pozdrowień oczywiście piosenkę. Zbigniew natomiast był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Czyli Tomek Mechanik, Zbigniew, panowie, pozdrawiajcie. Dla wszystkich innych brawa, fanfary. Na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców rozruszaliśmy sobie szare komórki, a skoro rozruszaliśmy sobie szare komórki, to może też rozruszamy wycieraczki, tak żeby dobrze pracowały, co? Sprawdźcie, czy wam dobrze zbierają wycieraczki z przedniej szyby wszystko, bo jeżeli nie, jeżeli rozmazują, to możecie mieć...

nowe. I to już za chwileczkę. Zgłaszajcie się do konkursu o wycieraczki. Rozruszane szare komórki z pewnością już dają pewność, że ktoś zdobędzie te wycieraczki już za momencik. Jak się zgłosić, piszecie imię albo pseudonim artystyczny, którym poruszacie się, na przykład jak Fufon z Kozienicy, prawda, w aplikacji i dopisujecie swój numer telefonu, pod który odzwaniamy. Odbierajcie te numery, bo już za parę minut ktoś zdobędzie wycieraczki. Więc jeszcze raz, imię bądź pseudonim i numer telefonu wysyłacie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a my już niedługo gramy o wycieraczki. Trzymam jak zwykle kciuki. I jedziemy. 24 minuty po godzinie 16:00.

Rock DJ Robbie Williams przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców kręcił bity jak Seat. 29 minut po godzinie 16. Przypomnę raz jeszcze za chwileczkę, za momencik, jak już sprawdziliście, czy potrzebujecie

0: tych nowych wycieraczek na sezon jesienno-zimowy, no to jak już potrzebujecie, zgłaszajcie się do konkursu. My za chwilę gramy o te wycieraczki. Możecie pisać. Właściwie to powinniście napisać to zgłoszenie. Imię, swoje imię albo pseudonim artystyczny i numer telefonu, pod który mamy oddzwonić. A za parę minut wracamy. Tymczasem Emilia wróciła. Wyobrażacie sobie? Wróciła dziewczyna i będzie mówiła wam o tym, co się dzieje.
1: Wyobrażacie sobie?
0: Wyobrażacie sobie?
1: No to nie trzeba sobie tego wyobrażać, bo takie są fakty.
0: Takie są fakty. Emilia wróciła i mówi o tym, co się dzieje na polskich drogach.
1: No.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Do tego to doszło, że będziemy mówić o tym, co na drogach. Mamy kilka wiadomości od służb, także powtórzymy je. Autostradowa 1, S6 i A2. Tutaj właśnie są w naszych komunikatach. Województwo śląskie między węzłem Częstochowa Południe i węzłem Woźniki już od godziny prawie stoi samochód ciężarowy, który właśnie zepsuł się na 446 kilometrze. To dokładniej w pobliżu miejscowości Poczesna. Tam zablokowany właśnie od tej godziny jest jeden pas w kierunku Łodzi, a autostradowa 2 to wielkopolskie województwo między węzłem Poznań-Komorniki i węzłem Poznań-Luboń, gdzie też stoi zepsuty samochód ciężarowy na 161 kilometrze. No i akurat w województwie wielkopolskim blokowany jest przez służby jeden pas w trasie do stolicy, do Warszawy. Te utrudnienia na A2 mają potrwać do godziny 17.30, czyli jeszcze przez najbliższą godzinę. Natomiast na A1 za chwilę ta trasa w kierunku Łodzi powinna zostać odblokowana. To teraz S6, województwo pomorskie. Wiemy, co się dzieje między węzłami Rusocin i węzłem Gdańsk Południe w Juszkowie. Na 348 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych i tam nieprzejezdny jest pas w trasie do Gdyni, ale jeżeli chodzi akurat o Pomorze, to nie wszystko, bo naprawdę ciasno jest w Alei Macieja Płażyńskiego. Tam korek ma ponad 5 kilometrów. Rzeczywiście jest bardzo ciasno i tak jak sprawdzamy na mapach, to jest ponad 5 kilometrów tego korka w obu kierunkach, czyli jeżeli próbujecie dojechać do Sopotu, do Gdyni, ale też jeżeli kierujecie się do Elbląga czy w kierunku Olsztynka. To jeszcze południowe trasy. Widzimy, że bez zmian na autostradowej 4 przed wjazdem do Wrocławia kierowcy ustawiają się od kątów wrocławskich do Nowej Wsi Wrocławskiej, ale też na wysokości miejscowości Domasław. To trasa S8, która jest przewężona właśnie na odcinku mniej więcej 1 kilometra. No i województwo małopolskie, godzina 16.31, więc wyjeżdżacie może już do domu z pracy. I widzimy to oczywiście na obwodnicy Krakowa, która zakorkowana jest od Balic do mniej więcej węzła Kraków Południe w obu kierunkach, czyli w trasie do Katowic i do Tarnowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to uruchamiamy koncert życzeń jeszcze. I słuchamy.
3: Witam, mówi Zbigniew. To skoro wygrałem pozdrowienia, to pozdrawiam swoją małżonkę Jolantę oraz, że wybieram się na bieganie, kolegów, koleżanki z grupy Dyczusz Team. Pozdrawiam.
0: No to dla biegaczy i dla małżonki. Teraz gramy.

0: Zaczynamy rywalizację o wycieraczki. Kto dziś wygra?
1: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: Mateusz Michu, tak napisał nasz słuchacz. Ja myślałem, że dwóch was jest, Mateuszu, w samochodzie i będziecie mieli dwa razy większe szanse, bo co dwie głowy to nie jedna. Ale okazuje się, że Mateusz jest Michem jednocześnie. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A skąd to Michu? Przecież Mateusz to Mati powinieneś być, a Michu to Michał.
2: Tak już się kiedyś przyjęło do mnie to Michu. Widocznie jak byłem mały, byłem bardzo utytany.
0: A, rozumiem. Michę lubiłeś zawsze, rozumiem.
2: Możliwe, możliwe.
0: Okej. No dobrze. Do jakiego samochodu wygrywasz dzisiaj wycieraczki?
2: Do Forda Customa, do Transyta Customa.
0: Dobra, super. Bo co, bo już marzą szybę? Te twoje?
2: Tak, właśnie się też, już taki czas przyszedł, jak się miałem też na dniach kupić i akurat żeście wjechali z konkursem idealnie, więc może się uda wygrać.
0: No dobra, no to my wjechaliśmy idealnie z konkursem. Ja mam nadzieję, że wjedziesz też idealnie, Mateuszu, z odpowiedzią na dzisiejsze pytanie. Pamiętaj, że jeżeli nie będziesz znał od razu odpowiedzi na to pytanie, to możesz zawsze poprosić o podpowiedź. My wtedy wycieraczkami nowiutkimi przetrzemy ci szybę i po podpowiedzi mam nadzieję, że wszystko stanie się jasne, okej?
2: Okej,
0: dobra,
2: nie ma problemu.
0: Więc nie szarżuj i nie odpowiadaj od razu, jeżeli nie znasz na 100% prawidłowej odpowiedzi. Najstarszy salon samochodowy świata powrócił, nie wiem czy wiesz. Od 12 do 18 października będzie się odbywał, więc dziś już trwa. Wczoraj się zaczął. Aby dobrze poznać historię tego najstarszego salonu samochodowego, musimy się cofnąć do 1898 roku, o 128 lat. Wtedy to w ogrodach Jars de Tirli, chyba tak się wymawia nazwę tych ogrodów, z inicjatywy francuskiego Automobil Klubu powstała taka wystawa. Wtedy nie nazwano tego salonem samochodowym, bo ta nazwa jeszcze nie istniała. Wydarzenie nazwano wówczas Międzynarodową Wystawą Samochodów, Rowerów i Sportu. Z dość prostej przyczyny, bo motoryzacja, jaką dziś znamy, dopiero raczkowała. Wystawa odbywała się wtedy pod dużymi namiotami, a ja mam takie pytanie do ciebie, w jakim mieście odbywała się ta impreza? Wiesz?
2: Ojejku. Troszeczkę mnie zaskoczyłeś.
0: Naprawdę?
2: A taka mała podpowiedź można?
0: No pewnie, że można. Oczywiście, że można podpowiedź. Ja myślałem, że już podpowiedziałem wystarczająco, ale uwaga. Tam w tym mieście jest też taka metalowa wieża, duża metalowa wieża, a obok niej jest Louvre i w tym Louvre mieszka Mona Lisa.
2: To wiadomo, że Paryż.
0: Brawo! Oczywiście najstarszy salon samochodowy świata powrócił w Paryżu. Tam odbywają się premiery. Będziemy o nich mówić w wysokich obrotach z przedstawicielami. Oczywiście brawa dla ciebie, Mateuszu.
2: Dziękuję bardzo.
0: No i twój Fordzik ma nowe wycieraczki w takim razie.
2: Cieszę się, bardzo wam dziękuję.
0: Trzymaj się, pozdrawiam. Jutro
2: również
0: ktoś...
2: się trzymajcie.
0: Trzymamy się oczywiście. A jutro ktoś kolejny wygra wycieraczki do swojego samochodu.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.

0: No właśnie, do domu jedziecie prawdopodobnie, a jak się jedzie do domu, o tym już teraz Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No pojedziecie do domu albo nie pojedziecie. Gdzieś trzeba stać. Na pewno na S61 stoicie właśnie. Obwodnica Ełku, Warmia i Mazury. 127 km chyba powiedziałam, ale S61 powtórzę najwyżej. Samochód ciężarowy się tam zepsuł. Po 16.30 już został zablokowany jeden pas w trasie do Warszawy. A1 to węzeł Częstochowa Południe do węzła Woźniki. Kolejna informacja, ale akurat dobra, bo tam zakończyły się prace służb po kolejnej awarii samochodu ciężarowego i akurat tam niemożliwy był przejazd pasem w trasie do Łodzi. Z dobrych informacji jeszcze A2, Poznań-Komorniki do węzła Poznań-Luboń. Wiemy, że w Żabikowie na 161 kilometrze także po awarii samochodu ciężarowego. Coś sporo dzisiaj tych samochodów ciężarowych nam się psuje na trasach. Do Sedna tam zablokowany był jeden pas w trasie do Warszawy, ale już możecie jechać. To teraz może o tym, gdzie jeszcze jednak mimo wszystko mamy te korki. Tak na pewno jest w Warszawie na S8. Tutaj się nic nie zmienia, chociaż widzę, że akurat troszeczkę luźniej jest już na odcinku prowadzącym do Łodzi. Dokładniej na wysokości Fortu Bema zaczyna się przejaśniać sytuacja na drodze. W drugą stronę od Blizny Łaszczyńskiego do Mostu Grotaroweckiego sytuacja dalej jest nie najlepsza. Autostradowa, natomiast przepraszam, ekspresowa dwójka korkuje się na wysokości lotniska Chopina w obu kierunkach, czyli w trasie do Łodzi i do Siedlec. To teraz Poznań. Wcześniej mówiliśmy, że prace drogowe trwają na wysokości miejscowości Kleszczewo i Kostrzyn. Tutaj właśnie w tym miejscu kierowcy zaczynają zwalniać w obu kierunkach, czyli do Poznania i do Gniezna, ale też widzimy, że spory korek jest właśnie na tej autostradowej dwójce, o czym mówiłam przed chwilą, także tam korek to ponad 3 km. No i jeszcze ta południowa strona Poznania i S11. Mamy też spore przewężenie. Na razie nie ma informacji o żadnym wypadku, kolizji, zdarzeniu drogowym. Wiemy, że tam prowadzone są prace drogowe zarówno w kierunku Wrocławia, ale też jeżeli jedziecie do Piły. Czekamy na Wasze wiadomości 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 8 minut będzie godzina 17. Cały czas jedziemy na wysokich obrotach, oczywiście, a teraz taka rozgrzewka będzie. Nirwana. Proszę bardzo.

0: No właśnie, jak mamy zielone światło, to jedziemy, jak czerwone, to stoimy. Obyście trafili w swoich miastach na zieloną falę i szybciutko dotarli do domu. Mówiłeś, że będzie rozgrzewka, jak brzmi pytanie? Zapomniałeś zadać pytanie? Nirvana, ale jesteście uważni. Nie, to ta Nirvana, ten Lithium, numer Nirvany, który zagraliśmy kilka minut temu, miał być rozgrzewką muzyczną i była to rozgrzewka. Gitary były, była rozgrzewka. Czy mógłbyś, Robercie, szepnąć słówko wszystkim, którzy wracają, są w trasie, a wracają z trzech w stronę przejścia do Kudowy. Trasa E67 przed granicą z Polską. Tam jest katastrofa. Pisze Leszek ze Skalni. Tragedia, zwężka, ruch wahadłowy. Stoimy już półtorej godziny. W ciągu tego czasu zrobiliśmy może 1,5 kilometra do przodu. Leszek ze Skalni informuje w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Oczywiście, jak słyszysz, Leszku, mówimy E67 przed granicą z Polską. Po stronie czeskiej ruch wahadłowy i tam się stoi. 1,5 godziny i 1,5 kilometra. Słaba ta prędkość. Leszku, współczuję, trzymam kciuki i mam nadzieję, że muzycznie będziemy cię zadowalać. A teraz o 17 informujemy o tym, co synoptycy przewidują na dzisiejszą noc.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Na razie 6,5 na Podhalu, w Zakopanem najchłodniej, najcieplej, w Słubicach nadal ponad 15, 15 i 2 kreseczki. Jeżeli chodzi o dzisiejszy późny wieczór i noc, no to zachmurzenie na ogół duże niestety. Początkowo na wschodzie, a nad ranem na zachodzie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia, ale pamiętajmy, zachmurzenie na ogół duże. Od zachodu w stronę centrum będą postępowały słabe opady deszczu. Lokalnie, zwłaszcza na wschodzie i w kotlinach górskich, mgły, znów powrócą mgły i ograniczać będą widzialność do 200 metrów. Cieplejsza noc niż wczorajsza. Od jednego, co prawda, na południowym wschodzie i tam chłodno, w centrum już 5 stopni, a 9, a miejscami nawet 10 pokażą termometry na zachodzie Polski. Jeżeli chodzi o wiatr, to słaby bądź umiarkowany. Wiał będzie z południowego zachodu i z południa.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 17. Kłaniam się, zapraszam. Jedziemy oczywiście na wysokich obrotach. House of Love, tak się nazywa ten zespół. Shine On, zespół jednego przeboju, ale za to jakiego. Jedziemy, jedziemy. Mam nadzieję, że pomagamy w jeździe. Kłaniam się na wysokich obrotach. Robert Kilenek.

0: Maciek Sampolski. Jeszcze raz, jak śpiewała Ania Dąbrowska, no to jeszcze raz. Maciek Sampolski w studiu. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry, witam, cześć. I jeszcze raz dzień dobry, witam, cześć.
0: No, to teraz dwa serwisy w jednym będą w takim razie.
1: No dobra.
0: 10 minut po godzinie 17. Co się dzieje na polskich drogach? Posłuchajcie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A dzieje się niestety dość sporo. S61. Od tej trasy zaczynamy nasz drogowy raport, a chodzi konkretnie o obwodnicę Ełku. 127 km, awaria samochodu ciężarowego i mamy tutaj blokadę jednego pasa w kierunku Warszawy. Według drogowców te utrudnienia przynajmniej do godziny 19 z nami zostaną. Ekspresowa szóstka. To już jest z kolei obwodnica Trójmiasta. Między węzłami Rusoci na Gdańsk Południe uważajmy, bo mamy tu blokadę jednego pasa w kierunku Gdyni. 348 km. Zderzyły się tu dwa samochody osobowe i z tego właśnie powodu mamy utrudnienia w ruchu. Krajowa 19 to już z kolei Lubelszczyzna i okolice Białki. Między Radzyniem Podlaskim a Międzyrzecem Podlaskim na kilometrze 238 zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Jedna osoba została poszkodowana i wobec tego trzeba tu jechać jednym pasem naprzemiennie. Do tego tradycyjnie korki i spowolnienia. Na polsko-niemieckim pograniczu postoimy m.in. w Świecku na wyjeździe z Polski w kierunku Niemiec. I podobnie wygląda to w Jędrzychowicach na A4. Tutaj także mamy korek. Do tego możemy dodać, że w Kołbaskowie i w Olszynie, czyli na A6 i A18, jeździ się na razie dość dobrze. Poza tym spore spowolnienia na obwodnicy Krakowa, to oczywiście A4, od Balic do węzła Kraków Południe, no i w Warszawie ekspresowa 8, od Bemowa po most Grota Roweckiego w obie strony, no i również ekspresowa 2, od wysokości Okęcia do mniej więcej tunelu pod Ursynowem. Tutaj też mamy drogowe spowolnienia i również radzimy Wam uważać. W okolicach Poznania nieciekawie, od węzła Komorniki do węzła Luboń korek w stronę Warszawy na A2, do tego S5 i S11 miejscami również nam spowalniają.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dobrze, że przyszedłeś w ogóle, Maćku, wiesz, tak? Bo ty jesteś z Lublina, prawda?
1: Jesteś.
0: A dziś słuchacze pisali o tym, że mimo, że mamy wtorek, to w Lublinie jest czwartek.
1: Co ty mówisz?
0: No.
1: No a dlaczego?
0: A, widzisz, czyli nie jesteś z Lublina, bo jakbyś był z Lublina, to byś wiedział, że najdawniejsze przedmieście i historyczne wzgórze nazywa się Czwartek.
1: Czwartek, no tak. A, było się tam. Nie, tam różne ciekawe rzeczy mogą się dziać. Kto jest...
0: W czwartki?
1: Na czwartku właściwie.
0: Na czwartku. Bo... Tak się mówi na to wzgórze, na czwartku?
1: Tak, my tak na to mówimy.
0: Wy w Lublinie.
1: Tak, dokładnie.
0: Jedziemy, 13 minut po godzinie 17, cały czas na wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców, a Maciek wraca za 7 minut z najnowszymi informacjami. Co ja mówię, za 17 minut wraca.

w Paryżu. No, tak naprawdę wszystkie najważniejsze premiery motoryzacyjne. Paryż ponownie stał się na kilka dni stolicą motoryzacyjną Europy. No może nie całego świata, ale Europy na pewno. No i oczywiście nie wiem, czy wszyscy sobie z tego zdają sprawę, jak jest salon samochodowy w Paryżu. No to głównie Francuzi prężą mózgu. Jak jest salon samochodowy w Monachium, dawniej we Frankfurcie, no to Niemcy prężą tam muskuły. W Paryżu Niemcy pokazują oczywiście tak pro forma jakieś nowości, ale przede wszystkim rządzą Francuzi, jak powiedziałem. 60 światowych premier, udział ponad 100 wystawców, ponad 60 producentów samochodów, mnóstwo ekspozycji i naprawdę fajne samochody pokazują. Między innymi Renault pokaże koncepcyjną interpretację modelu Espace, ale Renault mniej pokazuje niż Stellantis, bo na przykład Stellantis pokazuje nową wersję Citroena 2CV, inspirowaną tą starą oczywiście. To naturalnie troszkę papugowanie po Renault, które to Renault już jakiś czas temu pokazało. Najpierw Renault 5, Renault 4, a już niedługo zobaczymy i na polskich drogach pewnie Renault Twingo. Wszystko oczywiście w wersji elektrycznej, ponieważ tak naprawdę grupa Stellantis należąca głównie do Francuzów, ale mająca w swoim portfolio również Fiata i Alfa Romeo, to także w Paryżu uwagę zwracają premiery Alfa Romeo i Fiata, naprawdę przepiękna. Jak będziecie mieli okazję gdzieś zobaczyć w internecie, no bo w radiu trudno mi pokazać to, ale przepiękna Alfa Romeo. Fiat natomiast pokazuje nowe modele Grizzly i Grizzly Fastback, czyli takie troszkę duże, jak na Fiata samochody. Fiat słynął i słynie z tych mniejszych samochodów. Zobaczymy, jak ten Grizzly i Grizzly Fastback się przyjmą. Jak powiedziałem, oczywiście Niemcy zaznaczają swoją obecność. Volkswagen, Skoda pokazują samochody, ale nic tak spektakularnego jak Francuzi. Natomiast coraz więcej chińskich marek pojawia się. Również w Paryżu pokazują się BYD, Chery, Geely, Leapmotor, ale Leapmotor ten pokazuje się dlatego, że też w części należy do Stellantisa, czyli część Leapmotoru to francuska część, ale poza tym Omoda, Jayco, XPeng, znane z polskiego rynku, także pokazują swoje premiery w Paryżu. Będziemy o tym mówić w wysokich obrotach, o premierach salonu samochodowego w Paryżu, więc jeżeli Was interesują nowości, no to włączajcie wysokie obroty w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: No i rzeczywiście mamy awarię. Bartłomiej informuje, że na 159 kilometrze tak zwanej Autostrady Wolności, czyli obwodnicy Poznania na przykład, czyli A2, najpierw zepsuta ciężarówka, czyli mamy awarię, a teraz zderzenie osobówki. I to wszystko w tamtych okolicach. 159 kilometr obwodnica Poznania. Dziękujemy Bartłomieju, chociaż Bartłomiej nazywa to masakrą, czyli prawdopodobnie długo się stoi. I nie tylko tam, jeszcze przed wjazdem do Polski, pamiętacie, o tym mówiłem już, Leszek ze Skalni informował o tym, że na trasie E67 po czeskiej stronie przed granicą z Polską katastrofa, zwężenia, ruch wahadłowy, stoją już tam nasi słuchacze od półtorej godziny i w ciągu tej półtorej godziny zrobili może z półtora kilometra. Co się dzieje poza tym na polskich drogach? O tym już teraz Maciek Sampolski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja na początek wróciłbym do informacji naszego słuchacza z A2. Od węzła Komorniki postoimy na trasie w stronę Warszawy. To prawdopodobnie o te utrudnienia naszemu słuchaczowi chodziło i faktycznie tutaj na mapach widoczne jest zdarzenie w ruchu drogowym, czyli potwierdzałoby się to, co mówicie i piszecie w wiadomościach do nas. Fakt jest taki, że niestety trzeba będzie zwolnić, a chwilami postać. Do tego S11 i S5. Na tych trasach także spodziewajmy się spowolnień. Ruch jeszcze jest dość intensywny, także to chyba nie powinno nikogo dziwić. W każdym razie ostrzegamy przed tymi spowolnieniami. Do tego A8, czyli trasa na obwodnicy Wrocławia, właściwie to sam początek tej obwodnicy, okolice węzła Wrocław-Psiepole. Przed tym i za tym węzłem w kierunku Kudowy będziemy musieli pojechać wolniej. Nie znamy przyczyn tego stanu rzeczy, ale tutaj naprawdę można stracić się kilka i o ile nie kilkanaście minut w tym korku właśnie. Węzeł Bielany Wrocławskie, tutaj też jedziemy powoli, to już z kolei trasa w kierunku Legnicy, mamy tu spowolnienie i również przed tym problemem was wszystkich, drodzy słuchacze, ostrzegamy. Na obwodnicy Krakowa sytuacja niestety również nie uległa poprawie, bo mamy drobne korki na trasach w obie strony. Chodzi o jezdnie A4 od Balic do węzła Kraków Południe. Tutaj na mapach cały czas widoczny jest wzmożony ruch. Tak samo zresztą jak w Warszawie, bo między Bemowem a mostem Grota Roweckiego stoimy naturalnie w obu kierunkach. W obie strony postoimy też między Opaczą a Ursynowem. To już z kolei południowa obwodnica Warszawy, czyli ekspresowa dwójka. Do tego wciąż aktualne, niestety, utrudnienia na S61, obwodnica Ełku, 127 km. Tutaj zepsuł się samochód ciężarowy i mamy zwężenie w stronę Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

O, było po francusku. My rozmawialiśmy o salonie motoryzacyjnym w Paryżu. Proszę bardzo, wszystko się zgadza. Niestety teraz gorsze wiadomości. Ceny benzyny pójdą w górę, ale za to diesel będzie tańszy jutro. Od jutra właściwie. Benzyna 95 będzie jutro droższa niż dziś. O 5 groszy, będzie kosztować 7,11 za litr. Z kolei 98, cena tej benzyny wzrośnie o 6 groszy na litrze i wyniesie 8,01 zł, czyli przekraczamy już 8 zł za benzynę 98. Olej napędowy stanieje o 4 grosze. Litr oleju napędowego od jutra będzie kosztować 7,98 zł, więc zbliżamy się do 8 zł za litr. Cena maksymalna paliw została obwieszczona przez ministra energii w monitorze polskim, o czym informujemy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: No jest piątka między Świeciem a Nowymi Marzami w kierunku Gdańska? W kierunku północy, domyślam się, w kierunku Bydgoszczy. Tam miał miejsce wypadek, jak twierdzi Andrzej Strzewa, i jest zamknięta. Potwierdzimy to, poinformujemy. Oczywiście co 20 minut wracamy na polskie drogi. Maciek Sampolski monitoruje dla was sytuację. Posłuchajcie, co się dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Doniesienia naszego słuchacza potwierdzają również służby. Ekspresowa piątka zablokowana w kierunku północnym. Faktycznie można tak na to patrzeć, że to jest jezdnia w stronę Gdańska. Jakby nie było, to w kierunku Grudziądza bardziej, natomiast na pewno w stronę północną między węzłami Świecie Północ Sartowice. Na 6 kilometrze osobówka uderzyła w bariery, jedna osoba została poszkodowana. Mamy blokadę, która ma się nam utrzymać na trasie przynajmniej przez 2 godziny. Najłatwiej będzie omijać to przez Świecie i drogami lokalnymi. Trzeba byłoby kierować się w okolice Dolnej Grupy. To troszkę taka okrężna droga, natomiast tutaj ciężko jest znaleźć jakąś trasę alternatywną, która byłaby dobra dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jakby jednak nie było, no to te utrudnienia są dość znaczne i na miejscu oczywiście już tworzy się korek. Korki także na S5 w okolicach Poznania. Zresztą nie tylko na S5, ale na S11 też. Do tego A2 między Komornikami a Luboniem. Z waszych informacji wiemy, że tam była kolizja, zepsuta ciężarówka, także sytuacja również jest skomplikowana. I nie mniej skomplikowana pozostaje nam sytuacja na trasie Suwałki-Szczuczyn. To S61, obwodnica Ełku, 127 km. Awaria pojazdu ciężarowego i mamy blokadę prawego pasa w stronę Warszawy. Z dobrych informacji, na 19 nie ma już utrudnień. Chodzi o trasę Radzyń Podlaski i Międzyrzec Podlaski w okolicach Białki, 238 km. Tutaj nie ma już śladu po zderzeniu dwóch aut osobowych. I po ponad 5 godzinach jedziemy tu już normalnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 3 minuty będzie godzina 18 i uwaga, uwaga, mamy wtorek, pamiętajcie, mamy wtorek i tutaj niespodzianka od godziny 18 na luzie będzie z wami Zbyszek Zegler.
1: A tak. Przechodziłem.
0: Atak Zbyszka Zeglera będzie.
1: Przechodziłem, powiedziałem.
0: Z tragarzami.
1: A, wejdę, tak, na pewno. Dzisiaj nie pytasz, kto będzie gościem.
0: Uwaga, kto będzie gościem dzisiaj, Zbyszku, u ciebie?
1: Może nie precyzyjnie gościem, ale będzie King's X.
0: King's
1: X będzie, tak, King's X, ponieważ nie wiem, czy pamiętasz, była taka płyta Gretchen Goes to Nebraska i jedną z moich ulubionych piosenek z tej płyty była Music Over My Head. Więc muzyka będzie dzisiaj główną inspiracją dla nas i atrakcją dzisiejszego na luzie.
0: Music,
1: I hear music.
0: To jest świetne.
1: I hear music over my head. A może usłyszymy też?
0: O!
1: A co?
0: Tam? Obiecuję Zbyszek Zegler.
1: Nie obiecuję, tylko się zastanawiam, ale dobra.
0: Zastanawia się, co będzie po godzinie 18.
1: Dziękujemy Robertowi Kilenowi.

0: Minęła 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I też prawie minutę temu minęła godzina 18, więc w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, szybciutko na początku, na luzie, przedstawiam prognozę na jutro, bo godzinę temu Robert mówił, co będzie działo się w ciągu najbliższych godzin w nocy. Przypomnę tylko, że przygruntowe przymrozki już na południowym wschodzie będą się pojawiały tej nocy, a jutro w dzień na wschodzie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie postępujące stopniowo na wschód rozpogodzenia wręcz. Nawet dzisiaj widziałem jedno na Mazowszu. Miejscami głównie na północy i we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu. Temperatury jutro maksymalnie w najcieplejszym momencie dnia od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 15 na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany na zachodzie i w centrum, okresami porywisty. Będzie wiał z południa i z południowego zachodu jutro.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zapraszam na wypełnione muzyką po brzegi na luzie dziś we wtorek 13 października. Zbyszek Zegler. Dobry wieczór, cześć, dzień dobry.

0: pozytywną osobą. Nie pamiętam, żebym cię widział nieuśmiechniętego, więc
1: to,
0: wydaje mi się, że...
1: To chyba dobrze. Tak, nie zamierzam tego zmieniać.
0: Od Jenny. No to bardzo dobrze. I mam nadzieję, że będziemy mieli też powody do radości po wysłuchaniu twojego raportu z dróg. Pierwszego w dzisiejszym Na Luzie się okaże. 10 minut tak. Po godzinie 18 sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Najpoważniejsze utrudnienia w tej chwili to zdecydowanie ekspresowa piątka przed wjazdem na A1. Chodzi o odcinek między węzłami Świecie Północ a Sartowice, gdzie osobówka uderzyła w bariery i zablokowana pozostaje jezdnia w kierunku Gdańska. 6 kilometr, 3 słupek to jest miejsce tej blokady. Tutaj tworzy się korek, a my radzimy wam zjeżdżać na węźle Świecie Północ i właśnie przez Świecie kierować się dalej w drogę. Niestety ta droga będzie prowadziła drogami lokalnymi. S61, tutaj od dobrych kilku godzin mamy kłopoty, a te powstały po awarii samochodu ciężarowego. Na ten zepsuty pojazd trzeba uważać na obwodnicy Ełku i 127 km trasy. Zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. Do tego utrudnienia i spowolnienia na polsko-niemieckim pograniczu. Dalej mamy korki w Świecku i w Jędrzychowicach, czyli na A2 i A4. Do tego A6 i A18, czyli Kołbaskowo i Olszyna. No i w tych dwóch przypadkach ostatnich można jechać bez większych drogowych obaw. To na pewno jest pewien pozytyw. Do tego oczywiście Warszawa, tradycyjnie zakorkowana o tej porze, od Bemowa do mostu Grotaroweckiego. Mowa oczywiście o ekspresowej 8. Na S2 z kolei sytuacja delikatnie nam się poprawiła, bo w stronę Terespola jedziemy bez większych spowolnień, natomiast w kierunku Poznania musimy zwolnić od węzła Warszawa-Lotnisko. I południe kraju, czyli Kraków, A4, tutaj korki już całkowicie zniknęły i możemy jechać bez problemów. Natomiast na Zakopiance, to tradycyjnie postoimy od Gaju aż do węzła Kraków-Południe i to w obie strony.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze uzupełnienie z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Paweł pisze do nas, że na A6 od węzła Klińska do roboty drogowe oba pasy w kierunku Szczecina są zamknięte. Przejazd sąsiednim pasem w kierunku Świnoujścia. I Paweł wysnuwa takie przypuszczenie, że pewnie do końca tygodnia potrwają utrudnienia. Będziemy sprawdzać i będziemy... Sprawdzimy, Maciek?
1: No pewnie.
0: I będziemy informować na bieżąco o tym, jak tam się sytuacja rozwija. Przypominam, A6 od węzła Kliniska, roboty drogowe na obu pasach w kierunku Szczecina, więc przejazd jest sąsiednim pasem w kierunku Świnoujścia. A to już King's X, o którym rozmawialiśmy z Robertem Killenem i piosenka Over My Head z płyty Gretchen Goes to Nebraska.

21 minut po godzinie 18. Dziękuję stałym słuchaczkom i słuchaczom PRK za entuzjastyczne reakcje na moje skromne pojawienie się w dzisiejszym Na Luzie i pozdrawiam Asię, Zosię, Toczka, Stasię, Kadasa i wszystkich nie piszących, nie nagrywających się, ale słuchających wszystkich państwa, którzy słuchają w tej chwili Polskiego Radia Kierowców. Cieszę się, że korzystacie z aplikacji Polskie Radio Kierowców, to znaczy ci, co nie piszą, to nie korzystają, ale może się zdecydują. Polskie Radio Kierowców to jest taka czerwona aplikacja, przypominam instrukcję jej obsługi. Nagranie głosowe może mieć nawet minutę długości, a tekstowa wiadomość to właściwie ile macie weny. To nagranie głosowe jest bardzo dobrej jakości zwykle i no, możemy się doczekać jakichś ciekawych informacji, które wykorzystamy na przykład o 18.30 w następnym serwisie drogowym. I na pewno czegoś, co uprzyjemni drogę albo sprawi, że będzie łatwiej się podróżowało innym, jeżeli wy powiecie o tym, co widzicie na swojej drodze, co warto przekazać innym kierowcom. W sprawach mniej lub bardziej motoryzacyjnych, tak naprawdę bez cenzury, zapraszam do korzystania z naszej apki.

0: No i teraz się przyznali, że to piosenka Iggy'ego Popa. Big Cyc, Jarek Janiszewski, polska wersja The Passenger, czyli Pasażer, no z trochę zmienionym tekstem w stosunku do oryginału, ale za to z wdziękiem. Przeglądam aplikację Polskie Radio Kierowców. Zgodnie z moją prośbą pojawiło się sporo wpisów. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, którzy się zdecydowali napisać. Zaraz sprawdzę, czy są też nagrania i może będziemy je emitować na antenie Polskiego Radia Kierowców. A pierwsze zadanie dla Maćka. Zaraz ruszam z Bydgoszczy do Gdańska, pisze Damian z Mercedesa. Jak tam dróżka w tym kierunku misiaczki? Pozdrawia Damian z Mercedesa. Pozdrawiamy Damiana.
1: Pozdrawiamy.
0: I mówimy, że...
1: Mówimy, że generalnie trzeba uważać się za świeciem, bo tutaj jeszcze niedawno drogowcy informowali o zamknięciu jezdni w stronę Gdańska, natomiast słuchacze donosili, że ruch został tu już wznowiony. Korek nam z trasy też zniknął, więc można się domyślać, że utrudnień większych nie ma. No i poza tym miejscem, no to generalnie dość spokojnie.
0: A ponieważ jest 18.30, to służby już nam nie pomogą. Maciek jak najbardziej. Posłuchajmy. Maciek

0: Sam Polski i pełny raport z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: O tych wspomnianych utrudnieniach na S5 w okolicach Świecia będę informował cały czas, no bo niestety drogowcy tych utrudnień nie odwołali, natomiast tak jak mówiłem, informujecie nas o tym, że ruch tam został wznowiony, no i też korek z trasy nam zniknął, zatem można się domyślać, że sytuacja na miejscu już znacznie się poprawiła. Na ile? No, to dowiemy się, jak tylko drogowcy nas tylko o tym poinformują. Ekspresowa, przepraszam, Krajowa 8, trasa Kłodzko-Wrocław, okolice Braszowic. Tutaj zapalił się pojazd osobowy i na 53 kilometrze trzeba jechać jednym pasem na zmianę. To są najnowsze utrudnienia z naszej drogowej mapy, a na tej mapie od dłuższego czasu utrzymują się z kolei problemy na S61. To jest obwodnica Ełku, 127 kilometr. Zepsuł się tu pojazd ciężarowy i zablokowany pozostaje jeden pas w stronę Warszawy. Co do korków i spowolnień, to na te musimy uważać na S6 między innymi. Od węzła Gdańsk Południe mamy spowolnienia na jezdni w kierunku Gdyni. Tutaj do węzła Osowa, zdaje się, będziemy musieli pojechać wolniej, czyli ten odcinek, mówiąc szczerze, jest dość długi. Zatem ostrzegamy przed tym korkiem. Wolniej pojadą kierowcy także w okolicach węzła Wrocław-Psiepole, to jest wjazd na obwodnicę Wrocławia, no i na jezdni w stronę Kłodzka czeka na nas taka niemiła niespodzianka, czyli korek, w którym możemy stracić przynajmniej kilkanaście minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: 28 minut pozostaje do godziny 19. Jak będzie 10 minut do 19, to Maciek wróci z kolejnymi najbardziej aktualnymi wiadomościami drogowymi. Mam nadzieję, że również będziecie nam może nie tyle zadawali pytania, co podpowiadali, co się dzieje w tej chwili na polskich drogach.

Ale Waluś, kraksa, kryzys, jeżeli chodzi o twórczość, tak się podpisuje. Wspaniały gitarzysta, przyznacie, w piosence Najgorsze rzeczy zaprezentował pełen kunszt. A jak był u nas Sebastian Łukasz w zasadzie, to opowiadał też o tym, jakimi samochodami jeździ. Wszystko do znalezienia na stronie radiokierowców.pl. Wystarczy wpisać Waluś, kraksa, kryzys i można sobie poczytać i posłuchać, co w kwietniu, w połowie kwietnia tego roku Waluś opowiadał, jak był naszym gościem. A ostatnio dość dużą popularnością cieszyła się zabawa w zamówienia do Disc Jockeya, że tak powiem, kiedy mieliśmy muzyczne na luzie, więc niektórzy z was to pamiętają i czytam w aplikacji PRK na przykład taki wpis: Zbyszku, poproszę o jakąś piosenkę z repertuaru i niech na razie zostanie niespodzianką, czyja to będzie piosenka, bo przed 19 będzie. Obiecuję Ryśkowi z Nowego Targu, bo to on napisał tę prośbę w aplikacji Polskie Radio Kierowców. No i pozdrawiam oczywiście wszystkie nowotarżanki i nowotarżan. Hej!

0: Wspomnienie szalonych lat 90. To był wtedy jeden z najpopularniejszych projektów, tak zwana supergrupa Temple of the Dog z muzykami Soundgarden, Alice in Chains i satelickimi grupami z Seattle. Pamiętasz, Maciek?
1: No nie pamiętasz, ale miło jest posłuchać.
0: No cieszę się, że możemy taką muzykę też prezentować słuchaczkom i słuchaczom Polskiego Radia Kierowców w audycji Na Luzie. Jeżeli macie jakieś pomysły, czym jeszcze was uszczęśliwić za kierownicą, dawajcie znać w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Mam tu na myśli i muzykę, i oczywiście informacje drogowe, w sensie jeżeli jedziecie gdzieś i macie koncepcję,

0: jak jechać, a ona się nagle załamała, bo na przykład coś nieoczekiwanego utrudniło wam przejazd, to dawajcie nam znać, proszę, w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Minęła godzina 18.50, Maciek Sampolski już jest w studiu, jak słyszeliśmy, więc posłuchamy profesjonalnego raportu drogowego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa 8, trasa Kłodzko-Wrocław. Przypominamy, że w Braszowicach obowiązuje tutaj ruch jednym pasem na zmianę. A to wszystko dlatego, że na 53 kilometrze zapalił się pojazd osobowy. Do tego zdarzenia doszło po godzinie 17 i zdaniem drogowców w okolicach 19, czyli w zasadzie już niedługo powinny zakończyć się te drogowe utrudnienia. Ekspresowa 5, trasa Świecie Północ-Sartowice. Na 6 kilometrze mieliśmy zdarzenie z udziałem osobówki i to nie byle jakie, bo po tym jak ta osobówka uderzyła w bariery, zablokowana została trasa w stronę Gdańska. Teraz tej blokady już nie ma i oczywiście sprawdza się to, co mówiliście wy, drodzy słuchacze, czyli to, że te utrudnienia tak naprawdę z trasy nam zniknęły. Cały czas jednak trzeba uważać na to, co dzieje się na trasach wyjazdowych z Polski w kierunku Niemiec. Spory ruch na A2, na A4, czyli w Jędrzychowicach i Świecie. Oczywiście postoimy. W miarę gładko przejedziemy za to A6 i A18 w Kołbaskowie i Olszynie. Niestety drogowe utrudnienia wciąż utrzymują się nam na S61. To jest trasa Suwałki-Szczuczyn. Obwodnica Ełku. 127 km. Po awarii samochodu ciężarowego wciąż mamy tu blokadę jednego pasa w stronę Warszawy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dokładnie 8 minut pozostaje do godziny 19. Przytoczę jeszcze raz wpis z aplikacji od Ryśka z Nowego Targu, tylko teraz już nie będę ukrywał, o kogo prosił, o jaką piosenkę, jakiej artystki prosił Rysiek z Nowego Targu, którego pozdrawiam, tak jak i on pozdrawia was, drogie słuchaczki i słuchacze. Wiadomość brzmiała: Zbyszku, poproszę o jakąś piosenkę z repertuaru Renaty Przemek.

0: brzmiała do godziny 19, która właśnie minęła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców mamy taką tradycję, że zawsze o pełnej godzinie mówimy, w jakich warunkach atmosferycznych się jedzie właśnie teraz, jeżeli chodzi o temperatury. Najzimniej w Zakopanem 4,9 stopnia, najcieplej w Słubicach 14 stopni, a w ciągu nocy zachmurzenie będzie na ogół duże, tylko początkowo na wschodzie, a nad ranem na zachodzie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Wybieram te bliżej rana, bo będzie je widać, a w nocy to tak nie za specjalnie. Miejscami postępujące od zachodu ku centrum słabe opady deszczu w ciągu nocy dziś będą. Lokalnie, zwłaszcza na wschodzie i w kotlinach górskich, mgły. To już taka tradycja kilkudniowa, ograniczająca widzialność do 200 metrów. Minimalne temperatury, no już przymrozki niestety, w kotlinach karpackich nawet około minus 2 stopni, na południowym wschodzie też przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni, a pozostałe obszary kraju od 1 na południowym wschodzie, w centrum około 5 do 9 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na północnym zachodzie oraz na obszarach podgórskich Sudetów porywisty, w porywach do 65 km na godzinę. Będzie wiał z południowego zachodu i z południa. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę w nocy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I Dalia Mirecka jest dzisiaj wydawczynią w Na Luzie. Maciek Sampolski już za 8 minut będzie mówił, co na drogach. Kuba Szczepaniak jest realizatorem. Dzięki niemu w stereo i w kolorze teraz Nickelback, Trying Not To Love You. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam do 22:00. Możemy jechać razem, jeżeli zdecydujecie się zostać z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, do czego zachęcam oczywiście.

Jeśli gotowi na wszystko, to na pewno i na taki komunikat z aplikacji Polskie Radio Kierowców, tej czerwonej. Panie redaktorze, mógłby pan pozdrowić mojego kolegę Szymona, który właśnie odbywa swoje jazdy L-ką oraz jego instruktora. Niech pan instruktor nie oszczędza go, przekazując mu jak najwięcej rad i nauk. Wiem, że słuchają często Polskiego Radia Kierowców. Pozdrawiamy, Michał z Kozienic. Michale, pozdrawiamy i instruktora, i Szymona, i ciebie, i całe Kozienice. I mam nadzieję,

że nauczy się skutecznie i będzie pamiętał też o korzystaniu z kierunkowskazów, bo w Kozienicach to nie jest częsty przypadek i w ogóle, że będzie bardzo dobrym kierowcą.

0: Fatalne przejęzyczenie, ale no każdemu przecież może się zdarzyć. A jeśli chodzi o sprawy dotyczące dróg, no to oczywiście tutaj przejęzyczeń być nie może, no bo to sprawa bezpieczeństwa i przede wszystkim płynności ruchu, a tę płynność ruchu już na własnej skórze możemy odczuć teraz, na ekspresowej piątce, bo nie ma większych utrudnień na trasie Świecie Północ Sartowice. 6 kilometr, samochód osobowy uderzył tutaj w bariery, zablokowana była trasa w stronę Gdańska i ten użyty przeze mnie czas przeszły. To tutaj nie bez przyczyny. No te przejęzyczenia to jednak się zdarzają. Nie bez przyczyny, bo przecież te utrudnienia już się zakończyły, o tym informowaliście wy, drodzy słuchacze, no i teraz drogowcy tę wiadomość potwierdzają. Niestety powodów do radości nie mają za to kierowcy na Krajowej 8. Trasa Kłodzko-Wrocław, miejscowości Braszowice, 53 kilometr. Zapalił się tu pojazd osobowy i niestety jedziemy jednym pasem na zmianę. Kolejne problematyczne miejsce to obwodnica Ełku, czyli trasa Suwałki-Szczuczyn, 127 kilometr. Zepsuł się tu pojazd ciężarowy i mamy blokadę jednego pasa w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Teraz instrukcja dla radiowców od zespołu Jonas Brothers. No time to talk. Oczywiście, czas na granie.

Fabryka Małp, najpopularniejszy przynajmniej w ostatnim tygodniu rockowy zespół w Polsce, Lady Punk. Czy wszyscy już widzieli film Mniej Obcy? Możecie pisać w aplikacji Polskie Radio Kierowców, jak wam się podobał. Jak wam się podobały piosenki z tego filmu. Lady Punk obchodzi cały czas 45-lecie istnienia w tym roku, więc trwają koncerty, trwa trasa koncertowa. Najbliższy koncert 6 listopada w lubelskiej hali Globus. Następnego dnia w radomskiej Enei RCS. Lady Punk na 45-lecie dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, w jak doskonałej formie jest 71-letni Jan Borysewicz. Pozdrowienia bardzo serdeczne dla wszystkich, dla Kuby, dla Kielicha, dla Janusza Panasewicza, dla Jana to ukłony wręcz głębokie i mam nadzieję, że kolejne 45 lat przed zespołem Lady Punk w takiej czy innej formie. Fanom na pewno by taka opcja odpowiadała. Tymczasem zdecydowanie młodsza Rosin Murphy teraz u nas, Overpowered, a o 19.30 kolejny raport z dróg.

0: Michael Jackson jeszcze z końca lat 70. Don't stop till you get enough. Tuż przed Halloween myślę, że warto sobie przypominać muzykę z Thrillera przede wszystkim, ale i wcześniejsze rzeczy Michaela Jacksona też. I przebrać się za niego na przykład. 19.30 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Sprawdzamy, co na drogach się dzieje, bo przez ostatnie 20 minut na pewno się coś jeszcze wydarzyło. Maciek Sampolski wie co.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wiem i powiem, a to wydaje mi się jest w tym wszystkim najważniejsze. Niestety jest o czym mówić, jeśli chodzi o informacje z dróg. Mamy nowe utrudnienia na A4 na węźle Budziszu.

0: To jest 109 km autostrady i zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Zepsuł się tu samochód ciężarowy i z tego właśnie powodu mamy tu kłopoty z przejazdem. Zdaniem drogowców tak będzie przynajmniej do godziny 20, a może i dłużej. Krajowa 8 to już trasa Kłodzko-Wrocław, okolice Braszowic, gdzie doszło do pożaru pojazdu osobowego. 53 km. Tutaj trzeba jechać jednym pasem na zmianę i niestety te utrudnienia jakoś z trasy zniknąć nam nie chcą. Tak samo zresztą jak problemy na S61, to jest trasa Suwałki-Szczuczyn, obwodnica Ełku. Na 127 km zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowany jest pas w stronę Warszawy. Tutaj niestety drogowcy jeszcze nie informują o odwołaniu utrudnień, zatem i my informujemy o tym, żebyście tutaj właśnie uważali. Do tego północ kraju, obwodnica Trójmiasta i S6 od węzła Kowale do węzła Osowa. Na tej trasie będziemy musieli uważać, bo mamy tu niestety korki na trasie w stronę Gdyni i w związku z tym czas przejazdu na S6 za węzłem Gdańsk Północ może być wydłużony. Do tego oczywiście A2, czyli trasa na wyjeździe z kraju w okolicach Świecka. Tutaj jesteśmy właściwie w takiej sytuacji, że od dobrych kilku godzin utrzymują nam się spowolnienia i korki i tak jest i teraz. Podobnie wygląda to na czwórce w Jędrzychowicach, tutaj także trzeba zwalniać i niestety stracimy w korkach kilka minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W naszej jace taki wpis się pojawił na mój apel, żeby się zwierzać, jak wam się podobał film o Lady Punk, a właściwie o Janie Borsewiczu, Mniej Obcy. Dzień dobry, bardzo podobał mi się film Mniej Obcy, taka sentymentalna podróż w czasie. Mikołaj Bukrewicz bardzo dobrze zagrał Jana Borsewicza, twierdzi i pozdrawia Ania Starnowa. No to teraz będzie i o Bukrewiczu, i o Borsewiczu. Perfect Man, Terry Swims. Z pozdrowieniami dla Ani Starnowa.

Za 17 minut będzie godzina 20. Jutro kończy się licytacja Bentleya Mulsanne, w którym jeździła była królowa Elżbieta II. Auto jest 10-letnie, ale ma bardzo mały przebieg. Eksperci szacują, że zostanie sprzedane za około 400 do 450 tysięcy euro, ale sprawdzam, że obecna cena w tej chwili to tylko 187,5 tysiąca euro, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to podpowiadam, to jest bardzo dobry samochód.

0: Nie będziemy przyjaciół. Rafał z Mazdy, bardzo zwięźle, jak lubię, wręcz lapidarnie napisał w aplikacji Polskie Radio Kierowców o hicie ostatnich dni, obrazie netflixowym Mniej Obcy. Moim zdaniem film dobry i rola zagrana też dobrze. Pozdrawiam. Pozdrawiamy też. Spocznij.
1: Krótko na temat, wiadomo.
0: Dokładnie. A właściwie nie spocznij, tylko prezentuj broń. Maciek Sampolski, serwis drogowy PRK.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A4, trasa węzeł Wądroże Wielkie, węzeł Budziszów. Na 109 kilometrze zepsuł się pojazd ciężarowy i wskutek tego zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia. Niestety te utrudnienia wciąż mogą nam uprzykrzać jazdę, zatem i my o nich informujemy. Krajowa 8 to już z kolei trasa między Kłodzkiem a Wrocławiem w okolicach Braszowic. Na kilometrze 53 zapalił się pojazd osobowy. Obowiązuje tu ruch jednoczesny.

0: jednym pasem naprzemiennie i tak niestety ma pozostać jeszcze przez kilkadziesiąt minut. Ekspresowa piątka bez utrudnień, o tym mówiliśmy, ale myślę, że to jest na tyle dobra wiadomość, że warto ją powtarzać. Chodzi o to, że między Świeciem a Sartowicami na 6 kilometrze w kierunku Gdańska można jechać bez większych drogowych utrudnień. Chodzi o trasę w kierunku A1, Grudziądza i Gdańska właśnie, bo tutaj osobówka uderzyła w bariery. Utrudnienia były dość znaczne, ale tak jak mówiliśmy, nie ma tutaj już większych kłopotów z przejazdem. S61, trasa Suwałki-Szczuczyn, obwodnica Ełku i 127 km. Tutaj od dobrych kilku godzin zepsuty samochód ciężarowy blokuje nam jeden pas w stronę Warszawy. I to niestety nie jest dobra wiadomość, bo te utrudnienia są z nami od ponad 3,5 godziny. I nic nie wskazuje na to, żeby szybko miały się zakończyć. Ostrzegamy przed korkami na polsko-niemieckim pograniczu. Na A2 i A4 w Świecku i Jędrzychowicach mamy korki, na które trzeba uważać. W Świecku ten korek jest dłuższy, natomiast w obu tych miejscach stracimy trochę czasu w korkach. Natomiast gładko przejedziemy A6 czy też A18 na przejściach właśnie z Niemcami. Pamiętajmy o tym, że tam prowadzone są kontrole wyrywkowe zazwyczaj, także to może powodować spowolnienia. No i oczywiście trzeba tutaj zwolnić i zachować szczególną ostrożność.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niespełna 8 minut przed godziną 20. Jeszcze meldunek pogodowy z Gryfina. Maciek, pozdrowienia też dla ciebie. Siemanko panowie. 9 stopni, średnie zachmurzenie, wiatr słaby. Co do filmu Mniej obcy, to mam zamiar jutro, maksymalnie pojutrze obejrzeć, jak będę miał więcej czasu, pisze Antek z Gryfina, który ma wolne od szkoły. Gratulujemy. Dobrze, trzeba wykorzystać ten czas. Wszystkim kierowcom Antek życzy szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego wieczoru. Antek dopytuje też o Mariusza Dąbrowskiego złożonego gorączką. No, Antku, jak nie wydobrzeje, to mu wszystkie wasze wiadomości pokażemy i wtedy na pewno natychmiast stanie na nogi.

0: Kochane radio, ale gracie teraz po prostu aż żal wysiadać z samochodu. Pozdrawiam, Tomek CRX.
1: Tomku, no to możesz też w domu posłuchać, jak już sobie przejdziesz. Bardzo się cieszę i obiecuję, że będzie tak samo, a może jeszcze lepiej. Minęła 20.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Od 2,5 stopnia do 12,9 stopnia w tej chwili temperatury w naszym kraju. 2,5 to w Zakopanem, a w Słubicach jest najcieplej, 12,9 stopnia Celsjusza. W nocy będzie jeszcze chłodniej. Mamy już pierwsze przymrozki.

0: sygnalizowane przez synoptyków. Będzie w Kotlinach Karpackich około minus 2 i na południowym wschodzie, na Lubelszczyźnie, na Rzeszowszczyźnie, na Roztoczu też przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Zachmurzenie na ogół duże, początkowo na wschodzie, a nad ranem na zachodzie także większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami będą też słabe opady deszczu, postępujące od zachodu w stronę centrum. Lokalnie, zwłaszcza na wschodzie i w Kotlinach Górskich, te mgły, o których już od kilku dni mówimy, one ograniczają widzialność do około 200 metrów. Na pewno na wschodzie i w Kotlinach Górskich, ale myślę, że i w innych miejscach w Polsce też. Temperatura minimalna od wspomnianych minus 2 na południowym wschodzie przez 1 na południowym wschodzie, ale tak bliżej środka mapy, w centrum około 5-9 nawet na zachodzie, 5 w centrum, 9 na zachodzie, o tak, a miejscami nad morzem nawet 10 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany w nocy, na północnym zachodzie i na obszarach podgórskich Sudetów porywisty, w porywach nawet do 65 km na godzinę, będzie wiał z południowego zachodu i z południa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze hipermuzyczne na luzie realizujemy w składzie Ida Mirecka, wydawczyni, Maciek Sampolski, wiadomości z dróg, Kuba Szczepaniak, realizator, bardzo dobry realizator, w stereo wszystko robi. Ja się nazywam Zbyszek Zegler, zapraszam bardzo serdecznie, do 22:00 jedziemy razem. No i staramy się grać najlepiej, jak to tylko możliwe. Kryptonite teraz, zespół Three Doors Down.

0: W ramach nieformalnego koncertu życzeń, życzenie Antka z Gryfina spełnione, parodia końca świata zespołu Perfect wyemitowana na życzenie. W Perka w Polskim Radiu Kierowców, w którym mamy taką tradycję, że co 20 minut informujemy o tym, co na drogach, to nas odróżnia od innych stacji radiowych. No wiemy też, czym jeżdżą artyści, którzy do nas przychodzą do Na Luzie. Śpiewający przed chwileczką Łukasz Drapała na przykład zmienił ostatnio swojego Jaguara na inny samochód i jeszcze się nie nauczyłem na jaki, ale chyba na Lexusa NX-a. Zdaje się. W każdym razie, jak przychodzą, to opowiadają m.in. o swoich samochodach. Już jutro kolejne spotkanie z gwiazdą w Na Luzie po 19:00. Oj, będzie się działo, a tymczasem, ponieważ już minęło 10 minut po godzinie 20:00, sprawdzamy co na drogach. Maciek?
1: Słucham.
0: Jest już po 20:00, już dosyć długo jest ciemno. Czy sytuacja na drogach się wyjaśniła i jest już troszeczkę bardziej pozytywnie niż godzinę temu?
1: Moim zdaniem jest lepiej, natomiast no, my jesteśmy od tego, żeby szukać dziury w całym, a ta dziura w całym miejsce mi się zdarza.
0: Czyli krótko mówiąc, jest lepiej, rozwijając się, jest lepiej nie mówić. Ale właśnie powiemy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Od mostu Grotoroweckiego aż do okolic Powązkowskiej. Na takim odcinku postoją kierowcy na ekspresowej ósemce. Chodzi o trasę w kierunku Poznania, gdzie cały czas niestety utrzymuje nam się korek i

0: że oczywiście jest się z czego cieszyć. Tych powodów do zadowolenia niestety mieć nie mogą kierowcy na S6. Tutaj trwa uciążliwa przebudowa. I od węzła Kowale do węzła Gdynia Wielki Kack niestety są spowolnienia. Jezdnia w stronę Gdyni i tutaj trzeba mieć się na baczności, bo ruch niestety cały czas zwalnia. To oczywiście z powodu wspomnianego remontu. Do tego oczywiście A4, czyli trasa na między węzłami Ondroże Wielkie a Budziszów, 109 km, tutaj zepsuł się samochód ciężarowy. I mamy blokadę jednego pasa w kierunku Wrocławia. Utrudnienia także na Krajowej 8 między Kłodzkiem a Wrocławiem, konkretnie w Braszowicach na 53 km. Tutaj zapalił się pojazd osobowy i jedziemy jednym pasem na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: I nieustająco życzymy wam tego, co męskie granie orkiestra życzy też już od paru lat sobie i wam. Prawie 20 minut po godzinie 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Zaglądam jeszcze do aplikacji naszej. Moja 21-letnia córka tak wczoraj buczała, oglądając mnie i obcy, że myślałem, że coś jej dolega, a to była po prostu wrażliwość. Toczek pisze. Toczek, który woli radio, bo można go słuchać podczas jazdy. Pozdrawiamy, Toczku. No córkę przede wszystkim. Mam nadzieję, że jednak się podobało, że to nie było buczenie takie, tylko że to było buczenie płacz z wrażliwości właśnie. A propos wrażliwości, tej cały czas brak wielu kierowcom, którzy wsiadają za kierownicę bez świadomości tego, że samochód to nie jest bar czy klub o kawiarnia. Ponad 1300 kontroli trzeźwości, 8 nietrzeźwych kierowców i mandaty na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak w liczbach wygląda prowadzona od kilku dni akcja słupskiej drogówki przeciwko pijanym kierowcom. Młodszy aspirant Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku mówi, że wciąż nie brakuje niestety pijanych za kierownicą.
1: Policjanci zatrzymali 30-latka, który kierował ciągnikiem rolniczym z przyczepą. Wbrew obowiązującemu zakazowi kierowania wszelkich pojazdów mechanicznych, okazało się, że młody mężczyzna ma w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Policjanci zatrzymali nietrzeźwego traktorzystę i zastosowano wobec niego tzw. tryb przyspieszony.
0: Pijany traktorzysta z zakazem kierowania pojazdami trafił do więzienia na 5 miesięcy i zapłaci 22 tysiące złotych kary. Pytanie, czy to czegokolwiek go nauczy i tych, którzy cały czas decydują się na wsiadanie za kierownicę po pijaniu.

Danemu, bo wydaje mi się, że to cały czas za mało. Kiedyś rozmawialiśmy z wami, słuchaczkami i słuchaczami Polskiego Radia Kierowców. Bardzo mi się spodobała taka koncepcja. Ktoś zaproponował, żeby kara nie była karą więzienia, którą później mogą się chwalić na przykład tacy trochę pato kierowcy, ale żeby to było coś, co naprawdę będzie im doskwierało, typu na przykład prace społeczne, coś, co uszlachetnia, coś, co powoduje, że później jest jakaś korzyść z tego. No te 22 tysiące do budżetu państwa, no dobra, ale myślę, że dobrze by było rzeczywiście wykorzystać tych rączych, zawadiackich kierowców decydujących się na jeżdżenie nad podwójnym gazie do tego, żeby przydali się też społeczeństwu jakoś.

0: Minęła 20.30. Słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców, więc sprawdzamy, co tam na drogach.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Na drogach generalnie coraz lepiej, no ale zanim o tych dobrych rzeczach, to najpierw te trochę gorsze. A w tych gorszych, no to więcej informacji od Was.
3: Droga krajowa numer 14 pomiędzy Łowiczem a Łodzią przed Głownem, a Łowiczem wypadeczek, policja, straż pożarna, pogotowie. Także nie wiadomo, ile to będzie trwało jeszcze. Robi się koreczek.
2: Bardzo dziękujemy za tę informację i jak tylko drogowcy nas powiadomią o tym, ile to będzie trwało, to oczywiście my te wieści przekażemy dalej. A4, trasa węzeł Wądroże Wielkie Budziszów. Zmieniamy więc województwo na Dolny Śląsk i region właściwie na Dolny Śląsk i 109 km autostrady A4. Tutaj po awarii samochodu ciężarowego mieliśmy blokadę jednego pasa w kierunku Wrocławia. Teraz tej blokady pasa już nie ma i można tu jechać bez większych drogowych obaw. Krajowa 8, trasa Kłodzko-Wrocław. Na tej trasie również coraz lepiej, bo w okolicach Braszowic

0: nie mamy już problemów po pożarze pojazdu osobowego, a przypomnijmy, po tym wspomnianym pożarze trzeba było tu jechać jednym pasem na zmianę. Ekspresowa 61 to już z kolei obwodnica Ełku i trasa Suwałki-Szczuczyn, 127 km. Po awarii samochodu ciężarowego zablokowany był jeden pas w stronę Warszawy, ale teraz już nie jest i można tam jechać bez problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Gabor Benedek, Honda Accord, jak na takiego młodego chłopaka, to zaskakujący wybór, no ale jeździ. Tata, Jan Benedek, BMW serii 5 i to wiemy tylko dlatego, że byli gośćmi na luzie w ubiegłym tygodniu. Tuż po premierze swojej płyty Vintage, zespół BNDK teraz u nas. I będzie dobrze.

Dawid Podsiadło, sezon. Za 19 minut będzie godzina 21. Tak mi teraz przyszło do głowy, że zawsze jest sezon na Dawida Podsiadło. To tak na marginesie. A ciekawe refleksje, przepraszam, po przyjrzeniu się naszym samochodom mają eksperci, którzy szacują, że do 2040 roku, to już niedługo, w miastach może zniknąć nawet 17 tysięcy miejsc parkingowych. Wnioski są istotne. Winne temu bowiem są same samochody.

0: które rosną w zastraszającym tempie. Przez ostatnie 25 lat policzono, że wydłużyły się średnio o, zgadlibyście, o 30 centymetrów. Auta oczywiście stały się też wyższe. Dlaczego? I czy rzeczywiście takie duże auto, taki duży samochód jest bezpieczniejszy?
1: Wzrosły jakby potrzeby też ludzi, tak? No, robimy większe zakupy, no generalnie poziom życia wzrasta. Ja myślę, że ludzie też no, jakby chcą przedłużyć to, że też mają większe domy, większe mieszkania i też potrzebują dlatego większego auta, po prostu dla komfortu, tak?
2: Dlaczego duże auta ostatnio są tak popularne?
3: Łatwiej chyba w nie wsiadać. Dla mnie na przykład by było łatwiej. Duże auto, wyżej trochę.
4: Myślę, jakiś element mody po prostu, który nastał w motoryzacji. Może niekoniecznie praktyczny z punktu widzenia organizacji miast. No też warto wspomnieć, że teraz na rynku się pojawiają samochody z Chin, które są tańsze i pojawiają się tam również SUVy i innego rodzaju większe pojazdy.
5: Może jakaś amerykanizacja Polski?
6: To jest ciągle taka Ameryka się robi.
5: Ludzie są trochę bogaci, więc są sobie w stanie pozwolić na większe samochody.
6: No plus to jest komfort. Duży samochód to jest jednak więcej miejsca na bagaż, na ludzi, więc raczej dlatego.
7: Mikołaj Krupiński, Instytut Transportu Samochodowego. To jest na pewno efekt kilku nakładających się czynników i po pierwsze to jest trend, czyli z generacji na generację pojazdy stają się coraz większe, mają też coraz więcej wyposażenia i systemu bezpieczeństwa. Producenci w ten sposób też odpowiadają na oczekiwania klientów. Duże auta, szczególnie SUVy, crossovery, no są po prostu bardzo popularne. Do tego dochodzi też moda na większą przestrzeń i poczucie komfortu. Natomiast każdy dodatkowy centymetr samochodu ma znaczenie, kiedy takich samochodów są miliony. A przecież te samochody zajmują coraz więcej miejsca na ulicach i parkingach, także podczas manewrów parkowania.
2: Czy rzeczywiście duże auto jest bezpieczniejsze od małego?
3: Mi się wydaje, że tak. No, ja pamiętam maluchy. Wie pan, ten przód taki bliski. Wie pan, ja się w ogóle z przodu w samochodzie nigdy nie czułam bezpiecznie, czy on będzie większy, czy mniejszy.
4: To wszystko całkowicie zależy od spełniania norm bezpieczeństwa najzwyczajniej w świecie. Myślę, że ewentualnie pod względem świadomości sytuacyjnej na drodze kierowcy, tak jak mamy na przykład duże jakieś amerykańskie samochody, pokroju jakieś ramy i tak dalej, no to tam z punktu widzenia kierowcy może być ciężko widzieć to, co się dzieje, dajmy na to metr, półtora metra przed samochodem.
7: Większe auto może oczywiście dawać pewną przewagę w momencie zderzenia, bo przecież ma większą masę i jest bardziej zabudowane, ma też większą strefę zgniotu. Natomiast bezpieczeństwo trzeba rozpatrywać znacznie szerzej. No sam wyższy środek ciężkości w takim dużym pojeździe, mam na myśli auto typu SUV terenowe, zwiększa w pewnym stopniu ryzyko utraty stabilności podczas szybko pokonywanych zakrętów. No i ta duża i wysoka maska jest też zdecydowanie większym zagrożeniem dla pieszego czy też rowerzysty w przypadku potrącenia. Oznacza to, że rozwiązaniem jest też zakaz dla dużych samochodów. Można natomiast lepiej wykorzystywać przestrzeń, projektować odpowiednio szerokie, ale nie przewymiarowane miejsca parkingowe. Musimy sobie też odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy oddawać im kolejne metry tej przestrzeni miejskiej, z której wszyscy korzystamy, czy lepiej zacząć projektować miasta z myślą o wszystkich użytkownikach.
0: Do rozważenia. Ciekawe, jakie jest wasze zdanie. A materiał przygotował Michał Szarek.

0: Pamiętam, jak na przestrzeni lat zmieniały się kontrowersje wokół Joe Cockera. W latach 60. i 70. były zupełnie inne, bardziej niebezpieczne także dla jego zdrowia, a jak do nas przyjechał z pierwszymi koncertami w nowym wieku, to wszyscy byli zszokowani, że korzysta z czarnych ręczników i potrzebował ich aż 60.
1: Dlaczego?
0: No bo nie lubił widzieć, jak się spocone na przykład na białych ręcznikach odbijają jakieś, no, ze względów estetycznych po prostu.
1: No, ciekawe podejście. Mm-hmm. To tak jak z tymi mity, z tymi MMS-ami.
0: No to nie u Rolling Stonesów, tylko u Van Halen, i to nie
1: naprawdę?
0: Był mit, tylko to był wymysł menedżera, ponieważ dzięki temu wiedział, czy organizator koncertu przeczytał rider, czy nie. Więc informacja o tym, że ma nie być brązowych M&M'sów, była niezwykle istotna, bo jak się okazało, że w miseczce są, to za chwilę się mogło okazać, że nie będzie
1: czegoś poważniejszego
0: w garderobie.
1: No widzisz, Zbyszku, to tak zwana półprawda, pół nieprawda, pół legenda.
0: Tak jest. Minęła już 20:50. Maciek, jak słyszycie, jest pełen dobrej energii i będzie nam ją przekazywał teraz w raporcie drogowym. Maciek Sampolski oczywiście.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od dobrych wiadomości z A4. Trasa Wądroże Wielkie Budziszów, 109 km. Tutaj zepsuł się samochód ciężarowy. Większych utrudnień w tym punkcie już nie widzimy. Zatem i o tym informujemy. To oczywiście dobre wieści z autostradowej czwórki. Tą trasą można jechać.

0: jechać bez większych drogowych utrudnień. Krajowa 8, trasa Kłodzko-Wrocław, okolice Braszowic, 53 km. Zapalił się tu pojazd osobowy. Jedziemy jednym pasem na zmianę. Właściwie to jechaliśmy do tej pory, bo teraz nie ma tu już większych kłopotów. Tak samo zresztą jak na S61, trasa na obwodnicy Ełku, 127 km. Ciężarówka się tutaj zepsuła i ponad 3 godziny blokowała jeden pas w stronę Warszawy. Teraz tą trasą można jechać bez większych problemów. W naszej mobilnej aplikacji donosicie też o poważnym wypadku w stronę Łukty i Morąga na wojewódzkiej 527C, to jest województwo warmińsko-mazurskie. Zatem przekazujemy te wiadomości dalej i oczywiście apelujemy o ostrożność. Ten wypadek w okolicach Gutkowa na Warmii i Mazurach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za niespełna 8 minut będzie godzina 21.

0: Jewel towarzyszyła nam przez ostatnie kilka chwil w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Północny zachód biegunem ciepła o tej porze na 21. Szczecin i Świnoujście najcieplejszymi miastami w naszym kraju w tej chwili, najzimniej w Zakopanem. W Szczecinie i w Świnoujściu 12 stopni, w Zakopanem 1,4, niespełna 1,5 stopnia, a jutro w dzień na wschodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie postępujące stopniowo na wschód rozpogodzenia. Miejscami głównie na północy i we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu jutro, na północy po południu możliwe jeszcze burze. W Tatrach powyżej 1500 metrów nad poziomem morza opady deszczu ze śniegiem, wieczorem przechodzące w sam śnieg. Rano w Kotlinach Karpackich oraz miejscami na wschodzie zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura jutro w najcieplejszym momencie dnia maksymalna od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do maksymalnie 15 na zachodzie. Wiatr będzie jutro umiarkowany, na zachodzie i w centrum okresami porywisty.

0: po górzu Sudetów w porywach do 55 km na godzinę, nad morzem dość silne porywy do 70 km na godzinę. Najmocniej będzie wiało w Karkonoszach, porywy wiatru do 80 km na godzinę jutro.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w nim audycja Na Luzie, dziś realizowana w składzie Ida Mirecka, Maciek Sampolski, Kuba Szczepaniak. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, zapraszam do godziny 22 co najmniej, żebyście byli z nami w PRK, w Polskim Radiu Kierowców i słuchali muzyki, która w założeniu ma uprzyjemniać, usprawniać drogę. Mam nadzieję, że tak jest. Whiskey in the Jar, teraz Metallica.

0: Co ja mam z wami zrobić? Rafał z Mazdy pisze. Tak z innej beczki. Polskie Radio Kierowców to najbardziej oryginalne radio. Muzyka inna niż w innych stacjach radiowych. Świetni prowadzący, zagadki i dużo by jeszcze wymieniać. Nie wiem, chyba po szwedzku zacznę prowadzić ten program. No, jak tacy mamy być oryginalni.
1: To jak to już nastąpi, to weź mnie zawołaj, żebym sobie posłuchał.
0: Posłuchamy na razie po polsku jak najbardziej serwisu drogowego w wykonaniu Maćka Sampolskiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ekspresowa ósemka Warszawa i trasa od mostu Grota Roweckiego do okolic Prymasa Tysiąclecia. W kierunku Poznania prowadzone są prace drogowe i na mapach widzimy, że ta trasa jest po prostu zamknięta na wysokości Prymasa. I wobec tego serdecznie prosimy Was przede wszystkim o ostrożność, ale też o to, żebyście może rozważyli wybranie innej trasy o tej porze. Miejmy nadzieję, że te korki i te utrudnienia szybko nam z mapy znikną, no bo niestety wygląda na to, że te utrudnienia mimo późnej pory są dość uciążliwe. Ze względu na prace drogowe narzekać mogą kierowcy także na S6 od węzła Kowale do węzła Gdańsk-Karczewo.

Tu mamy zwężenie i mamy spowolnienia na trasie w kierunku Gdyni. Prace drogowe trwają, zatem i my prosimy Was tu o szczególną ostrożność. Podobnie wygląda to na S5 od węzła Poznań Wschód do okolic Kostrzyna. Spodziewajmy się spowolnień i problemów. Tutaj niestety

0: uwolnić. Z dobrych informacji to oczywiście na przejściach granicznych z Niemcami ruch nam się rozluźnił i na dwójce, jak i na czwórce możemy jechać bez większych drogowych obaw. To na pewno jest dobra informacja, bo tutaj korki utrzymywały się przez dobrych kilka godzin.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja też mam dobrą wiadomość a propos przejść granicznych. Przejście graniczne ze Szwecją zupełnie swobodnie można przepłynąć.
3: Ruch płynny, tak.
2: Ruch płynny. Oczywiście żartowałem, Rafale z Mazdy, bardzo dziękujemy Ci za te miłe słowa. Bardzo, bardzo, bardzo to jest motywujące i dlatego teraz, starając się ze wszystkich sił, zachęcam Richarda Ashcrofta, żeby zaśpiewał Heavy News najpiękniej jak tylko może.

what you waiting for, no, what you waiting for. Jak pierwszy raz usłyszałem George'a Ezra, to byłem przekonany, że jest grubo po 40 z tym głosem takim barytonowym. On chyba już w przedszkolu miał taki, bo dopiero w czerwcu skończył 33 lata. No ale brzmi świetnie. 23,5 minuty, jak jesteśmy przy matematyce, 23,5 minuty po godzinie 21 w PLK, w Polskim Radiu Kierowców, teraz no też obdarzony głosiskiem mrozu i w kontrze zwiewna zalia. Odpowiedni moment.

0: Kiedy byłem na koncercie Charlesa Bradleya, to jego gitarzysta przedstawiał go The Screaming Black Swan of Soul, Charles Bradley. I rzeczywiście.
1: Wow. Wtedy jakbym tam był normalnie.
0: No fajnie, fajny był koncert, fajny był Charles Bradley. Płakał po koncercie, płakał ze szczęścia, że tak bardzo dobrze przyjmowaliśmy jego muzykę. Nie, no nie ma go już z nami, ale muzyka na szczęście została. 21:30 minęła. Maciek lekko wzruszony, ale zdecydowanie zmotywowany będzie mówił o tym, co dzieje się na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wstrząśnięty, niezmieszany, chciałoby się powiedzieć, ale na szczęście sytuacja na polskich drogach nie powinna większego wstrząsu w kierowcach wzbudzić, zwłaszcza, że tych utrudnień mamy coraz mniej. Najpoważniejsze zdecydowanie teraz na ekspresowej 8 w Warszawie. Od mostu Grotta-Roweckiego do mniej więcej wysokości Powązkowskiej niestety musimy postać, a to wszystko jest kwestia oczywiście prac drogowych, które są prowadzone w tych okolicach i to właśnie ze względu na prace drogowe tutaj musimy przystanąć. Do tego oczywiście ekspresowa 6, trasa w kierunku Gdyni i tutaj za węzłem Kowale uważajmy, prace drogowe trwają, co prawda korków większych z tego powodu już nie widać, bo te z naszych drogowych map skutecznie chyba na dzisiaj zniknęły, natomiast trzeba uważać, bo te prace drogowe niejednego zmęczonego albo rozkojarzonego kierowcę mogą zaskoczyć na S6, zatem i my przed tym ostrzegamy. Kolejne takie miejsce to trasa od węzła Poznań Wschód do okolic Kostrzyna na ekspresowej 5.

0: Uważajmy, bo tutaj też gęsto prowadzone są te drogowe prace i również w tym przypadku może nas to zaskoczyć. No my oczywiście jesteśmy od tego, żeby żadnym zaskoczeniem to dla Was nie było. Z dobrych informacji, nie ma korka przed wjazdem na A8 w okolicach węzła Wrocław-Psiepole w stronę Kłodzka. Natomiast tutaj również ostrzeżenie, w tych okolicach prowadzone są roboty i także w tym przypadku prosimy Was o ostrożność.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja już się rzucam na naszą aplikację, będę sprawdzał ostatnie wpisy, nagrania, tak żeby podzielić się nimi z Wami przed zakończeniem dzisiejszego Na Luzie, które to zakończenie planowane jest nad 22. A teraz mamy zaplanowaną najnowszą piosenkę zespołu Ira, jej tytuł Za każdy dzień. Chłopaki też opowiadali o swoich motocyklach, samochodach niedawno, było to bardzo przyjemne i tak atrakcyjne jak ta ich nowa piosenka.

Za 19 minut będzie godzina 22. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie. Była kiedyś taka piosenka zespołu Perfect. Wieczorny przegląd moich myśli. To ja robię wieczorny przegląd tego wszystkiego, co pozwala nam komunikować się w Polskim Radiu Kierowców. W aplikacji Polskiego Radia Kierowców pojawiają się jeszcze ostatnie wpisy, nagrania. Pozdrawiam ciebie, Kadasie, wspominającego swój stosunek do zespołu Metallica i piosenki Whiskey in the Jar. Pozdrawiam Kasię, która pozdrawia po prostu, i pozdrawiam wszystkich tych, którzy będą dzisiaj narażeni na przymrozki. W tej chwili najzimniej jest w Zakopanem 0,5 stopnia, odczuwalna już poniżej

0: Zera. Najcieplej w Słubicach 12 stopni, natomiast w nocy będzie wiele miejsc, szczególnie na południowym wschodzie, gdzie temperatura spadnie nawet do minus 2 stopni. Mam też jedno nagranie zachomikowane sprzed niemal godziny od naszego stałego, ulubionego słuchacza.
1: Dobry wieczór, Tomek z Dużego.
0: Dobry wieczór.
1: Słuchacz. Kolejna fajna audycja, mimo że gościa nie ma w audycji, ale mam tutaj kolegę, siedzi obok. Wsłuchujemy się w to, co Zbigniew gra i próbuję kolegę przekonać do Polskiego Radia Kierowców. A na pewno się uda, bo też lubi muzykę. Tak jak ja i prowadzący. Miłego wieczoru wszystkim. Pozdrawiam najlepsze radio na świecie, PRK. Tych, co w domu też, a tych, co na drodze, mądrych kierowców obok.
0: Tak, to piękne życzenia, Tomku. Pozdrawiamy Ciebie bardzo serdecznie i życzymy sobie i Wam mądrych kierowców wokół. No idealnie się po prostu układa współpraca między słuchaczkami i słuchaczami Polskiego Radia a nami, więc piosenka też będzie miała tytuł Idealnie.

0: Klosowi Maine i zespołowi Scorpions już dziękujemy, tak jak od 40 lat. Scorpions i Big City Nights tuż przed serwisem, ostatnim dzisiejszym serwisem. Maciek, supportował cię sam Klaus Maine.
1: To jest bardzo miło, powiem ci. Tak, w takim towarzystwie to aż miło tak o drogach pogadać.
0: Ale skoro on cię supportował, to ty jesteś gwiazdą.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W takim układzie powiem szczerze, że można się troszkę stremować. No, będę robił wszystko, żeby jednak trema mnie nie zjadła i już przechodzę do konkretów, czyli do sytuacji drogowej. A tam, jak na razie, powiedziałbym, że jest dobra, o ile nie bardzo dobra, bo tych utrudnień drogowych mamy jak na lekarstwo, a te najpoważniejsze wynikają z sytuacji związanej z przebudowami i remontami. Z uwagi na porę, drogowcy wyszli do pracy, mamy zmniejszony ruch, tak więc jest to, powiedziałbym, zabieg bardzo, bardzo logiczny. Zatem na ekspresowej 8 widzimy efekty tych robót drogowych między innymi, bo niestety kierowcy stoją. I tutaj mówiłem o tym, że ruch jest niewielki, natomiast może jest niewielki, ale na ekspresowej 8 powoduje to wszystko duże, duże utrudnienia w ruchu. A przypominam, że za chwileczkę wybije godzina 22. Jakby nie było, to od mostu Grota Roweckiego do Powązkowskiej kierowcy stoją i to chodzi o trasę w kierunku Poznania. To wszystko oczywiście z powodu prac drogowych. Także jeśli możecie, to oczywiście S8 w stronę Poznania.

0: dnia na tym odcinku można omijać. Prace drogowe nie tylko na S8, ale też na S11 czy S5 w okolicach Poznania. Tutaj też uważajmy. Nie ma co prawda korków, natomiast ostrożności nigdy dosyć. Zwłaszcza, że te prace drogowe i ewentualne zwężenia mogą być zaskakujące dla kierowców. Pamiętajmy też o tym, że trwa przebudowa S17 na wjeździe i wyjeździe w sumie z Lublina w tych okolicach. Tutaj również trzeba zachować ostrożność. Mamy zwężenia i niestety to także wpłynie na płynność ruchu, no i na jego bezpieczeństwo, rzecz jasna. No i na koniec ekspresowa szóstka, trasa od węzła Kowale do węzła Gdańsk-Karczemki. Tutaj ruch delikatnie zwalnia, a to wszystko oczywiście z powodu prac drogowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja tylko dodam nieśmiało, że na początku to Maciek mówił o S8 w Warszawie, bo tak opowiedziałeś wszystko, tak? Ale nie powiedziałeś w jakim mieście.
0: No, no widzi ja pan. Wiem, że to wszystko to trema. No.
2: Stolica centryzmu, ale nie, no świetnie wyszło. Klaus byłby dumny. Dzisiejsze na luzie kończymy właśnie w ten sposób. Idalia Mirecka była wydawczynią audycji. Maciek Sampolski, jak słyszeliśmy, w rewelacyjnej formie mówił o tym, co na drogach. Kuba Szczepaniak równie rewelacyjnie realizuje cały czas program. Będzie znowu w stereo My Only Angel, Aerosmith i Youngblood na zakończenie naszego spotkania, za które bardzo serdecznie dziękuję. Zbyszek Zegler i zapraszam jutro na 18:00.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: czas.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: Ja to lubię mieć pod górkę jak Grzesiu.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.